siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się

0: SK Koszalin News.
1: Kobieca energia na scenie, namioty z widokiem na jezioro i wspólne witanie wschodu słońca przy dźwiękach najlepszej elektroniki. Przed nami pierwsza edycja Free Life Festival, który pod koniec czerwca zamieni okolice Koszalina w prawdziwą oazę letnich brzmień. Co ciekawe, za konsolą zobaczymy wyłącznie kobiety. Artystki, które grywają w Berlinie, Grecji, a nawet na Malediwach. O szczegółach tego dwudniowego święta muzyki i natury Oliwii Kisielewskiej opowiedział nasz gość.
2: Witam serdecznie, nazywam się Robert Machlowiec, reprezentuję agencję eventową Free Life. Jestem organizatorem nadchodzącego wydarzenia Free Life Festival.
3: No to właśnie zacznijmy może od początku. Czym właściwie jest Free Life Festival?
2: Free Life Festival jest to taki nowy projekt, który powstał niedawno. Projekt o zasięgu ogólnopolskim. Tworzymy również inne festiwale w Polsce i w regionie, jak chociażby Festiwal Uzdrowiska w Ustce, który jest organizowany na przełomie lipca i sierpnia, na który też oczywiście przy okazji serdecznie zapraszam. Ale tutaj zależy nam na stworzeniu fajnego, nowego projektu w regionie właśnie festiwalu muzycznego, który się cechuje tutaj wyjątkową scenerią, wyjątkowym projektem właśnie, gdzie będą DJ-ami same kobiety, będzie fajna energia kobieca na scenie. Są to DJ-ki bardzo ciekawe, które na co dzień grywają w swoich miastach oraz biorą udział w wielu festiwalach w Polsce, w Europie i nawet na świecie, bo niektóre z nich miały przyjemność zagrać nawet w Malediwach, w Grecji i innych krajach na różnych festiwalach właśnie muzycznych, muzyki elektronicznej.
3: Kiedy dokładnie i gdzie odbędzie się festiwal?
2: Festiwal odbędzie się 26 czerwca oraz 27 czerwca nad Jeziorem Parnowskim. Jest to potocznie znana Cygańska Dolina. Jest to w miejscowości Cieszyn koło Koszalina. Także dojazd jest bardzo fajny. Jest to bardzo urokliwe miejsce nad jeziorkiem. Las, zachody słońca. Także naprawdę, jeżeli chodzi by tutaj o kwestię wizualną, plener jest przepiękny. Będą na pewno bardzo miłe widoki i wspomnienia z takiego festiwalu.
3: A jak wygląda program tego wydarzenia, o której rozpoczynamy zabawę, do której ona będzie trwała?
2: To tak, jeżeli chodzi by o otwarcie festiwalu, otwieramy festiwal o godzinie 17, zapraszamy wszystkich już od godziny 17, można rozbijać się na polu namiotowym, można oczywiście korzystać już z naszej strefy gastronomicznej, którą dla Państwa przygotowujemy. Będą liczne atrakcje sportowe, boiska do siatkówki, stoły do ping-ponga, stół do piłkarzyków, boisko do badmintona i wiele innych takich atrakcji sportowych, z których również będzie można korzystać od tej godziny 17. Od godziny 19 zaplanowane są już występy naszych artystek. Na początku, na otwarcie, tak na dobrą sprawę festiwalu, otworzy festiwal DJ-ka Lady for Sounds. Następnie kolejną artystką będzie DJ Matenen. Po niej zaprezentuje się DJ-ka Monster. I cały festiwal zamknie DJ Dante, która na co dzień grywała w Berlinie. Są to naprawdę ciekawe postacie, na które tutaj gorąco zapraszamy, jeżeli chodziby o kwestie związane z tą muzyką, z koncertami. Następnie planowane są występy do godziny 4 rano. Podejrzewam, że to się przedłuży troszeczkę aż do wschodu słońca, które gdzieś tam w tych okolicach jest o godzinie 4:20. Planujemy wszyscy powitać nowy dzień właśnie wspólnym przywitaniem wschodu słońca. Następnie planujemy zakończyć tą strefę muzyczną i dnia następnego od soboty wszystkich gorąco zapraszamy na rekreacyjne spędzanie czasu na festiwalu. Jak wspomniałem, będą tam dostępne różne strefy rekreacyjne, gastronomiczne. Planowane jest kilka jeszcze dodatkowych atrakcji, które będą tutaj niespodzianką dla Państwa. Jak sprawdzamy na tą chwilę pogodę, zapowiada się naprawdę fajnie, także będzie można mile spędzić czas na plaży, nad jeziorkiem.
3: Ja jeszcze tak dopytam o tą kwestię muzyczną, bo przejawia się tutaj Tropical House, Deep House, Melody House. Czy mógłby nam Pan coś więcej opowiedzieć o tych gatunkach?
2: Są to gatunki muzyczne, które chcieliśmy dopasować do miejsca wydarzenia, jakim właśnie jest jezioro, las, wkomponowany w naturę. Chcielibyśmy, żeby te dźwięki były bardziej melodyjne, lżejsze, typowo właśnie elektroniczne, dopasowane do miejsca, wydarzenia, wkomponować się po prostu w otoczenie.
3: I rozumiem właśnie, że oprócz samych koncertów, oprócz samego rozgrzewania publiki muzyką, będzie również mnóstwo innych atrakcji. Wspomniał pan o food truckach, o strefach rekreacji. Czy możemy troszeczkę dokładniej jeszcze opowiedzieć, co, jakie atrakcje właśnie przygotowaliście poza samą muzyką?
2: No, na festiwalu tutaj dodam, że będzie zorganizowany konkurs za najlepsze przebranie festiwalowe. Nagrodą będzie tutaj wejściówka na kolejną edycję, drugą edycję, którą planujemy w przyszłym roku. Dodatkowo, no tak jak tutaj pani wspomina, będą strefy gastronomiczne, gdzie będą całe food trucki, strefy sportowe oraz jakieś tam zabawy nad jeziorem.
3: Dobrze, a gdzie w takim razie nasi słuchacze będą mogli znaleźć wszystkie informacje i zakupić również bilety?
2: Jeżeli chodzi o zakup biletów, zapraszamy na stronę freelife.tix.pl. Szczegóły festiwalu co do godziny, organizacji i innych informacji znajdują się na naszej stronie internetowej www.freelife.space. Tam są wszystkie szczegóły podane, jeżeli chodzi tutaj o takie konkretne informacje, które mogą być ciekawe dla osób, które będą chciały wziąć udział w festiwalu.
3: Jeszcze chciałabym podkreślić, że właśnie jednym z najciekawszych elementów są wyłącznie kobiece składy DJ-skie. I skąd taki pomysł, żeby właśnie to kobiety rządziły nad Jeziorem Parnowskim?
2: Pomysł się wziął z uczestnictwa w wielu festiwali, w wielu wydarzeniach muzycznych, jakie osobiście bierzemy udział w ostatnich latach. Zauważyliśmy, że bardzo ciekawie rozwija się elektroniczna scena kobieca w Polsce i nie tylko w Polsce, na świecie. Dlatego chcieliśmy tutaj w naszym regionie wprowadzić podobny trend, promować tą scenę elektroniczną, typowo właśnie kobiecą, która wydaje mi się osobiście jest bardzo ciekawa, bardzo energiczna i miło się ją słucha.
3: Plusem jest też fakt, że z festiwalu nie trzeba w ogóle wracać. Można tam zostać na noc i co więcej o tym mógłby nam pan powiedzieć?
2: Tak, oczywiście. Po występach DJ-skich, tak jak wspomniałem, które są planowane aż do wschodu słońca, serdecznie zapraszamy do pozostania na festiwalu i korzystania z przygotowanej strefy sportu i relaksu, które będą przygotowane właśnie dla festiwalowiczów. Będzie można sobie odpocząć, skorzystać z różnych atrakcji sportowych w otoczeniu pięknych okoliczności przyrody i spędzić czas z ludźmi, którzy będą na pewno mieli pozytywną festiwalową energię. Oczywiście dla wszystkich festiwalowiczów biorących udział w naszym festiwalu zapewniliśmy pole namiotowe, na którym będzie można rozbić namiot i spędzić sobie tak naprawdę 2 dni na naszym festiwalu. Również przygotowana jest strefa dla kamperów, gdzie będzie można właśnie przyjechać kamperem. Widok jest piękny, strefa kamperów z widokiem na jezioro. Również taka możliwość jest.
3: No to na koniec, dlaczego każdy powinien wpisać datę 26-27 czerwiec do kalendarza, no i wziąć udział w tym wyjątkowym festiwalu?
2: Bo właśnie w tym terminie, właśnie wtedy na malowniczym jeziorze Parnowskim odbędzie się nasz festiwal. Wydarzenie, które połączy muzykę elektroniczną, naturę i wyjątkową atmosferę. Czekać będą na was utalentowane DJ-ki, które zadbają o niezapomniane muzyczne emocje, plaża nad jeziorem, pole namiotowe, strefy relaksu i sportu oraz ludzie, którzy przyjeżdżają tu po dobrą energię i wspólne przeżycia. To dodam, że nie będzie zwykły weekend. To będą 2 dni pełne muzyki, wolności i wspomnień, które zostaną z wami na długo. Stąd też gorąco zachęcam do zapisania tej daty w swoim kalendarzu i do zobaczenia na festiwalu.
1: Przypomnijmy, Freelife Festiwal 26 i 27 czerwca nad Jeziorem Parnowskim pod Koszalinem. Start o godzinie 17.
0: SK Koszalin.
1: Wybitna fizyczka, badaczka czarnych dziur i ambasadorka Pomorza Zachodniego odwiedziła koszaliński ratusz. Nikola Bukowiecka, bo o niej mowa, spotkała się z koszalińską młodzieżą. Spotkanie zorganizowane z inicjatywy Młodzieżowej Rady Miasta miało udowodnić, że dzięki pasji i ciężkiej pracy młodzi ludzie z naszego regionu mogą dosłownie podbijać kosmos, mówi zastępca prezydenta do spraw społecznych Sebastian Tałaj.
4: W koszalińskim ratuszu gościmy wybitnego fizyka, wybitnego naukowca, absolwentkę Uniwersytetu Szczecińskiego, panią Nikolę Bukowiecką, która współpracuje z Polską Akademią Nauk oraz brała udział w

0: W projekcie GLOWS, czyli NASA. Dzisiaj koszalińska młodzież będzie mogła porozmawiać, poznać panią Nicole, a także zobaczyć, że warto się uczyć, że warto pogłębiać wiedzę. I dziękuję serdecznie Młodzieżowej Radzie Miasta za to, że zaprosiła panią Nicole. Przypomnę tylko, że pani Nicola pochodzi ze Szczecina i jest ambasadorką województwa zachodniopomorskiego. Pani Nicolo, dziękujemy serdecznie, że możemy Cię gościć w Koszalinie, w murach Urzędu Miejskiego. Tak wybitną postać, młodego naukowca, jaką bez wątpienia jest pani Nicola.
1: Ja nazywam się Nicola Bukowiecka. Aktualnie jestem już późną doktorantką na University of Rhode Island i visiting collaborator w Princeton Plasma Physics Laboratory i ostatni rok spędziłam w Nowym Jorku w Flatiron Institute. Na co dzień zajmuję się astrofizyką teoretyczną i numeryczną, ale mam ostatnio takie duże aspiracje do neuronauki teoretycznej, więc teraz jesień będę spędzać na Harvardzie w takim laboratorium neuronaukowym. Więc jeszcze zobaczymy, co przyszłość przyniesie, ale dzisiaj poopowiadam o moich badaniach związanych z astrofizyką i trochę przybliżę, na czym polegają takie dzienne badania astrofizyki, takiej teoretycznej, numerycznej i na czym polega obrazowanie Morza Czarnych Dziur, bo jedną z grup, z którą współpracuję, jest Event Horizon Telescope, czyli ta grupa, która zrobiła to pierwsze zdjęcie czarnej dziury i to jest jedno z badań, które również robiłam, więc może poopowiadam trochę, jak takie badania wyglądają i jak to wygląda na co dzień. Ja całe życie chciałam iść na medycynę, więc kocząc neuronaukę chyba teraz, więc u mnie dopiero, czy może tak, fizykę lubiłam całe życie. Fizyka to w ogóle wydaje mi się, że jest coś innego niż ludziom się wydaje, bo to jest bardziej takie, co to jest, z czego zrobione, na czym polega, no to jest fizyka i jak to opisać. Jeżeli chodzi o samą astrofizykę, no to już pomijając takie romantyczne notion, podobają mi się gwiazdy i co jest, czy jesteśmy sami na świecie, to samą astrofizykę, jakby typu astrofizykę, to dopiero na studiach. W samym NASA, jako NASA, pracuje bardzo niewiele osób, ale część ludzi jest finansowanych z grantów NASA-owych, więc to się przydarzyło mi na przykład. Pracując w Centrum Badań Kosmicznych, miałam przyjemność być finansowana z grantu NASA-owego, więc to jest tak się potocznie mówi, że się pracuje z NASA, współpracuje z NASA i tak potem to się powiela i ludzie tak mówią, ale tak będąc technicznym, no to się nie pracuje w NASA, tylko współpracuje z NASA. Tak jak piszemy teraz paper, no to jakby jest to, nawet to nie jest nawet afiliacja z NASA, ale bardzo dużo uniwersytetów, które są pod tą flagą NASA, nawet jak jest jakiś tam logo czy coś, no to to nie jest się oficjalnie pracownikiem z NASA, ale można być na grancie NASA-owym. Na pewno jest to taki jakiś, zwłaszcza jak się w Space'ie pracowało kiedykolwiek, taki jakieś dziecinne marzenie się spełnia przez chwilę, no bo jest to takie poczucie. Są ludzie, którzy są stworzeni do lotów w kosmos i są ludzie, którzy są stworzeni do pisania równań i robienia sobie eksperymentów na Ziemi i to jestem ja. I są ludzie jak Sławosz, którzy są stworzeni do podbijania kosmosu tak hardkorowo i odważnie i to jest Sławosz. I jak już będziemy na tym etapie, gdzie możemy sobie pójść do komory i się zamrozić i sobie polecieć i najwyżej się na chwilę odmrozić, jak będziemy na orbicie, żeby na chwilę sobie zobaczyć, a potem pójść z powrotem spać i się obudzić na innej planecie, to ja poproszę, ale ja nie chcę być podczas całego lotu świadoma, nie, dziękuję.
2: Dzień dobry, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Stanisław Łazmowski. Cieszymy się, że możemy gościć panią Nicolę. Mamy nadzieję, że będzie dużą inspiracją dla naszej koszalińskiej młodzieży. No jest to postać wybitna. Tyle osiągnąć i to jeszcze w tak młodym wieku. Niewiele osób tego dokonało. Mam nadzieję, że to będzie ciekawa rozmowa dzisiaj i zapraszamy do wysłuchania.
3: Nazywam się pan dzisiaj tutaj, jestem wiceprzewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta. Bardzo się cieszymy, że mamy możliwość organizacji spotkania z panią Nicolą, która nie tylko pochodzi z naszego regionu, ale pokazuje, że osoby, które są ambitne, które ciężko pracują, chcą się uczyć i są nawet z takiej miejscowości jak Szczecin, Koszalin, z takiej naszej Polski, mogą podbijać świat. Bardzo się cieszymy, że przyjechała do Koszalina, że pokaże naszej młodzieży, jak taką drogą pójść, że można osiągać swoje cele i jeżeli człowiek naprawdę tego chce, to jest w stanie podbić kosmos, jak się okazuje w tym wypadku.
4: Nicola jest idealnym przykładem, że przy odpowiednich chęciach i pasji można ruszyć na podbój świata, a nawet kosmosu. Materiał przygotowała Oliwia Kisielewska.
5: SK Koszalin.
4: 50 uczniów szkół podstawowych otrzymało w Koszalinie medale i wyróżnienia za udział w olimpiadach przedmiotowych. W mijającym roku szkolnym takie konkursy organizowane przez zachodniopomorskiego kuratora oświaty należą do najważniejszych przedsięwzięć wspierających rozwój uzdolnień uczniów. Co roku uczestniczą w nich tysiące młodych ludzi z całego województwa, a uzyskanie tytułu laureata lub finalisty stanowi potwierdzenie ich wiedzy, talentu oraz systematycznej pracy.
6: Agnieszka Mackoś z Zachodniopomorska, kuratora.

0: Zostało laureatami różnych konkursów, czy to jest polski, matematyka, fizyka czy angielski. Mamy ucznia, który zdobył poczwórnego laureata, 4 przedmiotów, jednego ucznia podwójnego laureata, więc tutaj ogromny szacunek i pokłon dla tych dzieciaków, bo są po prostu świetni.
1: To dla tych młodych osób jest, myśli Pani, ważny moment. Pytam trochę w kontekście tych ostatnio lodów za czerwony pasek w świadectwie, bo z drugiej strony jakby taka Maja Chwalińska nie była najlepszą tenisistką, to nie wygrałaby na drugim miejscu Rolanda Garrosa.
0: Tak, motywacja uczniów jest bardzo istotnym elementem w ich rozwoju i ten dzień uważam, że jest dla nich ważny, wyjątkowy. Będą, mam nadzieję, czuć się docenieni, bo wykonali naprawdę kawał dobrej roboty. Te tytuły otwierają im drogę do szkół, wymarzonych szkół, bo mają pierwszeństwo. Już mają najwyższą ocenę z przedmiotu, czy egzamin ósmoklasisty na poziomie 100%.
2: Jakub Kajma.
1: Dzisiaj wyróżnienie za co?
2: W sumie to 2 mam. Mam za tego angielski i za geografię.
1: Za co lubisz geografię i za co lubisz angielski?
2: No po prostu nawet ciekawie tak poznaję po prostu. Znaczy, angielski to w ogóle już tam od dawna się uczyłem, jak tam jakieś filmiki po angielsku, bajki, coś tam sobie, książki czytam i mama też właśnie angielski bardzo dobrze umie.
1: Jakie plany przed tobą?
2: Do 7 i właśnie za rok będzie 8 i na razie jak planuję, to tam do liceum naszego tego.
1: Wymarzone studia?
2: W sensie właśnie o studiach myślałem, że można do Koszalina właśnie.
1: Nadia, powiedz, olimpiada z jakiego przedmiotu ci tak dobrze poszła, że kurator postanowił cię wyróżnić?
3: Z angielskiego.
1: Co takiego jest w angielskim, że warto się tego uczyć i że to jest taki przedmiot, który mam nadzieję lubisz bardzo?
3: On jest taki bardzo pożyteczny, bym powiedziała. Możesz dzięki niemu porozumiewać się praktycznie z każdym, w każdym kraju i myślę, że bardzo dobrze jest go znać, przydatne.
1: Mówi się, że jeszcze francuski i hiszpański to są języki, które się przydają w życiu.
3: Tak, ale to nawet tam można z niektórymi też się porozumieć po angielsku. To jest taki uniwersalny język, bym powiedziała.
1: No i co, kończysz 8 klasę i jakie plany na przyszłość edukacyjną?
3: No idę do liceum, później chcę iść na studia najprawdopodobniej medycyny.
1: Jakie plany wakacyjne?
3: Nie wiem, chyba będę pracować.
4: Ja się nazywam Leon Byczek-Kawecki, jestem ze Złocieńca.
1: No i jakie olimpiady padły twoim łupem w tym roku?
4: Dla mnie to będzie laureat z WOS-u, z wiedzy o społeczeństwie.
1: To rzadkość, szczerze mówiąc, żeby się ktoś interesował tym, jak działa społeczeństwo, jak działa demokracja, jak działają władze, samorządy i tak dalej. A to, rozumiem, jest twoim konikiem.
4: Tak, bardzo to lubię.
1: Są z tobą twoje dwie babcie. Jak pani ma na imię?
5: Bożena.
1: Duma rozpiera?
5: Rozpiera i to jeszcze jak. Jesteśmy szczęśliwi, dumni. Po prostu od maleńkości mamy kontakt z wnuczkiem. Od samego bajtla był grzecznym, sympatycznym i kochanym dzieckiem.
1: I on to zamiłowanie do wiedzy o społeczeństwie po kim odziedziczył?
5: To znaczy po dziadku, po moim mężu chyba, tak? Leoś?
6: Bardzo możliwe.
5: Tak. A dziadek Krzysiu też tam się interesuje.
6: No też, oczywiście.
1: Leon, to jeszcze powiedz, gdzie wakacje, jak wakacje planujesz?
4: Nie planuję wakacji, w tym roku mam ochotę odpocząć, pospać.
1: I słodkie leniuchowanie.
4: Tak, przydało.
1: To jeszcze drugiej babci spytam. Pani Bogusia też oczywiście dumna z wnuka.
7: Oczywiście, jestem szczęśliwa, że dożyłam.
8: Jan Hryniewicz z Białogardu.
1: W jakiej olimpiadzie osiągnąłeś duży sukces, że dzisiaj kurator postanowił cię wyróżnić?
7: Zostałem laureatem z chemii i finalistą z biologii.
1: A czy masz jeszcze jakieś inne swoje ulubione przedmioty, czy wszystkie po prostu cię interesują i ze wszystkich jesteś dobry?
7: I chemia.
1: A jeśli studia, to w Polsce czy gdzieś za granicą?
7: W Polsce.
1: A jakie plany wakacyjne?
7: Jeszcze nie wiem. Muszę się zastanowić. Na pewno dużo będzie.
1: To mama, tak? Jak ma mama na imię?
9: Monika.
1: Witam. Jak pani Moniko, duma rozpiera?
9: Oczywiście, że tak. To jest nasz jedynek. Jesteśmy z niego bardzo dumni. Trzeba przyznać, że Marcelek jest laureatem. Przyczyniła się przede wszystkim babcia, która zdawała geografię na maturze, więc bardzo dziękujemy babci, ponieważ to ona kilka razy w tygodniu z Marcelem pracowała.
1: A Marcel to jest taki typ kujona, że siedzi z książkami całymi wieczorami?
9: Raczej nie. Jest to dziecko, które po prostu ma bardzo dobrą pamięć. Wystarczy, że coś przeczyta i rzeczywiście sobie świetnie radzi. Nie poświęca aż tak dużo czasu, jak mogłoby się wydawać.
1: Ma jeszcze czas na życie po prostu, oprócz nauki.
9: Oczywiście, jak najbardziej. On się interesuje raczej matematyką i w tym kierunku ma zamiar w przyszłości podjąć studia. Najpierw może liceum.
1: No ale co, jest w 7 klasie, to w przyszłym roku szkolnym olimpiada z matematyki i już i znowu się spotkamy tutaj za rok.
9: Oczywiście, że tak, ponieważ już się do tego przygotowuję razem z babcią.
10: Wyróżnienia z rąk kuratora oświaty otrzymali uczniowie szkół podstawowych, m.in. z powiatów białogardzkiego, kołobrzeskiego, sławieńskiego, świdwińskiego oraz z powiatu koszalińskiego. Na miejscu z mikrofonem był Marcin Kieca.
11: SK Koszalin.
10: Działa już centrum przesiadkowe w Mielnie. W ramach inwestycji przebudowano torowisko i wydłużono peron z 22 do 86 metrów, co umożliwia obsługę

0: ciągle dłuższych składów i większej liczby pasażerów. Wybudowano też pawilony z kasą biletową i przechowalnią bagażu.
1: Adam Czycz, burmistrz Mielna. Etap, który dzisiaj mamy zakończony, rozbudowa naszego centrum przesiadkowego, to jest bardzo ważna inwestycja. Widzimy to po ilości pasażerów. Te ilości rosną naprawdę w sposób znaczący, bo jeszcze kilka lat temu było tych pasażerów ponad 40 tysięcy. Teraz już oscylują w granicach 80 tysięcy, więc widać, jak wielki jest wzrost i potrzeba tego, aby ten transport do naszej gminy był rozwijany w sposób niekolizyjny, bo wiadomo, że każdy w sezonie, który tu przyjeżdża turysta samochodem, często boryka się z tym, że dojazd jest utrudniony, często są korki, a dojazd pociągiem jest tak naprawdę jedynym możliwym transportem, który jest uniezależniony od korków i możliwy w bardzo krótkim czasie. Dlatego bardzo cieszę się z tej rozbudowy. Też jest jedna pozytywna informacja, że nie wykorzystaliśmy wszystkich środków. Mamy zgodę na wykorzystanie kolejnych środków na dalszą rozbudowę. W przyszłości powstanie za stacją przedszkole, więc planujemy połączenie, jeżeli chodzi o dojście z przedszkola do szkoły. Więc to nie tylko jest inwestycja, która rozwija tutaj nas turystycznie, ale też rozwiązuje nasze lokalne potrzeby, jeżeli chodzi o mieszkańców. Jeżeli chodzi o rozbudowę, tak jak widzimy, rozszerzony został tor, powstała wiata przystankowa, doszło nowe przejście dla pieszych. Tak naprawdę można stąd bezpiecznie wydostać się rowerem na ścieżki rowerowe. W planach mamy rozbudowę kolejnych ścieżek rowerowych w gminie Mielno, także dla osób, które korzystają z turystyki rowerowej, to jest też fajne miejsce, żeby bezpiecznie się tutaj dostać. Na razie wydaliśmy na to, co jest teraz 4 miliony złotych, także mamy jeszcze rezerwę, mamy też zgodę na wykorzystanie tej rezerwy, także jeżeli chodzi o dodatkowe 3 miliony, też mamy plany, jeżeli chodzi o wykorzystanie ich tutaj na tą inwestycję. Dofinansowanie wynosiło 5 milionów. Chcemy zbudować dodatkowe zejście, chcemy zbudować też, planujemy te ściany akustyczne, bo też jednak pociąg wytwarza trochę hałasu. Chcielibyśmy mieszkańcom tutaj ułatwić funkcjonowanie, także rozbudowa, jeżeli chodzi o tory, jest też taka możliwość, aby trochę więcej tych torów wymienić na nowsze. No jest jeszcze tutaj tyle potrzeb, że na pewno te 3 miliony spokojnie wykorzystamy. Głównym naszym staraniem to jest rozszerzenie w ogóle długości działalności pociągu, bo na jeszcze parę lat temu, nawet całkiem niedawno, bo dopiero drugi sezon, pociąg jeździ 3 miesiące, jeździł 2 miesiące i tak myśleliśmy, że ten miesiąc dużo nie zmieni, ale po statystykach widziałeś, że bardzo to zmieniło, że w sensie te statystyki bardzo mocno wzrosły, więc jest taka potrzeba i jest zapotrzebowanie społeczne na to, aby ta linia działała dłużej. Myślę, że na pewno jest taka możliwość w przyszłości, aby całorocznie to funkcjonowało i żeby to budżetowo dało radę zamknąć.
2: Tomasz Bernacki, zastępca prezydenta do spraw komunalnych w Koszalinie. Dla miasta Koszalina to jest bardzo współpraca z gminą Mielno w tym zakresie jest bardzo dobra, za co bardzo dziękuję. Jeśli chodzi o samo wydłużenie połączenia, chciałoby się, żeby z Koszalina do Mielna jeździło się przez cały rok i odwrotnie, z Mielna do Koszalina. Dlatego 12 czerwca, kiedy już widzieliśmy, że się zakończa cała inwestycja, prezydent miasta Koszalina, pan Tomasz Sobieraj, wystosował stosowne pismo do marszałka województwa zachodniopomorskiego o to, żeby przeanalizował Urząd Marszałkowski możliwość wydłużenia, tak naprawdę prowadzenia ruchu z Koszalina do Mielna przez cały rok. Jeśli chodzi o szynobus, w piśmie została ujęta prośba o to, żeby było przeanalizowane w taki sposób, żeby pociągi całym ruchem, kursowaniem pociągów zajął się Urząd Marszałkowski. Czekamy teraz na odpowiedź, zapewne będą analizy w tym względzie prowadzone i będziemy rozmawiać w tym celu. Jesteśmy bardzo otwarci i chcielibyśmy, żeby to się tak zakończyło. Oprócz tego modernizujemy szlak całościowo. Przygotowaliśmy go, jeżdżą już pociągi, to znaczy, że dobrze się przygotowaliśmy do tego sezonu. Remontowaliśmy w szczególności przejazdy kolejowe. Tutaj mamy nowe płyty, które poprawiły jakość przemieszczania się samochodów poprzez przejazdy kolejowe, ale też rozmawiamy tutaj z gminą miasto Mielno, żebyśmy mogli dalej wykorzystać właśnie te pieniądze, które są w tej chwili jeszcze do wzięcia, w związku z tym, żeby pójść w stronę szlaku, czyli tutaj jeszcze modernizować za pieniądze linie kolejowe.
3: Dzień dobry, Andrzej Hańko, dyrektor Polaregio ze Szczecina. Jeżeli chodzi o kursowanie tego pociągu, dla nas jest to rzecz już normalna, bo nie z kolejny rok realizujemy te przewozy, ale też i oferta jest coraz bogatsza, bo tych kursów rzeczywiście jest nie powszednie, to 10, a weekendy, tak pan burmistrz powiedział, 13. Myślę, że to, że prawie do połowy września w tym roku będziemy jeździć tym pociągami, to przy dobrej pogodzie może i zbliżymy się do 100 tysięcy akurat podróżne.
0: Bilet normalny kosztuje 7 zł, połowę tańszy jest ulgowy. Tematem zainteresował się Marcin Pieca.
4: SK Koszalin.
0: Trwają ostatnie przygotowania do Mieleńskiego Lata Artystycznego. Prawie wszystko jest już gotowe, ale organizatorzy, czyli Mieleńskie Centrum Kultury, zapowiada też kilka niespodzianek.
5: Paweł Chyb, dyrektor Centrum Kultury w Mielnie. 28 czerwca zaczynamy wakacje koncertem Tymka i

0: na Deptaku przy ulicy Kościuszki w Mielnie. To jest taka impreza, którą chcemy jakby otworzyć, Mieleńskie Lato Artystyczne i nowy program, który wymyśliliśmy pod nazwą Mielnogranie. To jest taki osobny punkt, na którym chcemy ogłaszać tylko imprezy muzyczne, bo tych imprez w tym roku będzie ponad 140 i osoby, które na przykład chcą wziąć udział w jodze na plaży, czy załóżmy w kinie na leżakach, czy przyjść na wieczory organowe, a niekoniecznie chcą o tym wszystkim przeczytać na stronie Centrum Kultury, mogą właśnie wejść na profil Mielnogranie, który jest na Facebooku i tam można te tylko imprezy muzyczne wyłuskać i zobaczyć, co i kiedy będzie się w Mielnie działo. Nie zamykamy się tylko na Mielno, tylko w Mielnie, w gminie Mielno mamy 7 miejscowości. W każdej z tych miejscowości chciałbym, żeby coś się działo. Jakby chcemy wyjść do mieszkańców, do turystów, którzy nie przyjeżdżają tylko ściśle do centrum Mielna i do Mielna, które wszyscy znamy z promenady i z pomnika Morsa, tylko chcemy wyjść, zaczynając od Gąsek i chronologicznie idąc w stronę Mielna, czyli mamy Gąski, Sarbinowo, Chłopy, Mielenko, Mielno, Unieście, no i jeszcze w międzyczasie mamy Niegorz, które jest koło Mielenka, które nie leży nad morzem. I to są miejscowości, w których chcemy grać, w których chcemy robić stand-upy, w których chcemy robić różne imprezy artystyczne. Oczywiście ogranicza nas pogoda, bo niestety nie mamy żadnych zadaszonych miejsc i tutaj też taka nowość, będziemy stawiać taką halę namiotową przed budynkiem Centrum Kultury na tym parkingu, który kiedyś nazywał się Przystań Kultura. Tu chcemy postawić taki namiot, taką halę namiotową 20x20, czyli będziemy mieli 400 metrów kwadratowych zadaszonej powierzchni i tam będziemy mogli przenosić imprezy w razie niepogody, ale jeżeli mówimy o Mieleńskim Lecie Artystycznym, będzie to lato wyjątkowe, ponieważ założyłem sobie za punkt honoru to, żeby w każdej miejscowości, w każdym miesiącu wakacji, czyli mówimy o lipcu i sierpniu, były przynajmniej 4 imprezy na plażach. Czyli turyści, którzy będą wypoczywali, załóżmy w Mielenku, będą mogli w końcu przyjść sobie na plażę i do zachodu słońca posłuchać sobie DJ-a, który będzie grał muzykę do zachodu słońca. Nie mówimy tu o imprezach, jakby odchodzimy od tego, że Mielno niszczy każdego. Chcemy, żeby te imprezy były tematyczne, możemy zrobić lata 80., 90. Chcemy słuchać głosów mieszkańców i turystów, ale chcielibyśmy, żeby w każdej miejscowości rzeczywiście ten turysta poczuł się wyjątkowo doceniony. Oczywiście będą też animacje dla dzieci. No chcemy po prostu zrobić coś, czego wcześniej nie było, czyli nie skupiamy się na dużych koncertach, dlatego może tych dużych gwiazd nie będzie aż tyle, bo kosztem tego chcieliśmy zrobić tych bardzo dużo imprez po prostu w tych mniejszych miejscowościach. Kolejne takie większe koncerty to będzie koncert Don Guralesco 9 lipca. 17-19 lipiec są to Mistrzostwa Polski Jachtów Kabinowych oraz 6 regaty o Puchar Burmistrza Mielna. Jest to na jeziorze Jamno. Przy okazji będzie Gala Żagli 18 lipca, czyli koncert szantowy zespołu Niezbędny Balast na środku jeziora. Oczywiście tak jak w tamtym roku chcemy to pokazać też ludziom, którzy jachtów nie mają, bo wiemy, że są też tacy ludzie i można będzie zobaczyć ten koncert też na brzegu, razem z tym, co się dzieje na jeziorze. Zakończy tą imprezę pokaz fajerwerków. Również 18 lipca w ciągu dnia mamy Mistrzostwa Europy w kulturystyce oraz eliminację do Mistrzostw Świata GPO. Tu będzie też na głównej plaży w Mielnie. Robimy w tym roku też Dzień Latawca, który będzie 20 lipca. Będą stand-upy, będą jogi o poranku, impreza DJ Skutra, która bardzo się przyjęła w ubiegłym roku, czyli na przystaniach rybackich w Mielnie i w Unieściu będziemy mogli posłuchać DJ, którzy będą grali do zachodu słońca. W tym roku jeszcze chcemy to rozszerzyć o animację dla dzieci. Dodatkowo w międzyczasie przez cały lipiec i sierpień będziemy mieli mnóstwo imprez towarzyszących na każdej z plaż, czyli w każdej miejscowości będą minimum 4 imprezy na plaży. Będą zawody strongmanów, będzie kabaret, stand-up one-man show Ludzik, który będziemy robić też w różnych miejscowościach w gminie Mielno. Naprawdę tych rzeczy jest tyle, że najchętniej zaprosiłbym Państwa do tego, żeby wejść na naszą stronę internetową lub na naszego Facebooka i tam sprawdzić program, który pojawi się w ciągu kilku dni, bo tak naprawdę cały czas nad nim pracujemy. Będą wieczory organowe w kościołach w Sarbinowie i w Mielnie, strefy aktywnego plażingu, w którym będzie można wziąć udział przez cały dzień, będzie można się bawić, będzie można grać w piłki przeróżne, czy to plażową siatkówkę, czy plażową piłkę nożną. 30 lipca będziemy mieli kolejny koncert z cyklu Mielnogranie. Będzie to Gromi i Phil Nowy na plaży głównej od 1 maja. Będzie kino na leżakach, będą bitwy na balony, letnie wieczory taneczne. Będzie Calvi Remi. Koncert Calvi Remi odbędzie się 7 sierpnia, również na głównej plaży tutaj przy 1 maja. Teatr Kukiełek, Full Moon Party. Także no tych imprez naprawdę jest ponad 140.
1: Szczegóły wszystkich wydarzeń dostępne będą m.in. na stronie internetowej Centrum Kultury w Mielnie. Materiał przygotował Marcin Kieca.

0: Agnieszka Koszalin News.
1: Wielkie świętowanie, powrót do korzeni. Potężna dawka folkowo-rockowej energii. Zespół Rzepczyno świętuje właśnie wyjątkowy jubileusz. 30 lat na scenie. Jak narodził się zespół, który od 3 dekad porywa tłumy? O nostalgii, dudach wielkopolskich, nowym utworze Poszłabym za ciebie i o tym, dlaczego Polacy znów szukają słowiańskich korzeni. Muzycy opowiedzieli Oliwii Kisielewskiej.
2: Jan Sokolnicki.
3: Karolina Żuk.
4: I Paweł Tomaszewski.
3: No to może zacznijmy od tego, że Rzepczyno świętuje w tym roku 30-lecie działalności. No więc przenieśmy się do samych początków. Jak to wszystko się zaczęło?
4: Zaczęło się w miejscowości Rzepczyno, jak sama nazwa wskazuje. W 96 roku trafiliśmy do policjalnego studium rzemiosła artystycznego. Tam trafił pierwszy skład zespołu. Taka szkoła artystyczna, gdzie uczyliśmy się renowacji mebli antycznych i witrażu. Mała wioska, nic do roboty, więc nagle z Koszalina trafił też tam Bartosz Niedźwiecki. Chłopak taki nasz, Janko Muzykant, jak to na niego mówiliśmy. I Bartek wyciągnął z plecaka dudy wielkopolskie, własnej roboty zresztą. No i zaczął grać na tych dudach, melodie ludowe, zaczął śpiewać i wszyscy tam byliśmy w ciężkim szoku, jak to brzmi. A że było dużo muzyków w składzie, to zaczęliśmy podgrywać do tych melodii, nie? I się okazało, że to kurczę fajnie gada, nie? I tak po 2 miesiącach takiego podgrania sobie po zajęciach w pokojach, stwierdziliśmy, że z Bartkiem, i to na przystanku w ogóle jadąc do domu, że to trzeba zawiązać zespół, nie? A potem Gwidon Cebulski, który był naszym pierwszym wokalistą, memniarzem, krzyknął, że to będzie Rzepczyno Folk Band i tak już zostało.
3: No i co w takim razie przez te 30 lat się zmieniło? Jak to wszystko się zmieniało w ogóle w waszym zespole? Chodzi mi też o członków zespołu, o muzykę. Jak to wszystko się kształtowało przez te 3 dekady?
4: O, to jest trudne pytanie. Znaczy, to jest takie pytanie na 5 godzin rozmowy, tak naprawdę, nie? Jak to się wszystko zmieniało? Bardzo krótko można powiedzieć tak, że jak to w życiu bywa, skończyła się szkoła, ludzie się trochę porozjeżdżali, a część zespołu była tutaj z tego regionu, czyli z Koszalin, Kołobrzeg, okolice Sławno, więc zaczęliśmy dobierać muzyków. Trafił do nas Krzysztof Ruciński z Gwidona na wokal, Monika Dziedzic, pierwsza żeńska wokalistka zespołu. No i w 96 roku, zaraz po 5 grudnia, był pierwszy publiczny koncert, to jeszcze w szkole, a potem następny, taki już oficjalny, to była Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, finał, Zamek w Świdwinie.
3: Myślę, że te 30 lat, no to bardzo dużo było muzyków i różnych wpływów, ale jednocześnie Rzepczyno cały czas idzie tą samą ścieżką folkowo-rockową. Staramy się nie tracić tego charakteru takiego energetycznego zespołu po prostu, ale faktycznie przez te 30 lat bardzo dużo osób się przewinęło przez zespół. Myślę, że dobrze, bo teraz jak mieliśmy 30-lecie 9 maja, to część z tych muzyków zaprosiliśmy na to 30-lecie i to było bardzo fajne, bo ci muzycy przyjęli to zaproszenie, przyjechali na ten koncert i mało tego, wystąpili też z nami na scenie, więc usłyszenie utworu Gajowy z 4 skrzypkami, utwór Matka Katarzyna z 2 akordeonistami, czy Lipka z

fajne, bo ci muzycy przyjęli to zaproszenie, przyjechali na ten koncert i mało tego, wystąpili też z nami na scenie, więc usłyszenie utworu Gajowy z czterema skrzypkami, utwór Matka Katarzyna z dwoma akordeonistami, czy Lipka z

0: Mimo że mamy stały skład, to też mamy muzyków zaprzyjaźnionych, którzy czasami jako tacy sesyjni wskakują w momencie, gdy komuś coś nagle wyskoczy. Oczywiście staramy się, żeby nam nic nie wyskakiwało, ale dobrze, że ci zaprzyjaźnieni muzycy są, bo nawet naszej Karolci skrzypaczki mąż jest akordeonistą.
1: Tak. Także zastępuje mnie w takich sytuacjach, kiedy jest potrzeba, kiedy ja nie mogę zagrać koncertu, także mam dublera. A chciałem jeszcze dodać, że to brzmienie Rzepczyna od tego pierwotnego się znacznie zmieniło jednak, ponieważ nie ma tych instrumentów, które były, te słynne właśnie dudy wielkopolskie, tam była jakaś basetla jeszcze, gitary akustyczne, nie było elektrycznych gitar w pierwszym składzie,
2: nie było elektrycznych, ale
1: akustyczne na przestera grały. I to były takie bardziej przaśne, bardziej takie właśnie rdzenne. Teraz troszeczkę może więcej jest takiego muzykowania, natomiast no, cały czas odnosimy się do tych korzeni, do tych początków i na tym bazujemy, także.
0: Był nawet pomysł, nie wiem, może do tego jeszcze wrócimy, żeby faktycznie do tych dud wrócić, ponieważ tak jak Paweł tutaj mówił, że jak Bartosz wyciągnął te dudy, no to wszystkim te szczęki opadły i myślę, że to też wyróżniało jednak zespół, że te dudy były wtedy. Więc mamy takie jeszcze może plany, zobaczymy, czy to wprowadzimy, czy nie, ale może gdzieś tam gościnnie jakieś dudy z nami jeszcze wystąpią, żeby gdzieś do tych korzeni, do tych 30 lat temu nawiązać. Ale fajnie, że mówisz, Janek, o tej przeszłości, bo ja uważam, że my dalej gdzieś tą przeszłość jeszcze
1: mamy, tak.
0: Tak, że z jednej strony staramy się doszlifować utwory, wiadomo, one muszą być tam jakąś w formie w ogóle, ale ostatecznie na tej scenie, żeby to jednak było przaśne, żebyśmy się na tej scenie po prostu wspólnie bawili.
3: Pięknie. Ja chciałam też zapytać, bo u was jest dość duża różnica pokoleniowa w składzie i właśnie chciałam zapytać, jak to wpływa? Czy faktycznie od 17-latka perkusisty wskazówki jakieś, czy inne rzeczy, jak wy to odbieracie, jak wam się współpracuje?
0: Fajnie, że o tym właśnie wspominasz, bo uważam, że zespół Rzepczyno łączy pokolenia, muzyka łączy pokolenia. Oddaję głos najmłodszemu tutaj członkowi, Janek.
1: No cóż, tak jak Rola mówi, muzyka powinna łączyć, nie dzielić, także przede wszystkim we współpracy takiej zespołowej najważniejszy jest wzajemny szacunek i myślę, że no nie mamy takich problemów. Czasem oczywiście różnice zdań są, aranżujemy, każdy ma jakiś tam inny pomysł, ale jakoś tam zawsze udaje nam się ten konsensus znaleźć i ostateczną formę tej piosenki tam wypracować, także nie jest to problemem. My wręcz uczymy się od Franka, bo on ma takie świeższe spojrzenie teraz jako młody. Bardzo jest w ogóle zaznajomiony dobrze z literaturą muzyczną, tą najnowszą, co my troszeczkę jesteśmy archaiczni, a zwłaszcza ja. Ale właśnie bardzo się dużo od niego nauczyliśmy też i myślę, że wzajemnie on też jakieś doświadczenia nabiera od nas, także.
3: No to przejdźmy teraz do najważniejszego, no bo niedawno wydaliście nowy singiel, Poszłabym za Ciebie. Ja chciałam zapytać, skąd narodził się pomysł na ten utwór przede wszystkim, no i też o czym on opowiada, żebyśmy jak najwięcej naszym słuchaczom mogli opowiedzieć o tym wyjątkowym utworze.
0: Pomysł na ten utwór przyniósł poprzedni wokalista
1: Waldemar Suchomski.
0: Ten utwór bardzo długo czekał na nagranie, ale w końcu się doczekał i doczekał się też fajnego teledysku, do którego też zapraszamy do obejrzenia. A opowiada o między innymi o nocy świętego Jana.
2: No jest to historia, jest to
3: o
2: taka
3: miłości.
2: Jest to historia o miłości, o relacjach damsko-męskich. O przysłowiowym, takiej tragicznej, która nie kończy się dobrze, ale to w muzyce ludowej, w folklorze polskim, tym takim bardzo korzennym, bardzo często spotykana sytuacja, że nie ma happy endów, nie? Nie ma takiego czegoś, że jak w amerykańskich filmach, że to wszystko musi się dobrze skończyć. Wcale nie. Jest dużo sytuacji, które właśnie są tragiczne, ale które się fajnie śpiewa za to, nie? I Waldek napisał tekst do tej piosenki. Muzyka jest taka współdzielona, bo to jest częściowo nasz autorski pomysł, a częściowo też część melodii jest wzięta z muzyki ludowej.
3: A jak długo w ogóle powstaje taki singiel? Ja domyślam się, że to są naprawdę miesiące jednak ciężkiej pracy, no bo to nie jest tylko tekst, to jest też cała realizacja właśnie nie tylko samej piosenki, ale również teledysku. Jak to wszystko wygląda tak od kulis?
2: To zależy od numeru, nie? Bo czasami jest tak, że kawałek powstaje w ciągu jednej próby, idzie jakaś taka wena, tylko trzeba to potem wszystko ładnie doszlifować, dopracować, więc tak, parę miesięcy potrafi pociągnąć taki numer naszej pracy, żeby to doszło do skutku. Potem jak im lepiej się przygotujemy w sali prób, tym mniej czasu

0: studiu nagraniowym spędzamy.
1: To jest w ogóle ciekawe, znaczy każdy utwór powstaje inaczej, w innym tempie i ten utwór dojrzewał tak naprawdę 20 lat, to tak powiem. Jakbyśmy, dlaczego? No bo zespół ma, że tak powiem, bogatą 30-letnią historię, ale cieszę się, że do tego utworu wróciliśmy, że sobie o nim przypomnieliśmy, że nie został nagrany, że warto do niego wrócić. No i po tych 20 latach ten utwór został nagrany, więc to nie jest taka typowa praca nad tutaj nad singlem, nad kawałkiem, bo mówię, ten utwór dojrzewał 20 lat, po 20 latach został dopiero nagrany, ale cieszymy się, że wyszedł. No i Noc Świętego Jana, cóż, za chwilę mamy Noc Świętego Jana, więc absolutnie jest
0: na czasie,
1: tak.
2: No właśnie, ja też chciałam o to zapytać, czy uważacie, że ludzie we współczesnym świecie szukają właśnie takiego powrotu do korzeni? W sensie, że taka muzyka coraz częściej, coraz bardziej będzie stawała się popularna właśnie dlatego, że my tego po prostu potrzebujemy.
3: Mam taką nadzieję i obserwuję właśnie taki trend, że współcześni Polacy teraz zaczynają szukać tych korzeni. Był taki moment, te lata 90., kiedy wchodziliśmy do Europy, takie właśnie zachwycenie, zauroczenie tym zachodem i tą muzyką zachodnią też. Natomiast teraz coś rzeczywiście jest na rzeczy, że Polacy zaczynają się interesować korzeniami, historią słowiaństwa i tak dalej, i Polski. Bardzo to cieszy. I jest nawrót też właśnie taki comeback muzyki folkowej i folkloru. Myślę, że w dobrą stronę idziemy.
1: Myślę, że na to zapotrzebowanie i fajnie, że ludzie do tego wracają. A propos Nocy Świętego Jana, no to jest, no nie powiem, że to jest święto narodowe, ale to jest impreza, która jednak na stałe wkroczyła do naszych kalendarzy imprezowych i co roku w różnych miastach świętuje się Noc Świętego Jana, są wianki, kwiaty paproci, więc jest zapotrzebowanie na takie utwory, jest zapotrzebowanie na kultywowanie i cały czas przypominanie, jak to kiedyś było i tych tradycji. Fajnie, że my się też w to wpisujemy, dlatego też świetnie zespół Rzepczyno się sprawdza na takich imprezach miejskich, wiejskich, gdzie też chodzi też o wspólną zabawę, bo myślę, że przy tych utworach ludowych, folkowych, to właśnie chodziło o to, żeby się wspólnie bawić, żeby przekazywać sobie historię. W naszych utworach te właśnie historie są przekazywane, tak jak właśnie tutaj w utworze Poszłabym za Ciebie. Fakt, że ta historia jest tragiczna, ale jak się spojrzę na przekrój naszych utworów, no to mamy od takich ojdana, po historię nie chodź Anio sama do lasu, bo może być strasznie. No więc w naszej muzyce można znaleźć wszystko, każde historię i tyle.
3: No, myślę, że przekazaliśmy tą treść w takiej formie przystępnej dla słuchacza, że tam grozą nie wieje.
2: Nie, ja właśnie tutaj nawet bym chciała zaznaczyć, że włączając ten utwór, to naprawdę to od razu energia po prostu w człowieku się pojawia, niesamowita energia i tutaj właśnie mówicie, że ta historia wcale nie jest zbyt szczęśliwa, ale tego nie słychać po prostu, bo jak na początku się już włącza ten utwór i słyszy się tę niesamowitą energię, która przebiega z każdego instrumentu, z głosu właśnie wokalistki, no to jest coś niesamowitego. I to jest chyba właśnie najpiękniejsze, najważniejsze w tym, co tworzycie.
1: Dokładnie tak, ta energia.
0: Ja jeszcze tylko chciałem dodać, że klip, który żeśmy do tego utworu nagrywali, robiliśmy to w Mikorowie, takiej zaprzyjaźnionej enklawie Wioska Ziół i Kwiatów, gdzie pomagała nam grupa, która robi fire show, za co im bardzo dziękujemy.
3: No i pani dyrektor Domu Kultury Beata Łozowska.
0: Pani Beata Łozowska, która nam pomagała w tym niezmiernie, goszcząc nas tam w ogóle na miejscu. No i cała ekipa, która przyłożyła rękę do tego teledysku, też sobie świetnie poradziła. No, to widać, znaczy ich efekt pracy widać na ekranie.
2: To jeszcze chciałabym was zapytać, jakie plany w takim razie na najbliższe miesiące, na przyszłość, co przed wami, czego możemy się spodziewać?
1: O, to mamy bardzo fajne plany. Przed nami jest sezon koncertowy.
0: Zamykamy rok jubileuszowy koncertem z Filharmonią Słupską. W Słupsku Filharmonii.
3: W listopadzie.
0: Tak, będzie takie Rzepczyno symfonicznie.
2: A jakieś nowe single może jeszcze nadchodzą?
1: Tak, planujemy też, znaczy pracujemy nad nowym materiałem, więc co? Pracujemy i tak. Czekajcie na nowe kawałki.
2: Radio SK rozumiem, że jako pierwsze się dowie.
1: Oczywiście Radio SK jako pierwsze się dowie i już w ogóle na naszych teraz koncertach już wrzucamy nowe kawałki, więc jeżeli ktoś nas słyszał albo chce usłyszeć, to zapraszamy, żeby ludzie posłuchali, jak brzmią te nowe kawałki. Tak,
2: no tak. Właśnie, dajmy tutaj dokładne wasze nazwy na YouTubie, na Facebooku, żeby wszyscy, którzy słuchają nas, mogli was znaleźć i przesłuchać również wasze utwory.
1: Nazwa Rzepczyno jest bardzo ciężka do zapamiętania, właśnie Rzepczyno.

0: Instagramie, czy na Facebooku Rzepczyno, czy na Facebooku mamy jakoś inaczej tam, nie, Rzepczyno.
1: Ale to wystarczy wpisać.
0: Rzepczyno,
1: to jest tak
0: znajdziecie.
1: Nazwa, że to jeżeli coś się pojawi w internecie, to albo się pojawimy my, albo pojawi się miejscowość Rzepczyno. Więc jedno z dwoje, nie? Chcielibyśmy zaprosić wszystkich na nasze koncerty. Pierwsze teraz, które będą, bo już jesteśmy po kilku imprezach, będziemy Noc Świętojańską spędzamy na południu Polski, będziemy w Szczawnicy i w Będzinie, czyli pod granicą słowacką i na Śląsku. Potem wracamy, jesteśmy w Szczecinku na następny tydzień i dalej tutaj wystarczy obserwować nasze social media, żeby się dowiedzieć, gdzie będziemy. Ale praktycznie dużo imprez, wakacje. Jesienią też już coś tam w kalendarzu jest.
0: Także zapraszamy tak na nasze social media, do lajkowania, komentowania, wpadajcie na koncerty. Najbliższy koncert dla słuchacza jest tutaj Koszalin, oczywiście jest właśnie w Szczecinku. Przybywajcie, nagrywajcie, bo też potrzebujemy właśnie takiego wsparcia w postaci lajków, subskrybowania. Wiecie, jak to w tych czasach teraz jest. Także dzięki już!
2: Najnowszy singiel zespołu Rzepczyno, Poszłabym za Ciebie, znajdziecie na platformach streamingowych.
3: SK Koszalin.
2: Koszalińska młodzież bierze pod lupę sztuczną inteligencję i zapowiada walkę na merytoryczne argumenty. Reaktywowana Młodzieżowa Rada Miasta zdobyła 5000 zł dotacji na organizację debaty oksfordzkiej pod hasłem Granica Inteligencji, a w listopadzie zorganizują wielką galę aktywności młodzieży Pomorza Zachodniego. O szczegółach i wsparciu finansowym mówią wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Jakub Kowalik oraz wiceprezydent Koszalina Beata Górecka.
4: Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nie ukrywam, że trochę w dniu dzisiejszym wracam do swoich korzeni, ponieważ ja swoją przygodę z działalnością publiczną rozpocząłem właśnie w Młodzieżowej Radzie Miasta Koszalin, następnie w Młodzieżowym Sejmiku. Dzisiaj jestem wicemarszałkiem i myślę, że to jest też taki idealny przykład dla młodych radnych, że jeśli jest konsekwencja, determinacja, to naprawdę można działać bardzo dobrze nie tylko w swoim mieście, nie tylko w swoim powiecie, ale także w województwie. W dniu dzisiejszym Młodzieżowy Sejmik ma swoją sesję w Koszalinie. To jest bardzo duże wydarzenie. Ja tylko przypomnę, że w zeszłym roku ten dorosły sejmik miał swoją sesję również w naszym mieście. To pokazuje, że miasto Koszalin jest ważnym punktem na terenie województwa zachodniopomorskiego i bardzo się cieszę, że właśnie Młodzieżowy Sejmik razem z Młodzieżową Radą Miasta Koszalin w dniu dzisiejszym będzie wspólnie debatować. Podpisujemy dzisiaj umowę na grant w wysokości 5000 zł. Samorząd województwa zachodniopomorskiego przy współpracy właśnie z Młodzieżowym Sejmikiem uruchomił taki grant skierowany do młodzieżowych rad. Ja tylko przypomnę, że to już jest druga edycja w roku 2026. Dotychczas z tego grantu skorzystało ponad 19 rad młodzieży z województwa zachodniopomorskiego, a w naszym województwie funkcjonuje dokładnie 27 młodzieżowych rad. Gratuluję Młodzieżowej Radzie Miasta Koszalin za dobrze złożony wniosek i za to, że ten grant otrzymujecie. Bardzo dziękuję przede wszystkim też za Waszą działalność, czy Młodzieżowego Sejmiku, czy Młodzieżowej Rady, ponieważ dla nas, dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego to jest przede wszystkim inspiracja, to jest przede wszystkim też kierunek, w jakim powinniśmy podążać jako starsi radni, jako Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego. Wiem, że dzisiaj będzie bardzo ważny punkt dzisiejszych obrad, ponieważ to będzie zlecenie analizy potrzeb młodzieży województwa zachodniopomorskiego. To na pewno też będzie dla nas taką inspiracją i to będzie ciekawy materiał do analizy, w jakim kierunku właśnie województwo zachodniopomorskie powinno się rozwijać, tak aby młodzież zostawała w naszym regionie, tak żeby młodzież w naszym regionie pracowała, zdobywała doświadczenie i żeby tutaj właśnie zakładali swoje rodziny, nie wyjeżdżając do innych sąsiednich województw. Jeszcze raz bardzo serdecznie gratuluję otrzymania grantu. Dziękuję Młodzieżowemu Sejmikowi za właśnie tą inspirację, ponieważ ten pomysł stworzenia tych grantów to właśnie wyszedł od młodych osób, także panie przewodniczący, panie Maćku, bardzo serdecznie dziękuję panu i całemu sejmikowi. Mam nadzieję, że te pieniądze zostaną bardzo dobrze z pożytkiem dla młodzieży, koszalińskiej młodzieży, że one zostaną dobrze wydane.
5: Ja się bardzo cieszę, że po 10 latach niebytu została zreaktywowana Młodzieżowa Rada Miasta. Widzę tutaj grono młodych ludzi, którzy naprawdę aktywnie, bardzo aktywnie uczestniczą w życiu publicznym, bardzo aktywnie, prężnie działają, pozyskują też środki finansowe.

0: zawodowe, jak widać, skutecznie. Te 5 tysięcy zostaną przeznaczone na zorganizowanie debaty oksfordzkiej. No, bardzo ważny temat dzisiaj, szczególnie w dzisiejszych czasach, dotyczący sztucznej inteligencji. Także tutaj o szczegółach projektu opowie inicjatorka Dominika Śmidecka. Zapraszam.
1: Dominika Śmidecka, wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Koszalin. Jak wspomniała pani prezydent, byłam właśnie inicjatorką w sumie złożenia pomysłu na projekt, na dofinansowanie. Jak to wyglądało od zaplecza? Stworzyliśmy zespół i wspólnie z całą radą zastanawialiśmy się nad tym, co warto byłoby zrealizować, jaki wybrać temat, tak aby był on dobry dla młodzieży, tak żeby był on znaczący, i po wspólnych konsultacjach zdecydowaliśmy się na wybór tematu granice inteligencji. Jest on trochę przewrotny, ale w zasadzie odnosi się do sztucznej inteligencji. Zdecydowaliśmy się na ten temat dlatego, że jak wszyscy wiemy, sztuczna inteligencja w dzisiejszych czasach wchodzi w większość obszarów naszego życia, zaczynając od szkoły, przez pracę, administrację, w zasadzie wszystkie. I tak jak wszystko, niesie ona za sobą pewne szanse, ale również zagrożenia, dlatego chcielibyśmy, aby młodzi ludzie mogli w kulturalnej debacie, podczas dyskusji z merytorycznymi argumentami podebatować na ten temat, i chcemy, aby edukowali się oni właśnie w tym zakresie, bo uważamy, że jest to temat bardzo ważny.
2: Maciej Dąbrowski, przewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Bardzo się cieszę, że pierwszy raz w historii Młodzieżowego Sejmiku, tej naszej 20-letniej historii, udało nam się zorganizować sesję w Koszalinie, sesję wyjazdową. Jest to dla nas bardzo wielkie wydarzenie, dlatego że

0: uważamy, że jest to temat bardzo ważny.
1: Maciej Dąbrowski, przewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Bardzo się cieszę, że pierwszy raz w historii Młodzieżowego Sejmiku, tej naszej 20-letniej historii, udało nam się zorganizować sesję w Koszalinie, sesję wyjazdową. Jest to dla nas bardzo wielkie wydarzenie, dlatego że

0: Oksfordzkich. Ale debaty oksfordzkie to nie tylko nauka o kultury wypowiedzi, która nam bardzo brakuje, ponieważ obecna debata publiczna w naszym kraju leży na dnie i jest to sytuacja, którą musimy bardzo szybko zmienić. Więc jako młodzi chcemy poruszyć te dwa ważne zagadnienia, tak aby przyszłość była lepsza.
1: Dzień dobry Państwu, Jakub Szochłowicz, wiceprzewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Temat sztucznej inteligencji, temat aktualny, temat wciąż obecny w mediach, w środowisku publicznym, jak i również w edukacji, która jest potrzebna na tematyki sztucznej inteligencji, więc tutaj wielki ukłon w stronę Młodzieżowej Rady Miasta Koszalin za pomysł organizacji właśnie debaty oksfordzkiej w tematyce sztucznej inteligencji. Wielkie brawa za to, grant w wysokości 5000 zł, projekt Pomorze Zachodnie Młodych. Jest to projekt, który tak jak już wcześniej wybrzmiał tutaj z ust pana marszałka, z ust Macieja, pana przewodniczącego Młodzieżowego Sejmiku, był projektem potrzebny, był projektem, który jest potrzebny dla młodych na Pomorzu Zachodnim, aby realizować swoje własne autorskie inicjatywy i ten budżet w kwocie 100 tysięcy złotych jest wystarczającym na tym moim budżetem, aby młodzi młodzieżowe rady z Pomorza Zachodniego mogły właśnie te swoje inicjatywy realizować. Dziękuję.
2: Przypomnijmy, wielka gala z udziałem najaktywniejszych uczniów z całego województwa odbędzie się w Koszalinie w listopadzie. I do tego tematu będziemy jeszcze wracać, a zainteresowała się nim Oliwia Kisielewska.
3: SK Koszalin.
2: Mieszkańcy Koszalina mogą ponownie korzystać z przebudowanego odcinka ulicy Zwycięstwa w centrum miasta. Po wielu miesiącach prac oficjalnie otwarto drogę dla pieszych, rowerzystów i kierowców. Najważniejsze zmiany, jakie zaszły w centrum, to poszerzenie chodników kosztem zwężenia jezdni do jednego pasa ruchu w każdą stronę. Pojawiło się nowe rondo, wiele nowych nasadzeń zieleni, a wkrótce dojdą jeszcze elementy małej architektury. Przy okazji otwarcia samorząd zapowiedział kolejne etapy modernizacji głównej arterii miasta.
4: Witam wszystkich bardzo serdecznie w tym historycznym dniu, kiedy otwieramy ten odcinek ulicy Zwycięstwa, przebudowany tak diametralnie. To jest zupełnie inny fragment miasta, który będzie sprawiał, że tu będzie chętnie przyjeżdżali, spędzali czas.
5: Prezydent Koszalina Tomasz Sobieraj.
4: I oto nadszedł ten dzień otwarcia ulicy Zwycięstwa, tak długo wyczekiwany. Powiem uczciwie i szczerze, że wymagało to dużej odwagi z mojej strony, żeby zamknąć trwale ten odcinek na czas przebudowy, tak aby go zrobić w takim stylu, w takim oto wydaniu, że dzisiaj są szersze chodniki, jest dużo więcej zieleni, ta droga jest bardziej przyjemna i będzie mniej, mam nadzieję, samochodów, które będą tylko przejeżdżały przez centrum, a będzie więcej takich, które będą chcieli przyjechać do centrum, żeby tutaj spędzić czas, bo w końcu będzie przyjemnie. Pojawi się jeszcze wiele takich elementów małej architektury. Pojawiła się ławka przy CK 105, ale tych ławek będzie znacznie więcej. Jeszcze dzisiaj nie kończymy całkowicie tej inwestycji. Dzisiaj oddajemy, można powiedzieć, tą przejezdność i możliwość korzystania przez i pieszych, rowerzystów i kierowców samochodów osobowych.
6: Ten odcinek kosztował nas około 16 milionów złotych. Mówię około, ponieważ jeszcze jesteśmy przed rozliczeniami z wykonawcą.
5: Dyrektor Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie Michał Żuber.
6: Mamy skrzyżowanie o ruchu okrężnym, szerokie chodniki, ale też mamy, co najważniejsze, wymienioną całą infrastrukturę pod drogą, która przez wiele lat tyle kłopotów nam sprawiała. Tutaj miejskie wodociągi rzeczywiście wykonały też bardzo dużo pracy wraz z moimi pracownikami i tu na lata mamy spokój. No więc tutaj bardzo wiele rzeczy się udało. Wszystko, tak jak Państwo widzą, jest wykonane. Dzisiaj otwieramy do ruchu. Oczywiście jest jeszcze to teoretycznie plac budowy, bo parę elementów nam zostało, ale są to między innymi kamery, drobne prace wykończeniowe.
7: Najbardziej co mi się podoba, że ruch wreszcie zostanie spowolniony, wyprowadzony z miasta, bo samo wyjście z naszych cudownych parków to była tragedia. Samochód. Cieszę się, od początku trzymałam kciuki za prezydentem, podziwiam jego odwagę, determinację i gratuluję.
8: Jak się pani podoba nowa ulica Zwycięstwa?
9: Bardzo się podoba. Nareszcie.
10: Bardzo mi podoba, co był najwyższy czas, żeby wykonać zmianę w centrum.
9: Zmiana jest duża. Latarnie może są troszeczkę za wysokie jak dla mnie, bo wtedy byłyby bardziej przyjazne. Natomiast są piękne. Jest to zwężenie pasów, czyli ograniczenie prędkości naturalne i zieleń w środku.
8: Jakie wrażenie robi ulica Zwycięstwa po remoncie?
11: Mnie się bardzo podoba. Cały czas, podczas właśnie całego remontu ja obserwowałam, jak to wszystko wygląda. Naprawdę pięknie. Ja jestem zadowolona, ale może dlatego, że ja nie jestem zmotoryzowana.
8: Co się pani najbardziej podoba?
11: No estetyka. Ja lubię zieleń, więc uważam, że zieleni powinno być jak najwięcej.
4: Mówiłem o tym wielokrotnie, ale powiem jeszcze i teraz. Mamy zabezpieczone pieniądze na kontynuację czyli przebudowę

0: dalszej części ulicy Zwycięstwa aż do dworca PKS-u wraz z ulicą Dworcową, z kawałkami ulicy Młyńskiej i ulicy 1 Maja. One też zostaną kompletnie przemodernizowane, tak aby odpowiadały dzisiejszym standardom europejskim, światowym, takich miast, które centrum traktują nie jako miejsce do tranzytu, tylko miejsce do spędzenia czasu. Jestem absolutnie przekonany, że i Koszalin w końcu też się tego doczeka i będzie takim przyjemnym miejscem do tego, żeby tutaj przebywać, przyjeżdżać i spędzać czas.
1: Przystępujemy do projektowania. W tej chwili jesteśmy na etapie pisania specyfikacji. Chcemy kompleksowo to zrobić i myślę, że w okresie wakacyjnym będzie ogłoszony przetarg na już dokumentację techniczną bardzo szczegółową. No i będziemy projektować. Jak szybko się uda to zrobić? Na dzień dzisiejszy nie odpowiem na to pytanie. Tu pan prezes wodociągów, wiem, że już ogłosił przetarg na przebudowę pozostałych swoich sieci. My też bardzo szybko do tego przystąpimy. No i mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie można ogłosić przetarg na przebudowę tego całego odcinka do dworca kolejowego. Natomiast co z Rokosowem? Rokosowo jesteśmy też na końcowym etapie. Jak państwo mogą zauważyć, mamy już położone warstwy bitumiczne. Ten newralgiczny ostatni odcinek, który na koniec zostawiliśmy, czyli tutaj od ulicy Ogińskiego do ulicy 4 Marca, też już jest podbudowa zrobiona, sieci wymienione, więc w tej chwili wykonawca będzie układał powoli warstwy ścieralne i myślę, że do połowy lipca powinny być też prace w miarę zakończone. Mamy też tam oczywiście jeszcze sygnalizację świetną do zrobienia, tam też prace trwają. Ulica nie jest zamknięta do ruchu, więc nie generuje takich problemów, ale jak tylko będzie możliwe, to oczywiście całą oddamy jak najszybciej do ruchu i myślę, że tutaj lipiec powinien być otwarty.
2: Koszt przebudowy ulicy Zwycięstwa w centrum miasta wyniósł blisko 16 milionów złotych. Prace trwały rok i 3 miesiące. Na otwarciu z mikrofonem była Magda Wanowska-Miksa. A teraz zmieniamy temat. Mieszkańcy Gostyna mogą mieć wpływ na organizację ruchu w swoim mieście. Trwają prace nad nowym projektem stałej organizacji ruchu, a samorząd zachęca do zgłaszania uwag, pomysłów i propozycji lokalizacji nowych przystanków. Opinie można przesyłać do 30 września drogą elektroniczną lub składać w Urzędzie Miejskim w Gostynie.
3: SK Koszalin News.
2: Warsztaty w muzeum, seanse w kinie Kryterium za symboliczne 2 złote, promocyjne bilety na basen i 4 wielkie plenerowe imprezy na osiedlowych Orlikach. Koszalińskie instytucje zaprezentowały program tegorocznej akcji Bezpieczne Wakacje. Na realizację darmowych i niskobudżetowych atrakcji miasto przeznaczyło 360 tysięcy. Posłuchajcie, na co w lipcu i w sierpniu mogą liczyć przedszkolaki i uczniowie koszalińskich szkół.
0: Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina. Szanowni Państwo, bezpieczne wakacje, w ogóle wakacje zbliżają się wielkimi krokami. A to jest też czas naszych bezpiecznych wakacji, w których oczywiście biorą udział nasze koszalińskie instytucje kultury, zarząd obiektów sportowych, ale również inni partnerzy, którzy też dołączają zazwyczaj w takich okolicznościach, czyli nasze spółdzielnie mieszkaniowe i tudzież inni partnerzy, którzy też biorą w tym udział. Zgodnie z obietnicą daną wiele miesięcy temu, robimy tę konferencję odpowiednio wcześniej, tak aby był jeszcze czas na to, żeby poinformować mieszkańców, głównie dzieci oczywiście, żeby się zapisywać na te różne wydarzenia, które będą się odbywały w instytucjach kultury, w Placu Młodzieży, czy też w spółdzielniach i to właśnie dzisiaj chcemy zrobić. Także chcemy zaprosić mieszkańców Koszalina, dzieci z terenu Koszalina do tego, żeby wzięły oczywiście udział w bezpiecznych wakacjach, które już za chwilę w naszym mieście i w całym naszym kraju się rozpoczynają. O szczegółach oczywiście powiedzą dyrektorzy, którzy stoją tutaj razem ze mną.
4: Dzień dobry, Joanna Chojecka, dyrektor Muzeum w Koszalinie. Szanowni Państwo, muzeum jak co roku zaprasza na cykl wydarzeń pod hasłem Bezpieczne Wakacje. Zapraszamy już od 30 czerwca na cały lipiec i na cały sierpień na zajęcia pod hasłem Czym Muzeum Bogate, czyli wakacyjne podróże w czasie 760 lat Koszalina. Podczas tych warsztatów, które będziemy organizować od wtorku do piątku dla dwóch grup o godzinie 10 i 12, zapraszamy na warsztaty najmłodszych, podczas których wcielą się w zawody, można powiedzieć, wymarłe, historyczne, takie jak rybacy naprawiający sieci czy kaletnicy, a także mincerze. Będą również w sierpniu możliwość będzie przygotowania w ramach warsztatów zielarskich właśnie pakietów kompozycji lekarskich i wcielić się też na podstawie wystaw, jakie w tej chwili również gościmy w naszych murach, na przykład właśnie w zielarkę w oparciu o wystawę, na której mówimy o procesach oczary, czyli właśnie dlaczego taka wiedza kiedyś była tajemna. Również bardzo wyjątkową propozycją będzie warsztat w pracowni bursztynu i to jest akurat bardzo ograniczona forma, bo odbędą się te warsztaty podczas 2 dni, czwartek, piątek, 9-10 lipca i tutaj zapraszamy w godzinach 10, 12, 13.30 trzy grupy i to jest wyjątkowa propozycja rzeczywiście, także zapraszamy bardzo wszystkich zainteresowanych o jak najwcześniejsze zgłaszanie.

0: grup. To będą warsztaty, podczas których uczestnicy będą mogli zapoznać się nie tylko z historią zawodu i tajnikami z zawodu bursztynnika, ale będą mogli wykonać własną ręczną ozdobę, którą oczywiście zabiorą ze sobą na pamiątkę. To z wydarzenia tutaj na Młyńskiej i 28 lipca zapraszamy na spektakl Młodzież i Dzieci, na spektakl Teatru Władca Lalek w Słupsku. To będzie spektakl pod tytułem Czerwony Kapturek. Odbędzie się w Teatrze Dialog, także też będzie to okazja do takich teatralnych przeżyć. To wszystko tutaj w Muzeum na Młyńskiej, natomiast oczywiście zapraszamy również do Jamna. Tam będą też warsztaty, które będą osnute oczywiście o kulturę jamnejską, w tym warsztaty z druku klockowego, warsztaty z polichromii, warsztaty ceramiczne. To wszystko w Jamnie. A jeszcze na krótko wrócę tutaj do nas na Młyńską, bo również oczywiście będziemy organizować na podstawie wystaw, w tym wystawy sztuki współczesnej, warsztaty z kolażu w oparciu o wystawę Reorientacje, nowa odsłona kolekcji osieckiej. Jeżeli chodzi o odpłatność, to wstęp na wszystkie wydarzenia 10 zł, to jest wstęp właśnie wejścia na wystawę, bo będzie to polegało na tym, że właśnie najpierw będzie zapoznanie się z wystawą, potem będą warsztaty. Z kolei na spektakl 5 zł to jest ten spektakl, który odbędzie się 28 lipca w Teatru Lalek. Zarówno jest to propozycja dla grup zorganizowanych, czyli zgłaszają po kilkanaście osób grupy, jak i właśnie, jeżeli to są indywidualne zgłoszenia dla naszych dzieci tutaj z Koszalina, również dołączamy po prostu do poszczególnych grup. I również jeżeli chodzi o strukturę wiekową, to proszę się nie martwić, też tak organizujemy grupy, aby były rzeczywiście odbiorca był jak najbardziej dedykowany dla naszej propozycji.
1: Dzień dobry, Monika Modła, zastępca dyrektora Centrum Kultury 105 w Koszalinie. Centrum Kultury 105 artystyczne wakacje rozpoczyna 1 lipca. Zapraszamy serdecznie, jak co roku, wszystkie dzieci do kina Kryterium. Gramy 35 seansów przez całe wakacje, codziennie od poniedziałku do czwartku. O godzinie 10.30 będą odbywały się specjalne seanse dla dzieci. Cena biletu tylko 2 zł. Także serdecznie zapraszam. Dodatkowo, jeżeli mówimy już o seansach, zapraszam na kino letnie w amfiteatrze. 2 lipca i 9 lipca odbędą się specjalne seanse kina plenerowego. Wstęp na kino plenerowe jest bezpłatny. Serdecznie zapraszam również na amatorski ruch artystyczny, czyli przygotowaliśmy 1 lipca na rozpoczęcie wakacji taką specjalną artystyczną niespodziankę przed naszym obiektem, przed Centrum Kultury 105. Powstała fantastyczna ławka, piękny, szeroki chodnik i tam będzie odbywało się bardzo dużo różnych animacji. I między innymi rozpoczynamy właśnie 1 lipca takim plenerem malarskim i tutaj zapraszamy wszystkie dzieci z Koszalina. Nie obowiązują żadne zapisy. Zapraszamy wszystkich, postawimy sztalugi i będziemy malować najpiękniejsze zakątki naszego miasta. Wstęp na te wydarzenia jest bezpłatny. Zapraszam również na 4 warsztaty artystyczne, które odbędą się podczas wakacji. 2 w lipcu i 2 w sierpniu. Będą to warsztaty plastyczno-malarskie oraz rękodzielnicze. I tutaj mamy dla 2 grup wiekowych od 7 do 10 lat i powyżej 11 roku życia. Także serdecznie zapraszam na naszą stronę internetową. Można zapisy na te 4 dodatkowe zajęcia, czyli lipiec i sierpień, ruszą zaraz za tydzień. Natomiast na pozostałe, tak jak powiedziałam, zapisy nie obowiązują. Zapraszamy serdecznie i zapraszamy na naszą stronę internetową, na której będzie dodatkowo cały opis wszystkich warsztatów, które proponuje Centrum Kultury 105. Jeżeli mówimy o kinie Kryterium, to oczywiście gościmy również grupy, czyli półkolonie z miasta Koszalina, ale również indywidualnych odbiorców. Natomiast na warsztatach plastycznych jest zmienność. Te dzieci się mieszają, co rusz na tych warsztatach są inne dzieci i każdy może z tych warsztatów skorzystać. I na tym nam najbardziej zależy, żeby każde dziecko z Koszalina mogło poznać, czym naprawdę zajmuje się Centrum Kultury i jakie tajniki można u nas poznać. Szukamy nowych tematów i na przykład, tak jak przy warsztatach rekondzielniczych, będzie temat latynoamerykański. I tam instruktorzy będą wszystko robili pod właśnie temat latynoamerykański, więc jakby każde warsztaty są inne i szukamy nowych rozwiązań i szukamy też możliwości, przychodzą różne grupy dzieci. To

Jak przy warsztatach rekondzielniczych będzie temat latynoamerykański. I tam instruktorzy będą wszystko robili pod właśnie temat latynoamerykański, więc jakby każde warsztaty są inne i szukamy nowych rozwiązań i szukamy też możliwości, przychodzą różne grupy dzieci. To

0: I możemy prowadzić tematykę od początku nauki rysunku, tylko są to warsztaty impulsowe i szukamy tematów dla dzieci. Każdy może przyjść i spróbować swoich umiejętności.
1: Dzień dobry, Magdalena Młynarczyk-Wezgraj, dyrektorka Koszalińskiej Biblioteki Publicznej. Jak co roku Koszalińska Biblioteka Publiczna, czyli filie biblioteczne oraz budynek główny, zapraszają dzieci do udziału w zajęciach zorganizowanych oraz do korzystania z oferty biblioteki w postaci książek, gier, planszówek, puzli każdego dnia przez lipiec i sierpień. W lipcu natomiast dla dzieci między 8 a 12 rokiem życia oferujemy warsztaty w kilku częściach miasta. 7 filii bibliotecznych z naszych 10 będą realizować zajęcia warsztatowe. Może przypomnę tę ulicę. To jest Ruszczyca, Struga, Wenedów, Młyńska, Wańkowicza, Lelewela, Spokojna, czyli zasięgiem właściwie całe miasto obejmujemy, oraz budynek główny przy Placu Polonii. Warsztaty odbywać się będą między 12 a 15. I będą to zajęcia rękodzielnicze, warsztaty edukacyjne, warsztaty przyrodnicze oraz z zakresu edukacji regionalnej, czyli chyba to, co lubimy najbardziej. Taki projekt już od wielu lat cieszy się popularnością, on teraz powrócił. Julki z krainy tulipanów, tulipan jako ten charakterystyczny motyw zdobniczy wykorzystywany w dawnej sztuce jamnejskiej, no a julki są z nami cały czas, te pozytywne skrzaty uczące dzieci troski, życzliwości, otwartości, empatii. Zapraszam na stronę internetową Biblioteki Głównej, na podstrony wszystkich filii. Zapisywać można się osobiście, odwiedzając naszą bibliotekę, nasze filie biblioteczne i tam uzyskać bliższą informację, jak również telefonicznie. Będą zapisywane przede wszystkim, czy w pierwszej kolejności, dzieci, które korzystają z bibliotecznego księgozbioru, ale zapraszamy wszystkie chętne młode osoby. Bibliotekarki współcześnie to nie tylko fachowczynie od księgozbioru, opracowywania, udostępniania, ale też animatorki, edukatorki, wiele z nich jest pedagogzkami, terapeutkami zajęciowymi. Ta oferta jest bardzo bogata w ciągu całego roku. Chciałam dziś zaprezentować przede wszystkim, co oferujemy dodatkowo latem, ale tak jak na początku wspomniałam, biblioteki przez lipiec i sierpień również pracują i w całym tygodniu oferują też, poza księgozbiorem, pięknym w ogóle teraz wydawniczo cudownym księgozbiorem dla najmłodszych, również takimi materiałami edukacyjnymi. Obsada filii prawie wszystkich pozwala również na prowadzenie tych dodatkowych zajęć, spotkań, różnych pokazów w ciągu całego roku, więc chcę podkreślić, że ta letnia oferta przy bezpiecznych wakacjach nie jest uboższa, tylko właśnie ubogacona o te dodatkowe rzeczy.
2: Dzień dobry, Monika Tkaczyk, prezes Zarządu Obiektów Sportowych. Ja zapraszam na wszystkie obiekty sportowe i rekreacyjne, którymi zarządza Zarząd Obiektów Sportowych, tak jak ten. Wszystkie obiekty są przygotowane po przeglądach, odnowione. Na każdym obiekcie praktycznie coś się będzie działo, zaczynając od basenu na ulicy Jedności. Zapraszamy na basen w bardzo promocyjnej cenie 3 zł za 60 minut. Zapraszamy też do parku wodnego, gdzie no, nie mam takiej promocji, ale będzie bardzo dużo nowych atrakcji. Będzie otwarty basen zewnętrzny dla plażowiczów. W sierpniu będzie tam też kino na leżakach. Na Wodnej Dolinie będzie troszeczkę imprez organizowanych przez nas w tym roku. Między innymi będą 2 turnieje w lipcu i sierpniu, piłki plażowej, siatkówki o Puchar Prezydenta, będą siadania z kowrem, zaczynamy już 21 czerwca, będzie Noc Świętojańska, będzie tam dużo się działo. 5 lipca zapraszamy na beach party, będzie fajna dyskoteka nad samym zbiornikiem wodnym. Więc myślę, że na parku Robin Hooda będą warsztaty ucznicze organizowane przez naszą kampanię rycerską. A więc myślę, że na obiektach sportowych też będą zajęcia przez kluby sportowe organizowane. Zapraszam serdecznie. Jak co roku robimy przetargi i jakby to zlecamy innej firmie, i na wodnej, i na sportowej, i na 2 basenach mamy przetargi. Mamy na razie obsadę ratowniczą. Oczywiście wiadomo, to różnie bywa. Rano się to sprawdza, bo bywają takie dni, że mamy braki, ale na razie sobie radzimy. Już w tej chwili jest plantowany piasek na Wodnej Dolinie, zabawki są przejrzane, pomalowane, umyte, więc myślę, że wszystko jest gotowe na wakacje. Jeszcze na razie Wody Polskie nie koszą, myślę, że no to oni decydują, ale no to są dwa koszenia w roku, więc...

0: czekają, aż ta roślinność taka będzie dosyć bujna i wtedy skoszą. I mam nadzieję, że to będzie lada chwila, ale to mówię, to są tylko dwa koszenia, więc musimy czekać, aż ta roślinność naprawdę będzie duża. Mamy uzgodniony już harmonogram badań z sanepidem, więc na pewno będzie bezpiecznie. Ruszamy od 1 lipca, jeżeli chodzi o kąpielisko, od 1 lipca do końca wakacji, od 10 do 18 będzie dwóch ratowników czuwało nad bezpieczeństwem. Pierwsze badanie musi być zrobione przed rozpoczęciem kąpieliska, teraz już nie pamiętam tych dat, ale przed, na 5 dni przed i później już są zgodnie z harmonogramem sanepidu. W zeszłym roku było cały czas, wszystkie badania były dobre. W parku wodnym będą dmuchańce dla dzieci na tej strefie zewnętrznej.
1: Michał Misiurny, pełnomocnik do spraw uzależnień. Tradycyjnie jeszcze tylko przypomnę, że bezpieczne wakacje mają charakter akcji profilaktycznej. Jest to w lwiej części finansowanej z budżetu Biura Pełnomocnika do spraw uzależnień. Są to alternatywne formy spędzania czasu wolnego, które mają zabezpieczyć koszalińskie dzieci i młodzież, te, które pozostają z różnych powodów na wakacje w mieście, przed podejmowaniem zachowań ryzykownych, w tym sięganiem po środki psychoaktywne. Tegoroczny budżet na bezpieczne wakacje to 360 tysięcy złotych i zaplanowaliśmy 24 tysiące wejść, biletów, uczestników, w zależności od tego, jak się dana forma uczestnictwa nazywa. Może tylko wspomnę tutaj, uzupełniając ofertę jednostek kulturalnych miasta, że mamy dwa takie tak zwane hity sezonu zawsze w bezpieczne wakacje, czyli Park Linowy i Play Park, które no, cieszą się dużym powodzeniem. Tam mamy zaplanowaną gigantyczną liczbę wejść, natomiast no, jest to działalność komercyjna, niezwykle droga, stąd też nie zawsze nastarczymy tych możliwości tego wejścia. Podobnie jak w zeszłym roku, do obu lokalizacji wejście jest limitowane dziennie, natomiast ustaliliśmy z właścicielami, że będzie to limitowane na zasadzie 50% grupy zorganizowane, 50% osoby indywidualne, żeby każdy mógł skorzystać. Obciążenia, powiem tak, no obciążenia budżetu Biura Pełnomocnika rosną, głównie ze względu na inflację, ale również ze względu na zmniejszone wpływy związane ze spadkiem wartości kapslowego. Czyli krótko mówiąc, kapslowe, mówiąc językiem urzędowym, jest to opłata za wydanie pozwolenia na sprzedaż alkoholu. Ona jest obliczana od wartości sprzedanego alkoholu. Polacy zdecydowanie mniej w tej chwili spożywają napojów alkoholowych i w związku z tym ten przypis kapslowego jest również zmniejszony. Tak to działa. Natomiast przez lata ostatnie, od pandemii, poprzez mijającą inflację, mieliśmy bardzo duży wzrost kosztów utrzymania instytucji.

0: zdania, przynajmniej jeżeli chodzi o kluby osiedlowe i półkolonie, również no, te jednostki pobierają opłaty od rodziców. Te osoby przebywające na koloniach korzystają gremialnie z tych udogodnień, jeżeli chodzi o wejścia do różnych miejsc atrakcyjnych na terenie miasta w ramach bezpiecznych wakacji. Także my dokładamy tak naprawdę no, niewielkie symboliczne pieniądze, ale jednocześnie istotne ze względu chociażby na transportowanie dzieciaków po mieście. To jest plakat promujący wakacyjne piątki. Będzie ich 4 co 2 tygodnie. Rozpoczynamy 3 lipca tutaj na Sportowej Dolinie. Będzie to oficjalna inauguracja bezpiecznych wakacji 2026. 3 lipca, 17 lipca, 7 sierpnia i 21 sierpnia to są koszalińskie orliki. No, a pierwszy tutaj będzie na Sportowej Dolinie. To są miejsca międzyosiedlowe, łatwo dostępne. No, tylko trzeba tam mimo wszystko trafić. Wakacyjne piątki to jest zabawa dla najmłodszych. W tym roku pod egidą klaunów kulków, naszych koszalińskich i również z podwykonawcami. Pierwszy inauguracyjny wakacyjny piątek tutaj na Sportowej Dolinie 3 lipca i to będzie takie oficjalne otwarcie bezpiecznych wakacji z udziałem 15 gigantycznych postaci disneyowskich. Serdecznie zapraszam.
1: Paweł Strojek, dyrektor Centrum Kultury 105. Patrzymy na pogodę. Na dzisiaj robiliśmy jedno działanie, jeśli chodzi o Dolinę Smaków, czyli to była majówka i przygotowujemy ofertę, mamy już umowy, zastanawiamy się nad lokacjami, generalnie staramy się pomagać podmiotom rodzinnym czy grupom rówieśniczym na organizacji swoich działań takich kameralnych na Dolinie Smaków. Ale mówię, w tym roku dużo działań w amfiteatrze, kilka koncertów organizowanych przez Centrum Kultury 105. W każdym razie tych działań będzie bardzo dużo. Patrzymy teraz na pogodę, jak ona będzie konstruowana, bo mamy zaplanowaną ulicę Smaków. Ulica Smaków jest zaplanowana w 3 lokacje i zobaczymy, jaka pogoda, gdzie ją umiejscowimy.
2: Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina. Jeśli chodzi o Dolinę Smaków, to muszę powiedzieć uczciwie szczerze, że ta formuła takiej ciągłej imprezy się nie sprawdziła. Szukamy innej formuły dla tej lokalizacji, bardziej takiego chilloutowego spędzenia czasu. Nie z zaplanowanymi imprezami, głośną muzyką, tylko właśnie takie spokojne, bardziej rodzinne, może bardziej skierowane do młodych mieszkańców Koszalina. Ale tam są też takie stacjonarne grille. Ostatnio przejeżdżałem, to widziałem, że już mieszkańcy sami się organizują, korzystając z tych miejsc do siedzenia, do leżenia, do grillowania, do tego, żeby po prostu spędzać czas. W sposób taki mniej zorganizowany, bardziej samodzielny.
1: Szukamy tych miejsc, na pewno jest tych działań bardzo dużo. Mówię, Centrum Kultury 105 też przygotowuje bardzo ciekawe koncerty, które finansuje miasto i Centrum Kultury 105. Znajdziemy ciekawe miejsce. No i mówię, szukamy rozwiązania na ulicę Smaków, którą mamy finansowaną z Interreg 5A. Na pewno ją zrobimy. W ciągu 2 tygodni przedstawimy lokację.
3: Przypomnijmy, oficjalna inauguracja bezpiecznych wakacji w Koszalinie odbędzie się w piątek 3 lipca na terenie Sportowej Doliny.
4: SK Koszalin.
3: Do historii przeszła kolejna edycja obchodów Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Koszalinie. Posłuchajcie relacji Oliwii Kisielewskiej.
5: Jak było na przemarszu! Jak było na marszu! Nie, coś tutaj mi nie gra. Jeszcze raz. Jak podobał się marsz?
6: Witam wszystkich serdecznie w imieniu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie. To dzisiaj my dla Państwa zorganizowaliśmy to spotkanie dla wszystkich osób niepełnosprawnych, które są z terenu Koszalina, dla wszystkich placówek, które zajmują się osobami z niepełnosprawnością intelektualną z terenu Koszalina, jak i spoza Koszalina. Witamy Was bardzo gorąco, bardzo serdecznie. Dziękuję, że przybyliście i przyłączyliście się do dzisiejszej imprezy, do dzisiejszego wydarzenia.
5: Dzień dobry! Witam Was bardzo serdecznie. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję, że jesteście tutaj, że dzielicie się swoją radością, taką prawdziwością. Naprawdę fantastycznie, że tutaj mogę z Wami być.
6: Słuchajcie, dzisiejszy dzień jest bardzo ważny i bardzo piękny. Jest to piękny dzień, ponieważ zrzesza naprawdę świetnych ludzi, fantastycznych, z otwartymi sercami, sercem po właściwej stronie. A ważny dlatego, że jest to dzień, który dotyczy osób, które wymagają wsparcia z naszej strony, pomocy, wrażliwości, otwartości, równego traktowania i po to jest ten dzień, żeby przypominać na okrągło całemu światu i Koszalinowi również, że każdy z nas ma równe prawa i każdy z Was ma równe prawa i powinniśmy z nich korzystać. Chciałam powitać Pana Prezydenta Tomasza Sobieraja, prezydenta naszego miasta.

0: Słuchajcie, z wielką radością wręczam wam ten klucz, abyście przejęli władzę w mieście na ten czas. Z wielką radością bawcie się, rządźcie, wszystkiego najlepszego.
1: Brawo!
0: Studenci mówili, że ten klucz otwiera drogę do wszystkich imprez.
1: Okej, tego będziemy się pilnować w takim razie.
0: Powiem jeszcze raz, naprawdę cieszę się bardzo, że jestem tutaj z wami, że jest zawsze was tyle radości, tyle prawdy, tyle serdeczności. Dziękuję wam za to, bo to naprawdę dodaje tyle energii, tyle takiego naprawdę... energię, to jest chyba najlepsze słowo, które mogę tutaj użyć. Także dziękuję wam bardzo serdecznie za to wszystko, za każdy dzień, za warsztaty, które są we wrześniu. Naprawdę serdecznie wam dziękuję. Czyli obchody Dnia Godności uważamy za otwarte.
2: Joanna Zuńska, kierownik warsztatu terapii zajęciowej numer 1 przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, koło w Koszalinie. Mamy być dobrym społeczeństwem, mamy być równym społeczeństwem. W związku z tym musimy mówić o tym, że żadna niepełnosprawność ani odstępstwo od tak zwanej normy, którą kiedyś sobie ludzie ustalili, nie jest powodem do dyskryminacji, do odrzucania, do mówienia komuś, że jest nie taki, odrzucania go gdzieś na bok, marginesu społecznego. No właśnie po to robimy, bo jest mnóstwo środowisk, które są dyskryminowane. My się zajmujemy akurat osobami z niepełnosprawnością intelektualną. To jest grupa, która o siebie sama nie zawalczy. To my jesteśmy ich głosem, to my mówimy, że należy ich szanować, że oni muszą mieć godne życie, dobre życie, bo to są osoby, które wymagają wsparcia. Ja już nie mówię pomocy, ale wsparcia, pokierowania. Potrafią wiele rzeczy zrobić i to jest coś, co powinniśmy pielęgnować i dbać o to po to, żeby oni się dobrze czuli w naszym środowisku, w naszym społeczeństwie, po prostu. To się ładnie rozwija. Pewnie, że to jest proces i to jest proces nie wieloletni, tylko kilkudziesięcioletni, bo tym długo się już mówi, ale jednak dużo czasu to zabiera, żeby jakby zmienić nastawienie ludzi, żeby też poznali osoby niepełnosprawne. Kiedyś było tak, że osób niepełnosprawnych nie było widać na ulicach miasta. Były gdzieś w placówkach, pozamykane gdzieś w domach, duża nieśmiałość rodziców, nie chcieli też wychodzić z nimi, nie pokazywano osób niepełnosprawnych. Teraz jesteśmy wszędzie praktycznie, bo dlaczego by nie? No właśnie po to, żeby pokazywać osoby niepełnosprawne, że funkcjonują, że mogą normalnie żyć, żyją lekko inaczej, nie szkodzi, troszkę inaczej, ale w czym to przeszkadza? Pomóżmy im, będzie okej, będą żyli normalnie, na własnych warunkach, będą samostanowić, będą bardziej autonomiczni. No, po prostu będą czerpać życie garściami na tyle, na ile mogą i już. Nasze stowarzyszenie, inne placówki jak szkoły, które są też, tak, szkoła na Rzecznej czy szkoła na Połczyńskiej, to są placówki, które zajmują się od malucha pracą z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. I to są te ośrodki, włącznie z naszym stowarzyszeniem, które kształtują opinie, kształtują poglądy osób w społeczeństwa. O to mi chodziło, że i wpływają na to, żeby po prostu zmienić podejście do osób z niepełnosprawnością intelektualną i poznać, bo to trzeba poznać. Ludzie boją się tego, czego nie znają. Do tego jeszcze dokładają swoją wyobraźnię, która nie wskazuje nie wskazuje dobrego kierunku, więc my jesteśmy po to, żeby mówić, jaka jest prawda, czego nam potrzeba, żeby było wszystko znormalizowane.
3: Jak wam się dzisiaj tutaj podoba? Co się dzieje? Możecie opowiedzieć naszym słuchaczom, co tutaj się dzieje, żeby oni w ogóle sobie mogli to jakkolwiek wyobrazić.
4: Jest super, jest. Naprawdę cieszymy się, że możemy wziąć udział w takiej atrakcji, która na pewno buduje naszą świadomość i wiedzę poszerza. Cieszymy się, że właśnie nasza szkoła jest właśnie tutaj i pozwoliła nam spędzać tak miło czas i są świetne atrakcje, takie jak na przykład fotobudka, która naprawdę przepiękne zdjęcia robi i darmowe jedzenie, które jest również przepyszne.
3: No dlaczego właśnie to ta godność jest taka ważna? Bo to jest takie główne hasło dzisiaj, prawda?
4: Żeby na pewno się integrować razem. Myślę, że to na tym polega to hasło, żeby integrować się i żeby właśnie traktować tak samo osoby z niepełnosprawnością, jak i normalne.
5: Moim zdaniem naprawdę świetnie, że nasza szkoła tutaj pozwala uczestniczyć w takich eventach, bo naprawdę to bardzo mocno buduje naszą świadomość na temat tego, co potrafi się dziać u innych ludzi.
3: Czyli tylko, żeby było więcej takich wydarzeń.
4: Tak, tak uważamy i naprawdę cieszymy się, że możemy tutaj być.
6: Natalia Kubiak.
3: My mamy dzisiaj przepiękny, wyjątkowy dzień, obchody Dni Godności kolejne. Jak ty się czujesz w tym dniu? Jak ci się to wszystko podoba, co tutaj się dzisiaj dzieje?
6: A fajnie jest.
3: Fajnie jest.
6: Tak, bardzo kolorowo i bardzo mi się to podoba, bardzo.
3: I co roku uczestniczysz?
6: Tak.
3: I co roku jest tak samo pięknie?
6: Tak, to prawda.
3: No i dlaczego ta godność właśnie jest taka ważna? Dlaczego to słowo tak bardzo powinno wybrzmiewać?
6: Żeby się tolerować i szanować.
7: Aleksandra Stec, cudownie. Zwłaszcza, że możemy spędzić ten czas wspólnie. Cały Koszalin, dzieci ze szkół, przedszkoli,

0: po prostu na dobrą sprawę i młodzież. To jest coś niesamowitego, że wszyscy możemy ubrać się w ten piękny kolor zielony, stanąć tutaj właśnie pod naszym koszalińskim ratuszem i wspólnie ten dzień świętować. To jest coś wspaniałego.
1: Jest cały czas zielono, są świetne atrakcje.
2: Dlaczego takie wydarzenia są takie ważne?
3: Żeby pomóc różnym osobom i żeby nie czuły się osamotnione i tak dalej, żeby było im miło.
2: Pięknie, żeby właśnie pokazać, że wszyscy jesteśmy równi, prawda?
3: Tak.
4: Uważam, że to jest zawsze wyjątkowe wydarzenie. Gromadzi dużo grup w różnym wieku, z całego Koszalina. Jest to podkreślenie, jak ważne są osoby, jak ważne jest nasze wsparcie.
2: Super jest. Super. Polecamy. Za rok też będziemy. No to już taka tradycja, co?
5: Tak. Fajna tradycja.
2: Pracownia pozarządowa, jak są piękne inicjatywy, to oczywiście również w nich uczestniczy. No i dzisiaj też tu jesteście. Jakie emocje wam towarzyszą?
6: Marzena Tkaczyk, pracownia pozarządowa. Dzień dobry. Przede wszystkim co roku jesteśmy. W Sony nas zaprasza, my chętnie korzystamy z tego zaproszenia. To jest tak radosne, tak wspaniałe święto, że naprawdę warto przyjść tutaj właśnie i świętować razem z tymi dzieciakami, z tymi ludźmi. No naprawdę, szkoda, że was tu nie ma.
7: Ania Just. Powiem tak, jestem tutaj pierwszy raz. Od 2 lat jestem pracownikiem Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. W tamtym roku nie miałam okazji tutaj być. Jestem pierwszy raz, jestem zachwycona organizacją i po prostu no, niesamowitą liczbą ludzi, tak? Osób, która tutaj przyszła, szkoły, przedszkola, wszyscy się włączyli w tak cudowną akcję.
2: No właśnie i to jest chyba najpiękniejsze, że wszyscy się tak zrzeszają razem w jednym miejscu i no jest tak zielono, pięknie.
7: Oczywiście, tak. No maj to jest też taki piękny okres, tak, mamy wiosnę, wszystko kwitnie. No i widać, że tutaj wszystko budzi się do życia, tak samo i nasi podopieczni.
2: Jak się bawicie, jak wam się podoba?
8: Jest bardzo fajnie. Staliśmy zielone balony i już sobie zrobiliśmy zdjęcie w fotobudce.
9: Super! Bardzo ładnie jest. Jest bardzo ładnie, ładna pogoda. I jest bardzo fajnie.
10: W tamtym roku też było ciepło.
2: Czyli też byłyście w tamtym roku?
9: Tak, też było bardzo tak fajnie.
2: Czego was uczą takie wydarzenia?
9: Że wiemy, że takich osób nie możemy się bać, że wiemy, że nie możemy takim osobom dokuczać.
10: Osoby mają też, że te osoby mają też swoje święto i to jest super fajne.
2: I że oni są tacy sami jak my.
9: Tak, każdy są tacy sami jak my, tylko że trochę inaczej się zachowujemy, ale to nie ma różnicy.
11: To jest mnóstwo ludzi na zielono, bardzo fajnie. Też są niektórzy ludzie, którzy chorują, ale są tacy sami jak my, tylko że po prostu mają chorobę i nic takiego.
12: Przypomnijmy, była to już 22. edycja obchodów Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Koszalinie. Relacje z tego wydarzenia przygotowała Oliwia Kisielewska, która była w centrum obchodów na Rynku Staromiejskim.
13: SK Koszalin News.
12: Najlepsi zawodnicy z całego kraju oraz pokaz niesamowitych możliwości ludzkiego ciała. W Koszalinie trwają przygotowania do Mistrzostw Polski Street Workout CITE. Impreza odbędzie się na początku lipca, a wstęp dla wszystkich kibiców będzie bezpłatny. Czym dokładnie różni się kalistenika od street workoutu i jakie atrakcje czekają na widzów? O tym Oliwia Kisielewska rozmawiała z naszymi gośćmi.
14: Dawid Kowalczyk, Calisthenic International Trade Expo.
15: Witam serdecznie, z tej strony Klaudia Ludwikowska, tak samo jak Dawid, organizator CITE.
2: Organizujecie Mistrzostwa Polski Street Workout CITE. Powiedzcie nam, na czym dokładnie polegają te zawody, tak żeby nasi słuchacze zrozumieli dokładnie, o co w nich chodzi.
14: Zawody freestyle Mistrzostwa Polski CITE 2026 rozbijają się na dwie kategorie. Freestyle kobiet oraz freestyle mężczyzn. U facetów mamy 24 uczestników, u kobiet będzie uczestniczek 9.
2: O co w ogóle w tym freestylu chodzi? Myślę, że wiele osób może to interpretować jako taniec. I żebyśmy tak dokładniej wytłumaczyli, o co w tym freestylu właśnie podczas tych zawodów będzie chodziło.
14: Street Workout Freestyle to są określone figury dostosowane do poziomem trudności do punktacji. Za każdą figurę zawodnik lub zawodniczka dostaje określoną liczbę punktów, która później sumuje się w rundach finałowych albo eliminacyjnych.
2: Jakie na przykład figury mógłbyś nam opowiedzieć o tych figurach, które będą mogli nasi słuchacze zobaczyć podczas tych zawodów?
14: Myślę, że jedną z najpopularniejszych figur to będzie full plunge. To jest, można powiedzieć to najprościej dla przeciętnego słuchacza, pompka, natomiast nogi mamy w powietrzu. Oraz front lever to jest wyciągnięcie w pozycji tak jakby do leżenia, natomiast nie dotykamy ciałem tutaj nigdzie, nie mamy punktu zaczepienia poza rękoma.
2: Gdzie i kiedy te zawody się odbędą?
15: Zawody odbędą się 4 lipca tego roku, to jest 2026 roku, na hali Bronka, czyli naszego drugiego liceum ogólnokształcącego w Koszalinie.
2: Czy wstęp

0: na to wydarzenie jest bezpłatny.
1: Tak, oczywiście. Zdecydowaliśmy się na tutaj open event, także ze względu na to, żeby przyciągnąć jak najwięcej ilość osób, jak największą ilość osób do kalisteniki i w ogóle do street workoutu, więc zachęcamy tutaj wszystkie osoby z Koszalina i okolic do odwiedzenia.
0: Czy znamy już taki harmonogram tego wydarzenia? Od rana do wieczora co się będzie działo?
1: Na ten moment jest jeszcze za wcześnie na finalny harmonogram, natomiast będzie on udostępniony na naszym Instagramie, myślę, że do 2 tygodni przed eventem.
0: Czy jakieś atrakcje dodatkowe przewidujecie?
1: Oczywiście, jak najbardziej dla uczestników będziemy przewidywać dodatkowe atrakcje, konkursy, czy to organizowane przez nas, czy przez naszych partnerów, czy oczywiście też przez różne strefy, na przykład strefę gastro.
0: Ale na ten moment jeszcze za dużo nam powiedzieć nie może.
1: Na ten moment niestety jeszcze nie, a natomiast rozwijamy wszelkie wątpliwości krócej przed eventem.
0: Jakbyście mogli wytłumaczyć dokładnie, czym jest właśnie to CITE?
2: CITE to jest stworzona przez nas, można powiedzieć, organizacja, która ma na celu pomoc w organizacji mistrzostw, zawodów wszelkiego rodzaju, ale też możliwość wystawienia się różnym wystawcom, którzy mogą trafić do tych sportowców czy osób oglądających te zawody, które chciałyby zacząć ze sportem. Dzięki temu właśnie na takich zawodach, na takich eventach organizowanych przez CITE będą mieli możliwość dowiedzieć się jak najwięcej i skorzystać z pomocy różnych wystawców, czy właśnie zainspirować się przez sportowców.
0: Jeszcze Was dopytam w takim razie o kategorie wiekowe. Od jakiego wieku w ogóle można wystartować? Do jakiego wieku też można wystartować?
1: Do jakiego wieku? To jest bardzo ciekawe pytanie, natomiast nie ma tutaj górnej granicy. Dopuszczamy wszystkich, natomiast dolna granica startowa to jest wiek 16 lat.
0: My też ostatnio już rozmawialiśmy. Były eliminacje do Mistrzostw Świata, które odbyły się w Brazylii. No a teraz na mapie Koszalina kolejna wspaniała inicjatywa, tym razem Mistrzostwa Polski. Powiedzcie mi od strony takiej właśnie organizacyjnej też, z czym się mierzycie, jak ciężko jest stworzyć coś takiego?
1: Myślę, że tutaj projekt organizacji, tak jak zacznę sobie wtedy od eliminacji do Mistrzostw Świata, najcięższym momentem, najtrudniejszym było dogadanie, jeżeli chodzi o federację, o współpracę międzynarodową właśnie z Brazylią. Tutaj nam ten moment w zasadzie odszedł. Organizacyjnie największym problemem, z którym się mierzyliśmy, to jest zgranie różnych firm, różnych zawodników, zbudowanie sobie pewnego kredytu zaufania, jeżeli chodzi o zawodników, ponieważ zawodników mamy tak naprawdę z każdego regionu w Polsce. Więc zgranie tego tutaj w Koszalinie, które w zasadzie jest dosyć małym miastem na tą skalę, kosztowało nas dużo pracy oraz wysiłku.
0: Też ostatnio, jak rozmawialiśmy, mówiłeś, że bardzo byś chciał, żeby właśnie na mapie Koszalina było takie miejsce dla kalisteniki, dla osób, które interesują się tym. Wiadomo, że można wyjść z domu i skorzystać z drążka i tak dalej, ale tobie by zależało na zrzeszaniu tych ludzi w jednym miejscu. I co więcej nam możesz o tym powiedzieć? Czy już jakieś postępy poczyniłeś?
1: Bardzo dobrze, że pani akurat o to zapytała, natomiast właśnie projekt został już złożony do prezydenta, więc jeszcze nie mogę za dużo powiedzieć, ale myślę, że przy następnym wywiadzie już rozwiniemy ten temat.
0: Ale czyli możemy liczyć, że coś takiego się pojawi?
1: Oczywiście, że tak.
0: Zapytam też o zawodników. Będą to zawodnicy, domyślam się, że tylko z Polski, skoro są to, czy niekoniecznie?
1: Tak, zgadza się. Zawodnicy są tylko z Polski ze względu na to, że no tutaj doszliśmy do wniosku, że o tytuł mistrza Polski nie może walczyć osoba bez paszportu.
0: I właśnie chciałam o to zapytać, czy z naszego Koszalina również reprezentanci będą?
1: Tak, znalazło się kilku, nie pamiętam na pamięć list startowych, natomiast mamy z samego Koszalina około 4 zawodników.
0: Czy dalej się można zgłaszać? Jeżeli tak, to jak to można zrobić?
2: Na ten moment eliminacje już są zamknięte, także teraz zawodnicy, którzy przeszli dalej, dostali informacje o możliwości wybrania konkretnych pakietów, w zależności od tego, jak bardzo będą chcieli się utożsamiać się z marką CITE, i po opłaceniu właśnie tych pakietów startowych zostaną oficjalnie zawodnikami i będą mogli wystartować w zawodach 4 lipca.
0: Takie mistrzostwa już były. Co w takim razie wyróżnia te mistrzostwa?
1: Mamy tutaj, myślę, dużo bardziej zgraną infrastrukturę, jeżeli chodzi w porównaniu do innych mistrzostw. Nie było wcześniej mistrzostw w zasadzie indoor, jeżeli chodzi o halę. Tak jak zaczynaliśmy właśnie od tych eliminacji do Mistrzostw Świata oraz też eliminacji do Mistrzostw Polski, no to mieliśmy tutaj dużą infrastrukturę, jeżeli chodzi raz o halę, o zawodników, o zaplecze medyczne oraz o fizjoterapeutów, więc wszystko tutaj jest zgrane na tip-top.
0: Hasło tegorocznej edycji to jest Let It Burn. No i jak możemy rozumieć to hasło?
2: To jest hasło, które w zasadzie wywodzi się od naszej firmy, która jakby nie patrzeć jest tutaj bardzo mocno zaangażowana w organizację tych zawodów i jakby nie patrzeć z puli firmy, te zawody się właśnie odbywają. Dzięki tej firmie możemy na tak wysoki poziom wznieść organizację Mistrzostw Polski w tym momencie. Dlatego też te hasło siłą woli przeszło właśnie na te zawody. Jest dosyć sportowe, nakłaniające do rywalizacji, do tego, aby faktycznie ci zawodnicy mieli w sobie ten ogień do wykonywania

0: tych ćwiczeń i walczenia o podium.
1: To was zapytam jeszcze w takim razie, gdzie więcej takich szczegółowych informacji nasi słuchacze będą mogli znaleźć? Wasze Instagramy, Facebooki, gdzie was szukać?
2: Myślę, że ze względu na to, że zostało jeszcze 2 miesiące do eventu, to teraz w zasadzie będzie dobry moment na to, żeby pojawiały się różnego rodzaju informacje, czy to o nowych partnerach, czy o jakichś innych jeszcze off-topowych kwestiach, jeżeli chodzi o mistrzostwa. I 100% informacji u nas będzie na Instagramie CITE Calisthenic Expo.
1: Jeszcze też chciałabym was zapytać, dlaczego warto w tym uczestniczyć jako widz? Dlaczego warto kibicować? Dlaczego warto zobaczyć to widowisko na własne oczy? Co jest w tym takiego, że faktycznie warto się zainteresować tym wydarzeniem?
0: Widowisko to jest tak naprawdę doskonale dobrane słowo, ze względu na to, że ten sport sam w sobie jest bardzo widowiskowy. Zawodnicy tutaj będą wykonywali bardzo trudne fizycznie pozycje do osiągnięcia, statyczne i dynamiczne, to znaczy, że niektóre będą pokazywały ogromną siłę, którą będą musieli wykorzystywać za pomocą rąk, a inni zawodnicy lub ci sami, ale w innych ćwiczeniach będą robili bardzo widowiskowe, bardzo często też niebezpieczne manewry na drążku, wyskakując, kręcąc się dookoła niego. Samo to tak naprawdę przyciąga uwagę osób, które już faktycznie się tam znajdą i nie żałują, że się tam pojawiły. Poza tym, tak jak już wcześniej Dawid wspomniał, będzie dużo atrakcji dookoła, także będzie można jak najbardziej spędzić miło czas, czy samemu, czy z rodziną. Zapraszamy serdecznie.
1: Wszystko to opiera się na kalistenice, czy też możecie nam więcej opowiedzieć o tej dyscyplinie, która do końca nie jest dyscypliną jeszcze, bo też jak ostatnio rozmawialiśmy, to mówiłeś, że będziesz dążył do tego, żeby ona się taką dyscypliną stała. Ale generalnie o tym sporcie jakbyś mógł nam nieco więcej opowiedzieć.
2: Kalistenika dzieli się głównie na dwie gałęzie. Jest to dynamika oraz statyka, więc zacznę sobie tutaj od statyki. Kalistenika statyczna to są pewne dźwignie utrzymane przez 2 sekundy bez ruchu. I w zasadzie to wtedy jest ten element, ta figura konkretna zaliczona. Natomiast jeżeli chodzi o elementy wszystkie dynamiczne, to są różnego rodzaju obroty, salta, przewroty. Oczywiście wszystkie w powietrzu, wszystkie muszą być wtedy złapane, wykonane poprawną techniką, wtedy element jest zaliczony, tutaj nie ma żadnych holdów, znaczy żadnych przytrzymań.
1: A czym to się w takim razie różni od tego streetu, który też będzie podczas zawodów?
0: Street workout to jest właśnie ten sport, który będzie prezentowany na naszych zawodach. Kalistenika jest troszeczkę szerszym pojęciem, często omylnie co prawda stosowanym, natomiast dla przeciętnej osoby bez większego znaczenia. Street workout to jest właśnie to, co będzie u nas na scenie. Natomiast kalistenika opowiada o wszystkich sportach, które są tak naprawdę używane właśnie z własną masą ciała. No i właśnie, co jest w tym takiego niesamowitego? Kalistenika to jest sport, czy street workout to jest sport, który pozwala na to, żeby zaczynać na dobrą sprawę od zera. Ani bez sprzętu, ani bez karnetu na siłownię, ani bez dostępu do żadnych dodatkowych rzeczy. Na dobrą sprawę wystarczy po prostu kawałek podłogi i już można zacząć trenować właśnie ten street workout. To pozwala w różnych warunkach różnym osobom, czy często też młodym osobom, które nawet nie mogą jeszcze chodzić na siłownię, mogą już zacząć ćwiczyć w domu i rozwijać się w tym kierunku. Dzięki temu właśnie mamy coraz więcej sportowców z tej kategorii i właśnie dzięki temu ten sport tak bardzo się szerzy. Słusznie, ze względu na to, że sport z własną masą ciała jest dosyć zdrowy dla naszego organizmu, dlatego warto jest zainteresować się tym sportem i zacząć go uprawiać.
1: I też można powiedzieć, że tutaj nie ma żadnych wymówek w takim razie.
0: Nie ma, wymówki nie istnieją, wymówki są tylko w głowie, oczywiście. Myślę, że wszyscy, którzy odwiedzą nasze zawody, będą mogli się o tym przekonać i zobaczyć, jak daleko jest w stanie zajść nasze ludzkie ciało.
3: Mistrzostwa Polski Street Workout CITE 2026 4 lipca w hali koszalińskiego Bronka.
4: SK Koszalin.
3: 2 dekady na parkiecie, tysiące wyszkolonych tancerzy i marka, która stała się taneczną wizytówką Koszalina. Studio Tańca Pasja świętuje swoje urodziny. To już 2 dekady, odkąd rodzeństwo Wioleta Wojciechowicz i Robert Robiński postanowiło zarażać mieszkańców regionu swoją taneczną energią. Od hip-hopu i akrobatyki, aż po prestiżowy taniec towarzyski. Pasja to dziś miejsce, gdzie profesjonalizm spotyka się z rodzinną atmosferą. O początkach szkoły, najpiękniejszych momentach i o tym, jak taniec zmienia życie koszalinian, Oliwii Kisielewskiej opowiedzieli założyciele studia.
1: Pasja, 20 lat działalności, no jest to piękna historia, jubileusz w tym roku. Chciałabym, żebyście opowiedzieli troszeczkę o studiu, o tym, jak to się zaczynało, o takich najlepszych momentach.
5: Najlepszych momentów jest mnóstwo, co tydzień je jakby odbieramy, bo rzeczywiście stworzyliśmy atmosferę w studio Tańca Pasja, która jest no bardzo taka radosna, szczęśliwa, pogodna, a to przede wszystkim rodzinna, bo my tworzyliśmy pasję jako rodzinny biznes. Wioleta jest moją siostrą, więc jesteśmy rodzeństwem, które postanowiło realizować się taneczne. Moja siostra kiedyś tańczyła, więc ma doświadczenie, jeżeli chodzi o taniec, a ja jeszcze nie przestałem, więc tanecznie z pasją przechodzimy nasze życie. Wiola zajmuje się bardziej organizacyjnymi sprawami i głównie zajmuje się takimi organizacyjnymi sprawami, jak organizacja turnieju, jest menadżerem też studia. Ja bardziej zajmuję się artystyczną częścią i tych widowisk i tak naprawdę pasji z całego studia. Więc oczywiście mamy fantastyczną kadrę, młodą kadrę, która cały czas my ich rozwijamy i oni przekazują swoją wiedzę dalej, więc to też jest bardzo fajne. No i mamy taką naprawdę rodzinną atmosferę. Zaczęło się to 20 lat temu i jest coś świętować.

0: Więc naprawdę mamy się czym pochwalić w tańcu towarzyskim, ale w innych formach tanecznych również, czy w akrobatyce, czy w tańcu nowoczesnym. No rzeczywiście tych wyników i tych osiągnięć jest bardzo dużo, co nas bardzo, bardzo cieszy i jakby no napiewa nas dumą.
1: Ja jeszcze tak organizacyjnie może zapytam właśnie, jak funkcjonuje wasza szkoła, w sensie jakie macie grupy, jak można do was dołączyć?
2: W studiu tańca Pasja można uczyć się już od trzeciego roku życia, więc ten wachlarz tych usług jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo duży. Często taki trudny nawet do wyboru, ponieważ jest tych form tanecznych bardzo dużo. Ponowoczesne formy taneczne. Bardzo teraz popularna jest akrobatyka, akrobatyka powiązana z tańcem, więc jest dużo takich zajęć obecnie w Pasji. Taniec towarzyski, co oczywiście jest zawsze domeną naszego studia, już można od piątego roku życia rozpocząć taką przygodę z tańcem towarzyskim. Inne formy taneczne, nowoczesne formy taneczne, hip-hop, zajęcia dla osób dorosłych, dla pań, z latino, w parach, nowożeńcy, pro-am, gdzie profesjonalista tancerz tańczy z amatorem. Więc tych form i tych możliwości spędzenia czasu z tańcem jest naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Także zachęcam do takiego spędzania czasu, do takich zajęć dla dzieci pozaszkolnych, ponieważ no, na przestrzeni tych lat ostatnich widzimy, że rzeczywiście taniec bardzo mocno wzbogaca dzieci, czy taniec, czy gimnastyka, czy akrobatyka. To jest coś, czego dzieci naprawdę w tych czasach bardzo mocno związanych z mediami i z elektroniką jak najbardziej potrzebują tego ruchu i tego takich spotkań z dziećmi i młodzieżą.
0: Co jest bardzo istotne w ogóle, to stworzyliśmy taki autorski program artystyczny, że u nas dzieci się zaczynają rozwijać poprzez zapisanie od najmłodszego roku życia tak naprawdę i włączamy jakby wszystkie elementy tańca. I to dziecko, które rzeczywiście już ma styczność po pierwszym, po drugim roku życia z tańcem, może sobie dobrać swój rodzaj tańca i rozwijać się w przestrzeni i w dziedzinie, którą pragnie. A tak naprawdę studia tańca Pasja zapewnia wszystkie te dziedziny. Więc to nas wyróżnia na rynku w Koszalińskim, ponieważ u nas są wszystkie formy taneczne, po taniec towarzyski, hip-hop, taniec nowoczesny, akrobatykę i tak dalej, i tak dalej. I rzeczywiście to dziecko ma takie prawo wyboru i kształci się i rozwija w dziedzinie, której chce i robi to na najwyższym poziomie mieści.
2: Ponieważ nie jesteśmy szkołą taką mocno profilowaną. Wiadomo, że gdzieś ten taniec towarzyski towarzyszy nam, ponieważ z niego się wywodzimy, natomiast nie jesteśmy profilowaną taką szkołą z jednej dziedziny, więc to rzeczywiście jest to, co udało nam się osiągnąć przez 20 lat.
1: Tych form tańca jest właśnie bardzo dużo i ja bym chciała was zapytać, czy dalej jednak ten towarzyski jest najpopularniejszy u was, czy coś innego już zaczyna troszeczkę wskakiwać do góry?
2: Bardzo jest to podzielone. Ostatnim czasem znowu taniec z gwiazdami bardzo mocno stał się popularny i to jest też tak, że jaka fala jest gdzieś w mediach, taka fala też jest troszeczkę u nas, ale bardzo można powiedzieć, że u nas jest pół na pół. Połowa tańca towarzyskiego, a druga połowa to są inne formy taneczne połączone też z tą akrobatyką. Natomiast cieszy nas bardzo mocno, że taniec towarzyski wraca do takiej naprawdę świetności, bo rzeczywiście zainteresowanie w tym sezonie tanecznym tańcem towarzyskim było bardzo, bardzo duże.
0: Można też powiedzieć ze względu na to, że rzeczywiście domeną jest taniec towarzyski, tylko ze względu na to, że ja z moich jakby osiągnięć tanecznych jako dyrektor artystyczny tej szkoły tańca, no rzeczywiście bardzo kierunkuję te osoby, które rzeczywiście decydują się na taniec towarzyski i mają bardzo dużo takich możliwości, a przede wszystkim też kontaktów, bo umówmy się, że rzeczywiście można tańczyć, ale też trzeba wiedzieć, gdzie występować, jak występować, w jaki turniej brać udział, żeby osiągnąć sukces. No jednak ja przetarłem tę drogę w Koszalinie. Myślę, że nikt tak nie przetarł tej drogi, więc a ja jeszcze dalej jestem czynnym tancerzem. Mam kilka projektów w głowie, które chciałbym jeszcze zrealizować, nie omijając przy tym Koszalina, więc naprawdę zapraszamy do studia tańca Pasja.
3: Wszystkie informacje o aktualnych grupach i zapisach znajdziecie w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej studia.
4: SK Koszalin.
3: Tworzenie lokalnej tożsamości, która przetrwa pokolenia. To misja, którą z sukcesem realizuje Koszalińska Fundacja Pokoloruj Świat. Wszystko zaczęło się od jednej zaangażowanej nauczycielki, a dzisiaj owocuje książkami dla dzieci oraz rzeźbami z brązu, które można spotkać w całym Koszalinie. O sekretach Julków Jamnejskich, ich autorze, cenionym rzeźbiarzu Romualdzie Wiśniewskim oraz o tym, do czego warto pogłaskać Julka po czapeczce. Z naszym gościem rozmawiała Oliwia Kisielewska.
5: Teresa Żurowska, prezes Fundacji Pokoleruj Świat w Koszalinie.
1: W Koszalinie mamy Julki, które przepięknie wypełniają przestrzeń naszego miasta. Skąd w ogóle wziął się pomysł na to, żeby je stworzyć?
5: Tak, w zasadzie to zaczęło się dla mnie około 2010

0: 2020 roku. Wiceprezesem naszej fundacji jest Małgosia Chodkowska, która jest córką pani Emilii Szybistej. Pani Emilia Szybista przybyła do Jamna w 1958 roku, zaczęła pracować tam jako nauczycielka i tak naprawdę od gdzieś 1959 roku pracowała nad rozwojem julków jamnańskich. Proszę sobie wyobrazić, że pani Szybista, nawet będąc taką młodziutką nauczycielką, założyła drużynę harcerską imienia julków jamnańskich już w 1959 roku. Ja nie wiem, kto wymyślił nazwę julek jamnański, ale jest to nazwa, która jest już w tej chwili popularna. Dla mnie nie ma to znaczenia. Julek Jamnański jest julkiem nas wszystkich, a nie tego, kto to wymyślił.
1: Czyli rozumiem, że pani właśnie zależało na kontynuacji tej tradycji, żeby w tej przestrzeni właśnie naszego miasta ich było jak najwięcej, ale nie tylko samych figurek, bo to są też legendy i dzięki pani możemy o nich przeczytać.
0: Powiem tak, my naprawdę z Małgosią pracowałyśmy bardzo długo nad tym, ażeby ta kultura nasza jamnańska i julki jamnańskie były rozpoznawalne. W 2010 roku zaczęłyśmy, w 2012 roku wesele jamnańskie, które wystawiałyśmy w amfiteatrze, później kolejne duże widowiska związane z kulturą jamnańską i z julkami jamnańskimi. I w konsekwencji następnie rozpoczęło się wydawnictwo książek związanych z julkami jamnańskimi. Pani Szybista najpierw wydała książkę Witaj Julku, przepiękna książeczka dla dzieci z wierszykami, piosenkami julkowymi. No i potem myśmy wydały z Małgosią Chodkowską Legendy z Krainy Julków. No i chcę teraz zapowiedzieć, że niedługo będzie powrót do Krainy Julków. Kolejne baśnie, legendy, ponieważ te nasze juleczki, jak się okazuje, szły troszeczkę dalej. Szły, nie tylko były nad jeziorem Jamno w tych kurhanach, ale także wędrowały poza jezioro Jamno i poza te okolice. No i chcemy pokazać, jak julki pomagały kiedyś w Sianowie, był zamek przed wiekami i tam był Julek Klucznik, który tego zamku pilnował. Na Czaplą Górę nasze juleczki dotarły, do Kamiennych Kręgów nasze juleczki dotarły, dotarły do Łaz, do Mścic, do Konikowa. No i dzięki naszym juleczkom, miejsce, w którym jest Katedra Koszalińska, to dzięki julkom. Ta katedra stoi w tym właśnie miejscu i te nowe legendy będą o tym naszych historiach naszego regionu opowiadać. Będą pięknie znowu ilustrowane. Ilustracje będzie robiła ta sama młoda dziewczyna, która ilustrowała Legendy z Krainy Julków. Anastazja Olejnik, tak nazywa się młoda, uzdolniona kobietka już dzisiaj. Kiedy ilustrowała legendy pierwsze, miała lat 13. Dzisiaj Anastazja ma lat 18 i ilustruje

młoda dziewczyna, która ilustrowała legendy z Krainy Julków. Anastazja Olejnik, tak nazywa się młoda, uzdolniona kobietka już dzisiaj. Kiedy ilustrowała legendy pierwsze, miała lat 13. Dzisiaj Anastazja ma lat 18 i ilustruje

0: książkę, która powstaje.
1: To ja jeszcze tak dopytam, tutaj mówi nam pani, że wędrowały właśnie te Julki. Czy my się też możemy spodziewać, że w takim razie rzeźby Julków również powędrują nieco dalej niż w samym Koszalinie?
0: Na pewno rzeźby powędrują nieco dalej, dlatego że na dzień dzisiejszy zgłosiło się do mnie 5 osób spoza regionu Koszalina i tym osobom bardzo zależy na tym, żeby stanęła rzeźba Julka Jamnyńskiego również w innych miejscowościach. Jest to, na dzień dzisiejszy jest to na etapie rozmów, więc nie mogę ujawnić kto i co, ale ja myślę, że przy takim pozytywnym nastawieniu, przy ludzi, którzy kochają te juleczki, to jest wszystko do załatwienia i na pewno piękne staną. Tu w Koszalinie w tej chwili ja mam przygotowanych już 14 prototypów nowych rzeźb. Myślę, że w tym roku jeszcze postawię co najmniej jednego. Problem polega na funduszach, dlatego że są to rzeźby. Ja ciągle przypominam, że one są już wykonywane przez rzeźbiarza Romualda Wiśniewskiego. To jest rzeźbiarz światowego formatu. I to są rzeźby z brązu. To naprawdę jest bardzo, bardzo droga inwestycja, a to jest inwestycja fundacji. W związku z tym muszę liczyć się z kosztami. Wierzę jednak, że powoli te Julki postawimy, zwłaszcza, że współpracujemy z Archiwum Państwowym w Koszalinie z panią Katarzyną Królczyk, która jest z kolei pomysłodawczynią Księgi Julków Jamnyńskich. Ta Księga Julków Jamnyńskich jest zdeponowana na wieki wieków w Archiwum Państwowym w Koszalinie. Każdy julek jest wpisywany do księgi, jest dokumentowane samo odsłonięcie tego julka. Wymyśliłam też taką rzecz, gdzie każdy julek ma swojego rodzica chrzestnego. Także jak odsłonialiśmy julka archiwisty, mamą chrzestną była pani rektor Danuta Zawadzka. Gdy odsłonialiśmy julka profesora na Politechnice Koszalińskiej, mamą chrzestną była pani dyrektor archiwum Katarzyna Królczyk. Julka prawnika przed Sądem Okręgowym w Koszalinie mamy ojca chrzestnego tego Julka, pan sędzia Sądu Okręgowego Henryk List. Wspaniały człowiek, wspaniały sędzia. Bardzo się cieszę, że on właśnie będzie tatusiem chrzestnym Julka.
1: Ja też bym chciała zapytać o taką rzeźbę, w sensie jak ona powstaje, bo ja myślę, że to jest bardzo duża praca, od samego projektu aż po właśnie stworzenie tego przez rzeźbiarza. Czy mogłaby nam pani tak pokrótce opisać, jak to wygląda od początku do końca?
0: Od początku do końca to wygląda tak. Kwestia tego, gdzie julek miał stanąć, bo bardzo istotną sprawą w tej julkowej legendzie jest to, że są to rzeźby, które mają być symbolem obiektów, zawodów, ludzi, którzy pracują w danym miejscu. I tak jak pomyślałam sobie, że będzie julek, który stał przed filharmonią, no to wymyśliłam, jakbym chciała, żeby on wyglądał. No i powiedziałam, że moim marzeniem jest to, żeby on wyglądał w taki, a nie inny sposób. Ponieważ rozmawiam na ten temat z rzeźbiarzem, na temat każdego julka w taki sposób, to rzeźbiarz po tych moich uwagach najpierw przygotowuje mi projekt rysunku pod moje zapotrzebowanie. Kiedy ja go akceptuję, przygotowuję prototyp z wosku rzeźbiarskiego. I wtedy ten julek jest, jeżeli coś jest jeszcze nie tak, to jeszcze to poprawiamy i w tym momencie mamy model, który następnie, gdy już decydujemy się na przygotowanie rzeźby, jest przez rzeźbiarza odlewany, dopracowywany, wszystko już robi pan Romuald Wiśniewski. Więc tak wygląda każdy jeden julek. Teraz na przykład ustaliłam julka stomatologa, jak wygląda. Zasada jest jedna, wszystkie mają być radosne, wszystkie są uśmiechnięte i każda rzeźba ma być z takim troszeczkę elementem, z przymrużeniem oka, oczywiście bez przesady, no bo julek prawnik, nie to, że on ma być poważny, tak? Ten julek prawnik tak naprawdę powstał z ogromnego szacunku dla wszystkich osób wykonujących zawody prawnicze, sędziów, prokuratorów, radców prawnych, adwokatów, notariuszy, komorników, aplikantów czy studentów prawa, ale także pracowników wymiaru sprawiedliwości przy

0: wszystkich, no bo bez nich to nic byśmy sobie nie poradzili. Bo za każdym paragrafem, za każdą sprawą i togą stoi człowiek i jego problem i taka potrzeba sprawiedliwości. I tak pomyślałam sobie, że jak taki Julek Pernik stanie przed naszym sądem okręgowym, no to będzie to bardzo miłe. A poza tym jeszcze tak sobie wymyśliłam, że ten Julek Prawnik to będzie przynosił szczęście wszystkim, którzy będą przychodzili do sądu, ale pod warunkiem, że podejdą i pogłaszczą go po tej czapeczce, to wtedy na pewno na sali sądowej szczęście będzie im sprzyjać. I ja powiem tak, no nie jest to jeszcze oficjalnie uznany środek procesowy, ale mam nadzieję, że może kiedyś będzie.
1: A ja jeszcze tak panią chciałam zapytać, czy któryś z tych Julków ma dla pani takie szczególne znaczenie?
0: To znaczy tak, ja traktuję je wszystkie jak moje dzieci, to może w taki sposób. Natomiast jest jeszcze taki mały Juleczek, którego wymyśliłam, jest to Julek Szczęścia. Pierwsze 4 Julki już wręczyłam, to są małe figurki Julka Szczęściarza i one chyba spowodowały coś takiego, że wywołują, to jest trudno określić, bo nawet no, gdyby pani redaktor go wzięła do ręki i tak potrzymała, to on po prostu wzbudza uśmiech i szczęście samo w sobie. Jedna z pań, która otrzymała Julka Szczęściarza, powiedziała mi, że jak wchodzi do domu, to pierwsze co, to jej się rzuca Julek w oczy, głaszcze go i od razu jej się humor poprawia, czyli daje szczęście. To nie to, że ten Julek Szczęściarz jest najważniejszy. Dla mnie ta figurka, to jest figurka Julka Szczęściarza, to jest taka, którą będę obdarowywać wszystkich dobrych ludzi, wszystkich pozytywnych ludzi. Natomiast każdy Julek, każda rzeźba, która powstanie w Koszalinie, to też są Julki Szczęściarze, bo każdy z nich niesie ze sobą tylko dobro. Taka jest zasada. Chcę powiedzieć, że gdy będzie już 10 Julków postawionych w Koszalinie, ponieważ mamy porozumienie z Archiwum Państwowym, powstanie mapka Julków Jamneńskich, powstanie aplikacja związana z Julkami Jamneńskimi, gry terenowe związane z tymi rzeźbami, również w formie wszystko elektronicznej. To wszystko mamy w planie, ale najpierw muszę te Julki postawić.
1: Jeszcze tak na koniec zapytam o książki, gdzie właśnie je można nabyć?
0: Znaczy, ja powiem może tak, naprawdę nie mam czasu na to, żeby zająć się dystrybucją tych książek. Można przyjść do mnie tutaj, do fundacji czy do kancelarii i można je po prostu kupić.
1: I to takie piękne historie związane z naszym miastem.
0: Piękne historie. My czytamy te legendy w przedszkolach, w szkołach. No i muszę powiedzieć, że dzieci znają te nasze legendy. A bardzo istotne jest, żeby małym dzieciom mówić o naszej tożsamości. Bardzo istotne jest, żeby tworzyć legendy, bo no, myśmy tu przybyli w 1946-1945 roku po wojnie. Przedtem byli tu inni ludzie. To jest nasz czas. To my teraz tworzymy legendy, my tworzymy tę naszą tożsamość. My musimy coś pozostawić naszym dzieciom, wnukom, prawnukom. Jeżeli tego nie zrobimy, to po prostu, to znaczy, że jesteśmy beznadziejni, jeżeli nie będziemy dbali o przyszłe pokolenia. Młodzi ludzie, dzieci, młodzież, młodzi ludzie to są naprawdę wspaniali ludzie. I tylko trzeba im dać narzędzia do tego, żeby mogli być jeszcze wspanialsi.
2: Z Teresą Żurowską z Koszalińskiej Fundacji Pokoloruj Świat rozmawiała Oliwia Kisielewska.
3: SK Koszalin News.
2: Społecznicy z regionu ze wsparciem finansowym Urzędu Marszałkowskiego mogą realizować kolejne inicjatywy skierowane do mieszkańców. Do grudnia w regionie zrealizowane zostaną 64 projekty, a wśród nich...
4: Hanna Selecka, 8. edycja turnieju bokserskiego, który mamy tutaj zaszczyt organizować wraz z programem Społecznik. Jest to niezwykle potrzebne dla mniejszych stowarzyszeń. Zapraszam Świeszyno Boxing Night na galę do naszego Świeszyna.
5: Stefanowski Bogusław, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Sławsk. Przede wszystkim skupiamy się na bezpieczeństwie i edukacji młodzieży, ale także osób dorosłych. Cieszę się to dużym zainteresowaniem, czyli szeroko pojęte bezpieczeństwo, ale także w tym programie zarządzanie kryzysowe. Myślę, że odzew jest bardzo duży, udział młodzieży i osób dorosłych jest i zaangażowanie bardzo duże. Bardzo nas to cieszy.
6: Stowarzyszenie Wiwamy.
7: To jest nasz kolejny projekt realizowany z programu Społecznik. Tym razem chcemy uhonorować i świętować Dzień Wolontariusza i Seniora, ale z młodzieżą.

0: Łączymy zatem mostem pokoleń na te święta. Ta aktywność seniorów jest bardzo, bardzo cenna.
1: Stowarzyszenie Klub Amazonka.
2: Nasz projekt ma takie górnolotne nazwy Igłą Wraka. Na czym to polega? Po prostu będziemy szyły poduszeczki serca, które ułatwią życie paniom po operacji po mastektomii. Jest to bardzo, bardzo potrzebne im, żeby mogły wykonywać codzienne prace w życiu domowym, czyli po prostu podkładają sobie pod rączkę takie serduszko, wiedząc, że ktoś jest z nimi, że nie są same i po prostu mogą wszystko wykonywać w domu.
3: Nazywam się Aneta Pokłaska, jestem ze Stowarzyszenia Razem dla Kultury w gminie Karlino. Wygrały nasze dwa projekty, od spotkania do działania i poczuł się bezpiecznie. Jesteśmy początkującą nowym stowarzyszeniem. Myślimy, że to są pierwsze kroki pozytywne. Cieszymy się, że dalej będziemy działać.
4: Sianowska Piątka, w lipcu robimy bieg rodzinny. 150 osób, grill, biegamy, dzieci, dorośli. Serdecznie zapraszamy. W gminie Sianów w Kłosie.
1: Sport, rekreacja i wolontariat.
5: Nocna ściema, a tym razem wolontariat nocnej ściemy, to był nasz projekt. No i wolontariusze będą bardziej zaopiekowani przez to w imprezie, która będzie się odbywała już po raz 16. I to, jak myślę, że ktoś z Was może słyszał, nocna ściema jest w tej chwili największym wydarzeniem biegowym na Pomorzu Środkowym.
1: Fundacja Promocji Zdrowia Psychicznego, Drzwi Otwarte.
6: Fundacja Promocji Zdrowia Psychicznego i Psychoterapii Drzwi Otwarte Szczecinek. U nas taka fajna inicjatywa, bo włączymy młodzież w tworzenie też czegoś trwałego, bo będziemy nakręcać filmiki promujące odporność psychiczną i dołączymy do tego warsztaty w szkołach, więc zostanie coś trwałego, co pójdzie w sieć, więc tym bardziej się cieszymy, bo wszyscy skorzystamy.
7: Halina Michalak, sekretarz Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach. My praktycznie weterani. Tym razem nasze działania kierujemy do najmłodszych, do dzieci z klas 1-3. Będzie zorganizowany turniej sportowo-edukacyjny z okazji 80-lecia Szkoły Podstawowej w Bobolicach.
8: Schab Sandra, wiceprezes Gminnego Ludowego Zespołu Sportowego Zawisza Grzmiąca. Organizujemy turniej sportowy. Jako klub sportowy robimy turnieje sportowe, stawiamy na dzieci, na młodzież. Jesteśmy świeżo po turnieju tak naprawdę teraz. A teraz postawiliśmy na Mikołajki z Zawiszą.
9: Tomasz Kamiecki, przedstawiciel Zachodniopomorskiego Związku Szachowego, ale też klubu szachowego Hetman Koszalin, który pewnie też się zaraz pojawi. Będziemy w sumie 4 projekty realizowali z programu Społecznik. Skupiamy się w tym roku na wspieraniu wolontariatu. Szachy są bardzo popularne. W samym Koszalinie ponad 500 dzieciaczków i młodzieży gra w szachy, trenuje. Dużo wydarzeń robimy szachowych, dlatego sensem jest to, żeby przy turniejach szachowych przeszkolić wolontariuszy, żeby nabyli umiejętności przede wszystkim też do pomocy w organizacji, w szkoleniu też nowych zawodników, w sędziowaniu zawodów szachowych, że już otwierają się nowe sekcje szachowe, chociażby na Politechnice Koszalińskiej. Także cieszymy się z tego, że ten nabór i ten priorytet z wolontariatem jest i możemy to dalej realizować. Jeden jest w naszym klubie szachowym, tam gdzie trenujemy w wojsku, jeden będzie też tutaj na salach konferencyjnych, hali widowiskowej. Szachy pod chmurką będą akurat na Unii Europejskiej, przy boisku Orlik będziemy mieli w trakcie i szachy, i piknik też. I też standardowo staramy się nad morzem w Łazach też realizować ten projekt.
10: Maksymalna kwota dofinansowania na jedno

0: na salach konferencyjnych hali widowiskowej. Szachy pod chmurką będą akurat na Unii Europejskiej. Przy boisku Orlik będziemy mieli w trakcie i szachy, i piknik też. I też standardowo staramy się nad morzem w Łazach też realizować ten projekt.
1: Maksymalna kwota dofinansowania na jedno za

0: Góry Chełmskiej ma powstać piłkarskie centrum treningowe. Miasto otrzymało z Ministerstwa Sportu dotację w wysokości ponad 4 milionów. W miejskiej kasie są zabezpieczone środki na budowę pierwszego etapu inwestycji, a konkretnie murawy i trybun. Mówią prezydent Koszalina Tomasz Sobieraj, posłanka Koalicji Obywatelskiej Barbara Grygorcewicz oraz sportowy szef Zarządu Obiektów Sportowych Łukasz Bednarek.
1: Tu już mija rok czasu, od kiedy zrobiliśmy duże wydarzenie, dużą konferencję też prasową w hali widowiskowo-sportowej, na której zaprezentowaliśmy piłkarskie centrum treningowe. Przystępujemy do jego realizacji, czyli staramy się o pieniądze. Wtedy złożyliśmy wniosek właśnie do Ministerstwa Sportu w odpowiedzi na konkurs, który Ministerstwo Sportu ogłosiło. Było wielu pozytywnych ludzi, którzy starali się, lobowali, pilnowali, żeby ten projekt przeszedł. I to się udało. 4 264 tysiące złotych na budowę pierwszego etapu piłkarskiego centrum treningowego, czyli budowę tego pierwszego boiska pełnowymiarowego z oświetleniem, zadaszonymi trybunami i szatniami pełnym wyposażeniem. Także mamy to, teraz już nic nie stoi na przeszkodzie, mamy zabezpieczony wkład własny, mamy zabezpieczone wszystkie środki, które są niezbędne do tego, żeby rozpocząć budowę tego pierwszego etapu i teraz już bez zbędnej zwłoki przystąpimy do projektowania i budowy tego piłkarskiego centrum między Parkiem Linowym a Akwaparkiem. To są tereny dawnych ogródków działkowych, nieco zarośnięte samosiejami, w dużej części są drzewa owocowe i te, które zostały, też są już stwierdzone przez Zarząd Dróg Transportu, że są też chore.
2: Bardzo się cieszę, że to dofinansowanie uzyskaliśmy, bo rzeczywiście, no nieskromnie powiem, że zabiegałam o to bardzo mocno, do tego stopnia, że pan minister Jakub Rutnicki przestał mnie po imieniu nazywać, a mówi do mnie Koszalin, więc fajnie, niech ma nasze miasto na uwadze przy innych projektach. Będą kolejne etapy. Projekt jest o tyle ważny, że nie tylko zahacza o aspekt sportowy i wychowanie nowej generacji sportowców piłki nożnej, ale również ma za zadanie taką integrację młodzieży. Chcemy odciągnąć młodzież jednak od laptopów, od komputerów, od gier i Facebooka i dajemy im tutaj fajną przestrzeń do tego, żeby była to przestrzeń zamienna z tą niestety przestrzenią, która ostatnio bardzo, bardzo szkodzi młodzieży. Dajmy tej młodzieży teren do tego, żeby mogła się dobrze rozwijać. Poza tym ruch to zdrowie i to już jest taki slogan i truizm, ale no nic nam nie zastąpi ruchu fizycznego.
3: W ramach pierwszego etapu powstanie pełnowymiarowe boisko z trawą hybrydową, wymiary 105x68, ale z obwodem 117x74. Taka ciekawostka, trawa hybrydowa to system, gdzie trawa się nie zagęszcza, gdzie nie robi się błoto, czyli jest bardziej wytrzymała. Przy ślizgu zawodnika ona się nie zrywa. Podobne rozwiązania są na Polsat Plus Arenie w Gdańsku, na stadionie i na stadionie Pogoni Szczecin. Oprócz tego nowoczesna trybuna na około 700 miejsc, ciągi pieszojezdne, ogrodzenie, piłkochwyty, budynek szatniowo-administracyjny, sanitarny, z szatniami dla drużyn, dla sędziów, dla trenerów, boksy dla zawodników rezerwowych i sędziów oraz tablica wyników. To jest wszystko w ramach tego pierwszego etapu. Oczywiście kiedy ten etap, bo terminy to około 1,5–2 lata do zakończenia, będziemy zabiegać już o drugi etap. Kiedy ruszą prace? Niezwłocznie. Jeżeli chodzi o takie wstępne prace, no to najpierw jest przygotowanie postępowania przetargowego, to jest około 1,5–2 miesiące. Wybór wykonawcy też około 2 miesięcy. Później zaprojektowanie w formule zaprojektuj i wybuduj. Także no, kilka miesięcy na te prace przygotowawcze, zanim wejdziemy na plac budowy.
1: To wszystko jest uzależnione od tego, jakie będą konkursy ogłaszane w ministerstwie. Jeśli minister będzie ogłaszał konkursy, w których będziemy mogli aplikować o duże pieniądze, to tych etapów będzie mniej. Jeśli będą konkursy, gdzie będziemy mogli aplikować, tak jak tutaj, maksymalnie 4,5 miliona było, no to musimy to podzielić na etapów więcej. Także to jest niezależne w jednym kontekście.
3: Natomiast w kolejnych etapach mamy zaplanowaną halę pneumatyczną, gdzie w niej jest boisko pełnowymiarowe o sztucznej nawierzchni, kilka mniejszych boisk typu Orlik, no by zapewnić tą przestrzeń dla młodych piłkarzy i piłkarek, bo wiemy, ponad 2000 dzieciaków trenuje w Koszalinie. No i nie, brakuje tej przestrzeni, brakuje tych boisk w Koszalinie do uprawiania najpopularniejszej dyscypliny sportu. W niektórych klubach już nie przyjmują po prostu młodych dzieciaków, bo nie ma gdzie trenować. Dlatego decyzja pana prezydenta Tomasza Sobieraja o stworzeniu takiego piłkarskiego centrum treningowego w przyszłości jest kluczowa, tym bardziej, że jako Koszalin jesteśmy w świetnym miejscu w Polsce, gdzie mamy niedaleko morze. Możemy tu organizować duże imprezy piłkarskie, obozy, szkolić młodzież, więc to jest klucz do tego rozwoju.
1: Koszt pierwszego etapu to jest 11 milionów brutto. Szacowane koszty całej inwestycji, całego piłkarskiego centrum treningowego to na dzień dzisiejszy około 35 milionów złotych. Ale to są ceny na dziś, a oczywiście potrwa to kilka lat, inflacja, także pewnie będzie to znacznie więcej.
0: Z tego co usłyszeliśmy, pierwsze prace przy budowie pierwszego etapu inwestycji ruszą prawdopodobnie na

0: początku nowego roku.
1: SK Koszalin.
0: Dziecko na rowerze czy hulajnodze tylko w kasku. Od 3 czerwca w Polsce obowiązują już nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Dzieci i młodzież do 16 roku życia muszą jeździć w kaskach ochronnych. To długo oczekiwana zmiana w prawie, która ma przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo młodych użytkowników dróg i ścieżek rowerowych.
2: Na 100% jestem za tym, żeby były kaski.
3: Uważam, że no jest to bardzo jakby bezpieczne przez to, że no dużo, a to bardzo dużo jest wypadków na rowerach, na hulajnogach, szczególnie, że no na hulajnogach teraz bardzo szybko ludzie jadą, to niefortunnie upaść na głowę, no to no wiadomo, może skończyć się bardzo źle. No i uważam, że jest to akurat bardzo, bardzo dobry przepis.
4: Młodszy aspirant Paulina Wiśniewska-Basiak, Komenda Miejska Policji w Koszalinie. Nowe przepisy dotyczące prawa o ruchu drogowym, które dotyczą niechronionych uczestników ruchu drogowego. Ustawodawca wskazuje, że dzieci, młodzież poniżej 16 roku życia jest zobowiązana nosić kaski ochronne na głowach podczas poruszania się na różnego rodzaju sprzętach transportowych, a tutaj ustawodawca ma na myśli przede wszystkim hulajnogi elektryczne, rowery bądź środki transportu osobistego inne, na przykład mogą być to deskorolki.
5: To była długo oczekiwana zmiana, która w końcu ujrzała światło dzienne i została wprowadzona w życie. Jarosław Kalenik, ratownik medyczny, to najmłodsi uczestnicy ruchu drogowego, ci właśnie do 16 roku życia, mieli największe urazy. I tak dla przykładu, uczestnicy ruchu drogowego, którzy jeździli na elektrycznych hulajnogach, mieli często 44% około urazów głowy. Czyli ten kask może znacząco poprawić ich przeżywalność. Skutki urazów czaszkowo-mózgowych, ale także z tych badań, które były przeprowadzane, wynikało, że około 30-60% uczestników miało bezpośrednio urazy twarzo-czaszki. Czyli dzięki temu będziemy mieli mniej ofiar, ale także mniej osób poszkodowanych w tych grupach wiekowych. Nas to bardzo cieszy jako medyków, gdyż dzięki temu będziemy mieli mniej pracy, a co jest najważniejsze, będziemy mieli jak najmniej osób poszkodowanych w tej grupie najmłodszych.
4: Jeżeli chodzi o postawę policjantów, funkcjonariuszy, którzy zobaczą, że taka osoba poniżej 16 roku życia będzie poruszała się bez tego wymaganego kasku, oczywiście będą chcieli wyciągnąć konsekwencje. No i tutaj te konsekwencje niestety będą musieli ponieść opiekunowie prawni bądź rodzice takiej osoby małoletniej. I tutaj ustawodawca przewidział karę grzywny w kwocie 100 zł. Na początku fajnie jest, żeby rodzice byli świadomi w ogóle tych zmian w prawie, żeby zaopatrzyli te dzieci w te kaski, żeby zwracali uwagę, czy te kaski są opatrzone odpowiednim certyfikatem, ponieważ tych zdarzeń z tymi niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego jest bardzo dużo. Jeżeli funkcjonariusze będą mieli do czynienia z osobą, która po raz kolejny będzie nie stosowała się do tego nakazu noszenia tych kasków ochronnych, no to wówczas na przykład będzie mógł być skierowany wniosek między innymi do sądu rodzinnego, gdzie sąd rodzinny będzie się jasno przypatrywał, dlaczego ten obowiązek nie jest respektowany, dlaczego rodzice na przykład nie stanowią odpowiedniej pieczy nad małoletnim, albo dlaczego ten kask nie jest zakupiony w tym przedziale wiekowym.
5: Sam jako tata, niezależnie od tych zmian legislacyjnych, zawsze dzieciom dawałem kask, jak jeździły na rowerze.
6: Czy trudno dzieci jest do tego przekonać, zachęcić? Czy one są oporne na to, żeby jeździć w tym kasku? Jak to jest?
5: Ja uważam, że nie. Jeśli da się od najmłodszych lat, to nie ma problemu. Zdarzyło mi się nawet raz, że zapomniałem synowi nałożyć, a syn do mnie mówi: tato, a kask? A to oznacza, że dzieci, kiedy mają to od najmłodszych lat, dla nich jest to tak naturalna czynność, nałożenie kasku, jak mycie rąk przed

da się od najmłodszych lat, to nie ma problemu. Zdarzyło mi się nawet raz, że zapomniałem synowi nałożyć, a syn do mnie mówi: tato, a kask? A to oznacza, że dzieci, kiedy mają to od najmłodszych lat, dla nich jest to tak naturalna czynność, nałożenie kasku, jak mycie rąk przy

0: Przypominamy, obowiązkowa jazda w kasku dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia już obowiązuje. Nowe przepisy mają pomóc chronić zdrowie i życie najmłodszych uczestników ruchu drogowego. A tematem zajęła się Magda Wanowska-Miksa.
1: SK Koszalin.
0: A teraz w magazynie o trasie 83. Tour de Pologne. Na zawodników czeka 7 etapów, które wyłonią triumfatora klasyfikacji generalnej. Wyścig wystartuje 3 sierpnia w Gdyni, a zakończy się po 7 dniach jazdą na czas w kopalni soli Wieliczka. Dla nas najciekawszy będzie pierwszy etap, który z Gdyni będzie prowadził przez Pomorze do Koszalina, bo właśnie tu zaplanowano metę pierwszego etapu. Najważniejsza impreza kolarska w tej części Europy przyciągnie do kraju czołowe drużyny z gwiazdami dyscypliny. Koszalin powraca na trasę wyścigu Tour de Pologne po 25 latach, mówi Czesław Lang, dyrektor generalny wyścigu.
2: Tour de Pologne należy do wyścigów World Tour. World Tour to oznacza, że jest takich wyścigów około 30 na świecie, ale takich najważniejszych, etapowych, to jest tylko 14. W tym jest Tour de France, Giro d'Italia, Vuelta a España i później już są 4 państwa, które mają wyścigi, które trwają dłużej niż 7 dni. Polska, Francja, Włochy i Hiszpania i właśnie mamy wyścig w tym gronie. To nam daje niesamowitą nobilitację. Przede wszystkim będąc w gronie World Touru mamy zapewniony udział najlepszych kolarzy świata. Te same drużyny, które jadą w Tour de France, Giro d'Italia również jadą w Polsce. Mamy ten sam regulamin, mamy tak samo wyścig oceniany przez Międzynarodową Unię Kolarską i sygnał wyprodukowany tutaj na tym wyścigu trafia do ponad 65 państw na całym świecie. Możemy oprócz tej rywalizacji sportowej, która jest dla nas najważniejsza, również pięknie promować i pokazywać nasz kraj, pokazywać miejsca, gdzie są mety, gdzie są starty. Startując w Gdyni, która ma swoje stulecie, dzień wcześniej odbędzie się piękna prezentacja na skwerze Kościuszki, w niesamowitej oprawie i tak dalej. Później wystartujemy z Gdyni przez Kartuzy, Bytów, Polanów, tam będą premie, jeszcze inne jakieś takie dodatkowe, no ale przyjeżdżamy do Koszalina i tu będzie przepiękny wielki finał. Będzie piękna meta usytuowana tutaj na rynku. Temu wyścigowi towarzyszą takie imprezy towarzyszące jak Tour de Pologne Junior. Też będziemy chcieli, żeby dzieci i młodzież też mogła pościgać się w tej samej oprawie, scenografii, co kolarze zawodowi. To jest dla nich wielkie, wielkie przeżycie. Często są takie mity, Tour de Pologne przyjeżdża, całe miasto będzie zamknięte. To zależy tylko od dobrej organizacji, bo zobaczcie, inaczej są rozgrywane, nie wiem, maratony, jakieś biegi, że coś, że zamykasz miasto na 5-6 godzin i gdzieś tam, prawda, nie mogą ludzie się poruszać. Peleton zawodowy tak naprawdę

0: I prawie do samej mety już będziemy kierowali się aleją Monte Cassino. Na sam koniec jeszcze krótki odcinek Armii Krajowej i skręcimy w lewo w ulicy Zwycięstwa, gdzie rozegra się finisz pierwszego etapu.
1: Drugi etap, mamy piękny etap z Międzyzdroi do Szczecina, czyli też jesteśmy w zachodniopomorskim tutaj. Też na pewno będzie to bardzo taki ciekawy, interesujący etap. Trzeci, ponieważ jest taki etap Michała Paluty tutaj, bo on się tam w Strzelcach wychował i urodził. Także to będzie etap taki, no kolarski bardzo, bo będzie Gorzów Wielkopolski. Do Zielonej Góry te etapy na pewno będą bardzo piękne. To są nowe etapy. Tutaj dawno, dawno nie byliśmy. No i na pewno będzie bardzo ciekawie. A też zrobiliśmy tę trasę też dlaczego? Dlatego, że mieliśmy wiele zapytań od kibiców. No Polska jest piękna. Ja jestem tutaj stąd też. Jestem ziomalem. Także też mi bardzo zależy, żeby te Kaszuby pięknie pokazać. Ja na przykład na pierwszym etapie będzie taki mój odcinek specjalny. W Parchowie będziemy odbijali w lewo na Jeleńcz, Płuczno. Później pojedziemy do Bytowa. Bytów, no to jest moje miasto, gdzie były ludowe zespoły sportowe. Tam zaczynałem karierę. Dla Bytowa jako pierwsze Igrzyska Olimpijskie właśnie reprezentowałem Basztę Bytów w Montrealu na Igrzyskach Olimpijskich. To jest Bytów. Później z Bytowa pojedziemy do następnej mojej miejscowości. Taka miejscowość Gostkowo. Ja tam chodziłem do szkoły podstawowej. Tam się wychowywałem. Tam spędziłem całe dzieciństwo, które pamiętam. I później dalej jedziemy przez taką miejscowość jak Motarzyno, jedziemy do Kołczygów, a w Kołczygłowach się urodziłem. Tam też jest szkoła mojego imienia. Taki odcinek będę miał swój sentymentalny, jakieś 30 kilometrów, takie bardzo, bardzo. Zresztą to są wszystkie te trasy, które jeździłem na rowerze, trenowałem. Później jedziemy tutaj w Polanów, Chełmska Góra, też sentyment wielki, bo tutaj zdobyłem pierwsze mistrzostwa województwa w Przełajach.
2: Dodam jeszcze, że pierwszego dnia rywalizacji kolarze zmierzą się na ponad 230-kilometrowym odcinku po szosach województwa pomorskiego, po pagórkowatej trasie, o czym świadczy przewyższenie ponad 2000 metrów. Na Górze Chomskiej zaplanowana jest premia górska, start wyścigu 3 sierpnia w Gdyni i przejazd do Koszalina.
3: SK Koszalin.
2: To pierwszy konkurs literacki na terenie powiatu koszalińskiego. Wystarczą 3 strony tekstu i można zawalczyć o 3000 zł. Forma dowolna. Może to być wiersz, esej, felieton czy artykuł.
4: Agnieszka Ławrynowicz, wicestarosta koszaliński. Konkurs ten jest skierowany do osób powyżej 16 roku życia. Mamy nadzieję, że wiele osób się zgłosi i pokaże swoją twórczość, bo mamy taką świadomość, że wielu mieszkańców pisze, przelewa swoje myśli na papier, opowiadania, pisze wiersze i często chowa je do szuflady. I mamy nadzieję, że ten konkurs zachęci ich do tego, aby ich twórczość została dostrzeżona przez szerszą grupę odbiorców. Nagroda w tym konkursie jest imponująca. Takie Grand Prix to będzie nagroda w wysokości 3000 zł. Także bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w tym konkursie i liczymy na duży odzew i mam nadzieję, że będzie to wielka uczta literacka w naszym powiecie.
5: Monika Olszak, kierownik Biblioteki w Sianowie. Po raz pierwszy w tym roku inicjujemy konkurs pod tytułem Sianowska Nagroda Literacka. Jest to konkurs skierowany do mieszkańców powiatu koszalińskiego i miasta Koszalin. Formą literacką, którą należy napisać i przysłać do nas, to jest, może być esej, opowiadanie, felieton, reportaż. Musi to być praca napisana samodzielnie w języku polskim. Nie może być jeszcze nigdzie publikowana ani nagrodzona. Musi wynosić 3 strony maszynopisu w formacie A4. I szczegóły całego regulaminu dostępne są na stronie www.biblioteka.powiatkoszalin.pl. Konkurs potrwa do 30 czerwca. Do tego czasu trzeba nadsyłać do nas pracę. Pracę należy nadsyłać mailowo w formacie PDF-u. Temat jest dowolny, także dowolna jest forma literacka, jak już wspomniałam, czyli esej, reportaż, opowiadanie, list nawet może być napisany, wiersz też.
6: Zawsze staramy się znaleźć taki skład jury, który nie będzie w ogóle powiązany z nami w jakikolwiek sposób. Jest to nasz pierwszy konkurs. Nie ukrywam, że nie robiliśmy wcześniej takich konkursów, ale naszym marzeniem jest wyciągnięcie, zapromowanie i pokazanie biblioteki jako tej, w której coś się dzieje i dla której warto pracować i coś pokazywać. Prawdopodobnie po pierwszym konkursie zatrzymamy się, raczej nie zatrzymamy się konkursu, tylko my się zatrzymamy i spróbujemy ten regulamin trochę urealnić, zobaczyć jakie wyjdą rzeczy. Cieszy mnie to, że jesteśmy razem z powiatem koszalińskim. Po raz pierwszy taki konkurs w ogóle robimy na terenie Pomorza Środkowego. Myślę, że po 2-3 latach

prawdopodobnie po pierwszym konkursie zatrzymamy się, a czy nie zatrzymamy się konkursu, tylko my się zatrzymamy i spróbujemy ten regulamin trochę urealnić, zobaczyć, jakie wyjdą rzeczy. Cieszy mnie to, że jesteśmy razem z powiatem koszalińskim. Po raz pierwszy taki konkurs w ogóle robimy na terenie Pomorza Środkowego. Myślę, że po 2-3 latach będzie

0: jury, to wierzę, że on te notatki i swoje marzenia o pisarstwie wyciągnie z tej szuflady i przekaże do konkursu.
1: Mówiła Aleksandra Kowacz, szefowa Asianowskiego Centrum Nauki. Najlepsza praca zostanie nagrodzona 3000 zł. Będą też wyróżnienia. Prace przyjmowane będą jeszcze do końca czerwca. Szczegóły bibliotekapowiatkoszalin.pl.
2: SK Koszalin.
1: Na terenie Wodnej Doliny w Koszalinie służby mundurowe zorganizowały piknik dla dzieci i młodzieży promujący bezpieczne zachowania podczas zbliżających się wakacji. Obecna była policja, straż miejska, ratownicy medyczni i żołnierze. Na wydarzeniu pojawiły się też tłumy dzieci.
3: No na pewno nie robi się jakichś nieodpowiedzialnych rzeczy. No teraz młodzież jest bardzo nieodpowiedzialna, myślę. I robią jakby różne, co przepraszam, głupie rzeczy. No na przykład niektórzy chodzą po płotach i skaczą. Znam takiego jednego kolegę. I niektórzy na przykład rzucają jakieś petardy. No różne niebezpieczne rzeczy robią, żeby sobie, nie wiem, czegoś nie złamać i po prostu odpowiedzialnym być. I tak wiedzieć, co się robi i tak z rozumem po prostu wszystko.
4: Dziewczyna, powiedzcie, jakie macie plany na tegoroczne wakacje?
3: No ja na pewno gdzieś polecę.
4: Samolotem?
3: Tak. No ogólnie to mam zamiar też na przykład sobie z koleżanką tutaj pojechać do Mielna, jakoś fajnie spędzić czas, jakiś może piknik zrobić. No ogólnie po prostu jakieś tam różne takie wyjścia fajne, ciekawe, żeby się w domu nie nudzić i nie siedzieć, na przykład nie grać tylko przy tym komputerze.
4: Rozumiem, że po płotach nie, i po drzewach nie ma zamiaru.
3: Ja nie, ja akurat jestem bardzo...

0: Robić?
1: Tak, trzeba.
2: A ty co zrobisz dla swojego bezpieczeństwa w te wakacje?
1: Będę chodził z osobami dorosłymi i będę bardzo uważny. Jak będę na przykład wychodził z kuzynką do sklepu albo na spacer.
2: Lubicie wypoczywać nad wodą na przykład? Korzystać, nie wiem, z jakichś kajaków, rowerów wodnych?
1: Raczej nie.
3: Ja lubię pływać.
2: Lubisz pływać i umiesz pływać?
3: Tak, umiem.
2: To powiedz mi, co trzeba zrobić, nawet jak się umie pływać, żeby być bezpiecznym? Jak to robisz?
3: Trzeba pójść z rodzicami do wody, żeby nas fale nie zabrały nad morzem.
2: Cześć dziewczyny, jakie macie szalone plany na te wakacje, co za chwilkę się zaczynają?
4: Obóz.
2: Obóz?
4: Tak.
2: Ale co, jakiś harcerski gdzieś w lesie?
4: Tak, takie różne rzeczy tam są, wodne.
2: O czym trzeba pamiętać?
4: O kapokach, żeby też być pod opieką osoby dorosłej i też patrzeć na flagi, kiedy się jest na plaży na przykład.
2: Biała co oznacza?
4: Żeby nie wchodzi.
2: To czerwona.
4: Bo
2: warto sobie przypomnieć, nie? A wy też korzystacie z jakichś kajaczków, z jakichś rowerów wodnych?
5: Tak, ja korzystam. Ja będę właśnie na obozie harcerskim pod namiotami, więc tam też trzeba uważać. Trzeba, no bo tam wichury i w ogóle mogą być, więc trzeba uważać na pewno.
2: Jak się karimater odkłada, to pamiętaj, żeby szyszki żadnej nie było pod spodem.
5: Oj tak, i kamienie, bo boli.
6: Młodszy aspirant Justyna Główczyńska, Komenda Miejska Policji w Koszalinie.
2: Pani aspirant, dzisiaj takie, można powiedzieć, przygotowanie do wakacji dla dzieciaków. Opowiadacie im o tym, na co trzeba uważać, jak zachować bezpieczeństwo, czego nie wolno robić, co wolno i pod czyją opieką.
6: Tak, Komenda Miejska Policji w Koszalinie jak co roku promuje bezpieczne formy wypoczynku i my ze swojej strony zapraszamy młodzież z terenu miasta Koszalina, uczęszczająca do placówek oświatowych.
2: No właśnie, przypomnijmy naszym słuchaczom, jak bezpiecznie spędzać wolny czas w czasie wakacji.
6: Przede wszystkim uczulamy na kontakty z obcymi osobami, zwracamy na różnego rodzaju rozrywki w rejonach nadmorskich. Tam, gdzie jest woda, jest piękna zabawa, natomiast też jest często duże niebezpieczeństwo, tak? Mówimy o tym, żeby zwracali uwagę na różnego rodzaju zagrożenia, żeby służby, które dbają o bezpieczeństwo, ich prośby, hasła nie pozostawały bez echa.
2: No tak, też warto pamiętać, to myślę dobra porada dla rodziców, jeśli idziemy z dzieckiem małym na plażę, udajmy się na chwilę do ratownika, oni mają takie specjalne opaski, na których można zostawić kontakt do rodzica, gdyby dziecko się gdzieś zawieruszyło.
6: Tak, informujemy zarówno dzieci, jak i ich opiekunów, żeby korzystali z różnego rodzaju zabezpieczeń właśnie w postaci takich opasek, gdzie jest wskazany kontakt do opiekuna prawnego i faktycznie łatwiej jest nam wtedy dotrzeć do takiej osoby i przekazać w bezpieczne ręce.
2: Bezpieczeństwo w ruchu drogowym dla dzieci i dla młodych, co?
6: Zmieniły się przede wszystkim przepisy, w związku z powyższym uczulamy na zakładanie kasków, które nie zawsze dzieci miały na głowach. Obecnie przepisy zostały uregulowane, w związku z powyższym te kaski są obowiązkowe. Uczulamy dzieci, uczulamy na to rodziców.
2: Jak zwykle pewnie co wakacje pojawią się posiłki policyjne. Będzie więcej patroli?
6: Na pewno tak. Sezon jest dla nas zawsze pełen wyzwań. Jak co roku angażujemy się jeszcze bardziej w to, aby zarówno mieszkańcy, jak i turyści, którzy zjeżdżają się, aby czuli się bezpiecznie i zawsze, żebyśmy my mogli służyć pomocą.
7: Przed dziećmi i młodzieżą długo wyczekiwany czas wakacji, a tym samym odpoczynku od szkolnych obowiązków. Choć marzymy o tym, aby upłynął on pod znakiem niezapomnianych przygód, podróży oraz chwil spędzonych z przyjaciółmi. Pamiętajmy, dobry odpoczynek to bezpieczny odpoczynek. Zasady wakacyjnego bezpieczeństwa dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Warto się z nimi zapoznać. A materiał przygotował Marcin Kieca. Władze miasta zachęcają do zakładania mieleńskiej karty mieszkańca. Zaczęła działać rok temu i już złożyło ją ponad 1200 osób.
8: Mirosława Dywik-Koza, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Mielnie. Jest dedykowana strona mKarta. Tam wchodzimy w profil, pobieramy aplikację i przechodzimy całą drogę rejestracji. Są plusy posiadania takiej karty. Przede wszystkim zniżki bardzo duże na nasz wewnątrzgminny transport publiczny. Gastronomia, sport, turystyka.
7: Na wydanie mieleńskiej karty mieszkańca trzeba poczekać do 14 dni.
9: SK Koszalin News.
7: Kobieca energia na scenie, namioty z widokiem na jezioro i wspólne witanie wschodu słońca przy dźwiękach najlepszej elektroniki. Przed nami pierwsza edycja Free Life Festival, który pod koniec czerwca zamieni okolice Koszalina w prawdziwą oazę letnich brzmień. Co ciekawe, za konsolą zobaczymy wyłącznie kobiety. Artystki, które grywają w Berlinie, Grecji, a nawet na Malediwach. O szczegółach tego dwudniowego święta muzyki i natury Oliwii Kisielewskiej opowiedział nasz gość.
10: Witam serdecznie, nazywam się Robert Machlowiec, reprezentuję agencję eventową Free Life. Jestem organizatorem nadchodzącego wydarzenia Free Life Festival.
11: No to właśnie zacznijmy może od początku. Czym właściwie jest Free Life Festival?

0: Lowlife Festival jest to taki nowy projekt, który powstał niedawno. Projekt o zasięgu ogólnopolskim. Tworzymy również inne festiwale w Polsce i w regionie, jak chociażby Festiwal Uzdrowiska w Ustce, który jest organizowany na przełomie lipca i sierpnia, który też oczywiście przy okazji serdecznie zapraszam. Ale tutaj zależy nam na stworzeniu fajnego, nowego projektu w regionie właśnie festiwalu muzycznego, który się cechuje tutaj wyjątkową scenerią, wyjątkowym projektem właśnie, gdzie będą DJ-ami same kobiety, będzie fajna energia kobieca na scenie. Są to DJ-ki bardzo ciekawe, które na co dzień grywają w swoich miastach oraz biorą udział w wielu festiwalach w Polsce, w Europie i nawet na świecie, bo niektóre z nich miały przyjemność zagrać nawet w Malediwach, w Grecji i innych krajach na różnych festiwalach właśnie muzycznych, muzyki elektronicznej.
1: Kiedy dokładnie i gdzie odbędzie się festiwal?
0: Festiwal odbędzie się 26 czerwca oraz 27 czerwca nad Jeziorem Parnowskim. Jest to potocznie znana Cygańska Dolina, jest to w miejscowości Cieszyn, koło Koszalina, także dojazd jest bardzo fajny, jest to bardzo urokliwe miejsce nad jeziorkiem, las, zachody słońca, także naprawdę, jeżeli chodzi by tutaj o kwestię wizualną, plener jest przepiękny, będą na pewno bardzo miłe widoki i wspomnienia z takiego festiwalu.
1: A jak wygląda program tego wydarzenia, o której rozpoczynamy zabawę, do której ona będzie trwała?
0: To tak, jeżeli chodzi by o otwarcie festiwalu, otwieramy festiwal o godzinie 17:00, zapraszamy wszystkich już od godziny 17:00, można rozbijać się na polu namiotowym, można oczywiście korzystać już z naszej strefy gastronomicznej, którą dla Państwa przygotowujemy. Będą liczne atrakcje sportowe, boiska do siatkówki, stoły do ping-ponga, stół do piłkarzyków, boisko do badmintona i wiele innych takich atrakcji sportowych, z których również będzie można korzystać od tej godziny 17:00. Od godziny 19:00 zaplanowane są już występy naszych artystek. Na początku, na otwarcie, tak na dobrą sprawę festiwalu, otworzy festiwal DJ-ka Lady for Sounds. Następnie kolejną artystką będzie DJ Matenen. Po niej zaprezentuje się DJ-ka Monster. I cały festiwal zamknie DJ Dante, która na co dzień grywała w Berlinie. Są to naprawdę ciekawe postacie, na które tutaj gorąco zapraszamy, jeżeli chodzi o kwestie związane z tą muzyką, z koncertami. Następnie planowane są występy do godziny 4:00 rano. Podejrzewam, że to się przedłuży troszeczkę aż do wschodu słońca, które gdzieś tam w tych okolicach jest o godzinie 4:20. Planujemy wszyscy powitać nowy dzień właśnie wspólnym przywitaniem wschodu słońca. Następnie planujemy zakończyć tą strefę muzyczną i dnia następnego od soboty wszystkich gorąco zapraszamy na rekreacyjne spędzanie czasu na festiwalu. Jak wspomniałem, będą tam dostępne różne strefy rekreacyjne, gastronomiczne. Planowane jest kilka jeszcze dodatkowych atrakcji, które będą tutaj niespodzianką dla Państwa. Jak sprawdzamy na tą chwilę pogodę, zapowiada się naprawdę fajnie, także będzie można mile spędzić czas na plaży, nad jeziorkiem.
1: Ja jeszcze tak dopytam o tą kwestię muzyczną, bo przejawia się tutaj Tropical House, Deep House, Melody House. Czy mógłby nam Pan coś więcej opowiedzieć o tych gatunkach?
0: Są to gatunki muzyczne, które chcieliśmy dopasować do miejsca wydarzenia, jakim właśnie jest jezioro, las, wkomponowany w naturę. Chcielibyśmy, żeby te dźwięki były bardziej melodyjne, lżejsze, typowo właśnie elektroniczne, dopasowane do miejsca wydarzenia, wkomponować się po prostu w otoczenie.
1: I rozumiem właśnie, że oprócz samych koncertów, oprócz samego rozgrzewania publiki muzyką, będzie również mnóstwo innych atrakcji. Wspomniał Pan o food truckach, o strefach rekreacji. Czy możemy troszeczkę dokładniej jeszcze opowiedzieć, jakie atrakcje właśnie przygotowaliście poza samą muzyką?
0: No, na festiwalu tutaj dodam, że będzie zorganizowany konkurs za najlepsze przebranie festiwalowe. Nagrodą będzie tutaj wejściówka na kolejną edycję, drugą edycję, którą planujemy w przyszłym roku. Dodatkowo, tak jak tutaj Pani wspomina, będą strefy gastronomiczne, gdzie będą całe food trucki.

0: strefy sportowe oraz jakieś tam zabawy nad jeziorem.
1: Dobrze, a gdzie w takim razie nasi słuchacze będą mogli znaleźć wszystkie informacje i zakupić również bilety?
0: Jeżeli chodzi o zakup biletów, zapraszamy na stronę freelife.tix.pl. Szczegóły festiwalu, co do godziny, organizacji i innych niezbędnych informacji znajdują się na naszej stronie internetowej www.freelife.space. Tam są wszystkie szczegóły podane, jeżeli chodzi tutaj o takie konkretne informacje, które mogą być ciekawe dla osób, które będą chciały wziąć udział w festiwalu.
1: Jeszcze chciałabym podkreślić, że właśnie jednym z najciekawszych elementów są wyłącznie kobiece składy DJ-skie. I skąd taki pomysł, żeby właśnie to kobiety rządziły nad Jeziorem Parnowskim?
0: Pomysł się wziął z uczestnictwa w wielu festiwali, w wielu wydarzeniach muzycznych, jakie osobiście bierzemy udział w ostatnich latach. Zauważyliśmy, że bardzo ciekawie rozwija się elektroniczna scena kobieca w Polsce i nie tylko w Polsce, na świecie. Dlatego chcieliśmy tutaj w naszym regionie wprowadzić podobny trend, promować tą scenę elektroniczną, typowo właśnie kobiecą, która wydaje mi się osobiście jest bardzo ciekawa, bardzo energiczna i miło się ją słucha.
1: Plusem jest też fakt, że z festiwalu nie trzeba w ogóle wracać. Można tam zostać na noc i co więcej o tym mógłby nam pan powiedzieć?
0: Tak, oczywiście po występach DJ-skich, tak jak wspomniałem, które są planowane aż do wschodu słońca, serdecznie zapraszamy do pozostania na festiwalu i korzystania z przygotowanej strefy sportu i relaksu, które będą przygotowane właśnie dla festiwalowiczów. Będzie można sobie odpocząć, skorzystać z różnych atrakcji sportowych w otoczeniu pięknych okoliczności przyrody i spędzić czas z ludźmi, którzy będą na pewno mieli pozytywną festiwalową energię. Oczywiście dla wszystkich festiwalowiczów biorących udział w naszym festiwalu zapewniliśmy pole namiotowe, na którym będzie można rozbić namiot i spędzić sobie tak naprawdę 2 dni na naszym festiwalu. Również przygotowana jest strefa dla kamperów, gdzie będzie można właśnie przyjechać kamperem. Widok jest piękny, strefa kamperów z widokiem na jezioro. Również taka możliwość jest.
1: No to na koniec, dlaczego każdy powinien wpisać datę 26-27 czerwiec do kalendarza, no i wziąć udział w tym wyjątkowym festiwalu?
0: Bo właśnie w tym terminie, właśnie wtedy na malowniczym jeziorze Parnowskim odbędzie się nasz festiwal. Wydarzenie, które połączy muzykę elektroniczną, naturę i wyjątkową atmosferę. Czekać będą na was utalentowane DJ-ki, które zadbają o niezapomniane muzyczne emocje, plaża nad jeziorem, pole namiotowe, strefy relaksu i sportu oraz ludzie, którzy przyjeżdżają tu po dobrą energię i wspólne przeżycia. To dodam, że nie będzie zwykły weekend. To będą 2 dni pełne muzyki, wolności i wspomnień, które zostaną z wami na długo. Stąd też gorąco zachęcam do zapisania tej daty w swoim kalendarzu i do zobaczenia na festiwalu.
2: Przypomnijmy, Freelife Festival 26 i 27 czerwca nad Jeziorem Parnowskim pod Koszalinem. Start o godzinie 17.
3: SK Koszalin.
2: Wybitna fizyczka, badaczka czarnych dziur i ambasadorka Pomorza Zachodniego odwiedziła koszaliński ratusz. Nikola Bukowiecka, bo o niej mowa, spotkała się z koszalińską młodzieżą. Spotkanie zorganizowane z inicjatywy Młodzieżowej Rady Miasta miało udowodnić, że dzięki pasji i ciężkiej pracy młodzi ludzie z naszego regionu mogą dosłownie podbijać kosmos. Mówi zastępca prezydenta do spraw społecznych Sebastian Tałaj.
4: W koszalińskim ratuszu gościmy wybitnego fizyka, wybitnego naukowca, absolwentkę Uniwersytetu Szczecińskiego, panią Nikolę Bukowiecką, która współpracuje z Polską Akademią Nauk oraz brała udział w projekcie GLOWS, czyli NASA. Dzisiaj koszalińska młodzież będzie mogła porozmawiać, poznać panią Nikolę, a także zobaczyć, że warto się uczyć, że warto pogłębiać wiedzę. I dziękuję serdecznie Młodzieżowej Radzie Miasta za to, że zaprosiła panią Nikolę. I przypomnę tylko, że pani Nikola pochodzi ze Szczecina i jest ambasadorką województwa zachodniopomorskiego. Pani Nikolo, dziękujemy serdecznie, że możemy cię gościć w Koszalinie, w murach Urzędu Miejskiego. Tak wybitną postać, młodego naukowca, jaką bez wątpienia jest pani Nikola.
5: Ja nazywam się Nikola Bukowiecka. Aktualnie jestem już późną doktorantką na University of Rhode Island i visiting collaborator w Princeton Plasma Physics Laboratory i ostatni rok spędziłam w Nowym Jorku w Flatiron Institute. Na co dzień zajmuję się astrofizyką teoretyczną i numeryczną, ale mam ostatnio takie duże aspiracje do neuronauki teoretycznej, więc teraz jesień będę spędzać na Harvardzie w takim laboratorium.

0: neuronaukowym, więc jeszcze zobaczymy, co przyszłość przyniesie, ale dzisiaj poopowiadam o moich badaniach związanych z astrofizyką i trochę przybliżę, na czym polegają takie dzienne badania astrofizyki takiej teoretycznej, numerycznej i na czym polega obrazowanie Morza Czarnych Dziur, bo jedną z grup, z którą współpracuję, jest Event Horizon Telescope, czyli ta grupa, która zrobiła to pierwsze zdjęcie czarnej dziury i to jest jedno z badań, które również robiłam, więc może poopowiadam trochę, jak takie badania wyglądają i jak to wygląda na co dzień. Ja całe życie chciałam iść na medycynę, więc kocham tę neuronaukę chyba teraz, więc u mnie dopiero, czy może tak, fizykę lubiłam całe życie. Fizyka to w ogóle wydaje mi się, że jest coś innego niż ludziom się wydaje, bo to jest bardziej takie, co to jest, z czego zrobione, na czym polega, no to jest fizyka i jak to opisać. Jeżeli chodzi o samą astrofizykę, no to już pomijając takie romantyczne notion, podobają mi się gwiazdy i co jest, czy jesteśmy sami na świecie, to samą astrofizykę, jakby typu astrofizykę, to dopiero na studiach. W samym NASA, jako NASA, pracuje bardzo niewiele osób, ale część ludzi jest finansowanych z grantów NASA-owych, więc to się przydarzyło mi na przykład. Pracując w Centrum Badań Kosmicznych, miałam przyjemność być finansowana z grantu NASA-owego, więc to jest tak się potocznie mówi, że się pracuje z NASA, współpracuje z NASA i tak potem to się powiela i ludzie tak mówią, ale tak będąc technicznym, no to się nie pracuje w NASA, tylko współpracuje z NASA. Tak jak piszemy teraz paper, no to jakby jest to, nawet to nie jest nawet afiliacja z NASA, ale bardzo dużo uniwersytetów, które są pod tą flagą NASA, nawet jak jest jakiś tam logo czy coś, no to nie jest się oficjalnie pracownikiem z NASA, ale można być na grancie NASA-owym. Na pewno jest to taki jakiś, zwłaszcza jak się w Space'ie pracowało kiedykolwiek, taki jakiś dziecinny marzenie się spełnia przez chwilę, no bo jest to takie poczucie. Są ludzie, którzy są stworzeni do lotów w kosmos i są ludzie, którzy są stworzeni do pisania równań i robienia sobie eksperymentów na Ziemi i to jestem ja. I są ludzie jak Sławosz, którzy są stworzeni do podbijania kosmosu tak hardkorowo i odważnie i to jest Sławosz. I jak już będziemy na tym etapie, gdzie możemy sobie pójść do komory i się zamrozić i sobie polecieć i najwyżej się na chwilę odmrozić, jak będziemy na orbicie, żeby na chwilę sobie zobaczyć, a potem pójść z powrotem spać i się obudzić na innej planecie, to ja poproszę, ale ja nie chcę być podczas całego lotu świadoma. Nie, dziękuję.
1: Dzień dobry, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Stanisław Łazmowski. Cieszymy się, że możemy gościć panią Nikolę. Mamy nadzieję, że będzie dużą inspiracją dla naszej koszalińskiej młodzieży. No jest to postać wybitna. Tyle osiągnąć i to jeszcze w tak młodym wieku. Niewiele osób tego dokonało. Mam nadzieję, że to będzie ciekawa rozmowa dzisiaj i zapraszamy do wysłuchania.
2: Nazywam się pan dzisiaj Tutek, jestem wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta. Bardzo się cieszymy, że mamy możliwość organizacji spotkania z panią Nikolą, która nie tylko pochodzi z naszego regionu, ale pokazuje, że osoby, które są ambitne, które ciężko pracują, chcą się uczyć i są nawet z takiej miejscowości jak Szczecin, Koszalin, z takiej naszej Polski, mogą podbijać świat. Bardzo się cieszymy, że przyjechała do Koszalina, że pokaże naszej młodzieży, jak taką drogą pójść, że można osiągać swoje cele i jeżeli człowiek naprawdę tego chce, to jest w stanie podbić kosmos, jak się okazuje w tym wypadku.
3: Nikola jest idealnym przykładem, że przy odpowiednich chęciach i pasji można ruszyć na podbój świata, a nawet kosmosu. Materiał przygotowała Oliwia Kisielewska.
4: SK Koszalin.
3: 50 uczniów szkół podstawowych otrzymało w Koszalinie medale i wyróżnienia za udział w olimpiadach przedmiotowych. W mijającym roku szkolnym takie konkursy organizowane przez zachodniopomorskiego kuratora oświaty należą do najważniejszych przedsięwzięć wspierających rozwój uzdolnień uczniów. Co roku uczestniczą w nich tysiące młodych ludzi z całego województwa, a uzyskanie tytułu laureata lub finalisty stanowi potwierdzenie ich wiedzy, talentu oraz systematycznej pracy.
5: Agnieszka Macko, zachodniopomorska, kurator oświaty. Dziś doceniamy tych najlepszych uczniów, tych, którzy wychodzą daleko poza podstawę programową, uczą się, rozwijają swoje pasje, talenty, chcą osiągnąć coś więcej i pokazać, że na wiele ich stać. I w naszym obszarze, delegaturze koszalińskiej i wałeckiej, 50 uczniów zostało laureatami różnych konkursów, czy to jest polski, matematyka, fizyka, czy angielski. Mamy ucznia, który zdobył poczwórnego laureata, 4 przedmiotów, 1 ucznia podwójnego laureata, więc tutaj ogromny szacunek i pokłon dla tych dzieciaków, bo są po prostu świetni.
6: To dla tych młodych osób jest, myśli pani, ważny moment. Pytam trochę w kontekście tych ostatnio lodów za czerwony pasek w świadectwie, bo z drugiej strony jakby taka Maja Chwalińska nie była najlepszą tenisistką, to nie wygrałaby na drugim miejscu Rolanda Garrosa.
5: Tak, motywacja uczniów jest bardzo istotnym elementem w ich rozwoju i ten dzień uważam, że jest dla nich ważny, wyjątkowy.

0: będą, mam nadzieję, czuć się docenieni, bo wykonali naprawdę kawał dobrej roboty. Te tytuły otwierają im drogę do szkół, wymarzonych szkół, bo mają pierwszeństwo. Już mają najwyższą ocenę z przedmiotu, czy egzamin ósmoklasisty na poziomie 100%.
1: Jakub Kajma.
2: Dzisiaj wyróżnienie za co?
1: W sumie to dwa mam. Mam za tego angielski i za geografię.
2: Za co lubisz geografię i za co lubisz angielski?
1: No po prostu nawet się ciekawie, tak poznaję po prostu. Znaczy, angielski to w ogóle już tam od dawna się uczyłem, jak tam jakieś filmiki po angielsku, bajki, coś tam sobie, książki czytam i tak. I mama też właśnie angielski bardzo dobrze umie.
2: Jakie plany przed tobą?
1: Do 7 i właśnie za rok będzie 8. I na razie jak planuję, to tam do liceum naszego tego.
2: Wymarzone studia?
1: W sensie właśnie o studiach myślałem, że można do Koszalina właśnie.
2: Nadia, powiedz, olimpiada z jakiego przedmiotu ci tak dobrze poszła, że kurator postanowił cię wyróżnić?
3: Z angielskiego.
2: Co takiego jest w angielskim, że warto się tego uczyć i że to jest taki przedmiot, który mam nadzieję lubisz bardzo?
3: On jest taki bardzo pożyteczny, bym powiedział. Możesz dzięki niemu porozumiewać się praktycznie z każdym, w każdym kraju i myślę, że bardzo dobrze jest go znać, przydatne.
2: Mówi się, że jeszcze francuski i hiszpański to są języki, które się przydają w życiu.
3: Tak, ale to nawet tam można z niektórymi też się porozumieć po angielsku. To jest taki uniwersalny język, bym powiedziała.
2: No i co, kończysz 8 klasę i jakie plany na przyszłość edukacyjną?
3: No idę do liceum, później chcę iść na studia najprawdopodobniej medycyny.
2: Jakie plany wakacyjne?
3: Nie wiem, chyba będę pracować.
4: Ja się nazywam Leon Byczek-Kawecki, jestem ze Złocieńca.
2: No i jakie olimpiady padły twoim łupem w tym roku?
4: Dla mnie to będzie laureat z WOS-u, z wiedzy o społeczeństwie.
2: To rzadkość.

0: władzę, samorządy i tak dalej, i tak dalej. A to, rozumiem, jest twoim konikiem.
1: Tak, bardzo to lubię.
0: Są z tobą twoje dwie babcie. Jak pani ma na imię?
2: Bożena.
0: Duma rozpiera?
2: Rozpiera i to jeszcze jak. Jesteśmy szczęśliwi, dumni. Po prostu od maleńkości mamy kontakt z wnuczkiem. Od samego bajtla był grzecznym, sympatycznym i kochanym dzieckiem.
0: I on to zamiłowanie do wiedzy o społeczeństwie po kim odziedziczył?
2: To znaczy po dziadku, po moim mężu chyba, tak, Leoś?
1: Bardzo możliwe.
2: Tak, a tak. Dziadek Krzysiu też tam się interesuje.
1: No też, tak. Oczywiście.
0: No to jeszcze powiedz, gdzie wakacje, jak wakacje planujesz?
1: Nie planuję wakacji, w tym roku mam ochotę odpocząć, pospać.
0: I słodkie leniuchowanie.
1: Tak, przydało.
0: To jeszcze drugiej babci spytam. Pani Bogusia też oczywiście dumna z wnuka.
3: Oczywiście, jestem szczęśliwa, że dożyłam.
4: Jan Hryniewicz z Białogardu.
0: W jakiej olimpiadzie osiągnąłeś duży sukces, że dzisiaj kurator postanowił cię wyróżnić?
4: Zostałem laureatem z chemii i finalistą z biologii.
0: A czy masz jeszcze jakieś inne swoje ulubione przedmioty, czy wszystkie po prostu cię interesują i ze wszystkich jesteś dobry?
4: I chemia.
0: A jeśli studia, to w Polsce, czy gdzieś za granicą?
4: W Polsce.
0: A jakie plany wakacyjne?
4: Jeszcze nie wiem. Muszę się zastanowić. Na pewno dużo będzie.
0: To mama, tak? Jak ma mama na imię?
5: Monika.
0: Witam. Jak pani Moniko, duma rozpiera?
5: Oczywiście, że tak. To jest nasz jedynek. Jesteśmy z niego bardzo dumni. Trzeba przyznać, że Marcelek jest laureatem. Przyczyniła się przede wszystkim babcia, która zdawała geografię na maturze, więc bardzo dziękujemy babci, ponieważ to ona kilka razy w tygodniu z Marcelem pracowała.
0: A Marcel to jest taki typ kujona, że siedzi z książkami całymi wieczorami?
5: Raczej nie. Jest to dziecko, które po prostu ma bardzo dobrą pamięć. Wystarczy, że coś przeczyta i rzeczywiście sobie świetnie radzi. Nie poświęca aż tak dużo czasu, jak mogłoby się wydawać.
0: Ma jeszcze czas na życie po prostu, oprócz nauki.
5: Oczywiście, jak najbardziej. On się interesuje raczej matematyką i w tym kierunku ma zamiar w przyszłości podjąć studia. Najpierw może liceum.
0: No ale co, jest w siódmej klasie, to w przyszłym roku szkolnym olimpiada z matematyki. Już i znowu się spotkamy tutaj za rok.
5: Oczywiście, że tak, ponieważ już się do tego przygotowuje razem z babcią.
6: Wyróżnienia z rąk kuratora oświaty otrzymali uczniowie szkół podstawowych, m.in. z powiatów białogardzkiego, kołobrzeskiego, sławieńskiego, świdwińskiego oraz z powiatu koszalińskiego. Na miejscu z mikrofonem był Marcin Kieca.
7: SK Koszalin.
6: Działa już centrum przesiadkowe w Mielnie. W ramach inwestycji przebudowano torowisko i wydłużono peron z 22 do 86 metrów, co umożliwia obsługę dłuższych składów i większej liczby pasażerów. Wybudowano też pawilon z kasą biletową i przechowalnią bagażu.
8: Adam Czycz, burmistrz Mielna. Etap, który dzisiaj mamy zakończony, rozbudowa naszego centrum przesiadkowego, to jest bardzo ważna inwestycja. Widzimy to po ilości pasażerów. Te ilości rosną naprawdę w sposób znaczący, bo jeszcze kilka lat temu było tych pasażerów ponad 40 tysięcy. Teraz już oscylują w granicach 80 tysięcy, więc widać, jak wielki jest wzrost i potrzeba tego, aby ten transport do naszej gminy był rozwijany w sposób niekolizyjny, bo wiadomo, że każdy w sezonie, który tu przyjeżdża turysta samochodem, często boryka się z tym, że dojazd jest utrudniony, często są korki, a dojazd pociągiem jest tak naprawdę jedynym możliwym transportem, który jest uniezależniony od korków i możliwy w bardzo krótkim czasie. Dlatego bardzo cieszę się z tej rozbudowy. Też jest jedna pozytywna informacja, że nie wykorzystaliśmy wszystkich środków. Mamy ode na wykorzystanie kolejnych środków na dalszą rozbudowę. W przyszłości powstanie za stacją przedszkole, więc planujemy połączenie, jeżeli chodzi o dojście z przedszkola do szkoły. Więc to nie tylko jest inwestycja, która rozwija tutaj nas turystycznie, ale też rozwiązuje nasze lokalne potrzeby, jeżeli chodzi o mieszkańców. Jeżeli chodzi o rozbudowę, tak jak widzimy, rozszerzony został tor, powstała wiata przystankowa, doszło nowe przejście dla pieszych. Tak naprawdę można stąd bezpiecznie wydostać się rowerem na ścieżki rowerowe. W planach mamy rozbudowę kolejnych ścieżek rowerowych w gminie Mielno, także dla osób, które korzystają z turystyki rowerowej, to jest też fajne miejsce, żeby bezpiecznie się tutaj dostać. Na razie wydaliśmy na to, co jest teraz 4 miliony złotych, także mamy jeszcze rezerwę, mamy też zgodę na wykorzystanie tej rezerwy, także jeżeli chodzi o dodatkowe 3 miliony, też mamy plany, jeżeli chodzi o wykorzystanie ich tutaj na tą inwestycję. Dofinansowanie wynosiło 5 milionów. Chcemy zbudować dodatkowe zejście, chcemy zbudować też, planujemy te ściany akustyczne, bo też jednak pociąg wytwarza trochę hałasu. Chcielibyśmy mieszkańcom tutaj ułatwić funkcjonowanie, także rozbudowa, jeżeli chodzi o tory, jest też taka możliwość, aby trochę więcej tych torów wymienić na nowsze. No jest jeszcze tutaj tyle potrzeb, że na pewno te 3 miliony spokojnie wykorzystamy. Głównym naszym staraniem to jest rozszerzenie w ogóle długości działalności pociągu, bo na jeszcze parę lat temu, nawet całkiem niedawno, bo dopiero drugi sezon, pociąg jeździ 3 miesiące, jeździł 2 miesiące i tak myśleliśmy, że ten miesiąc dużo nie zmieni, ale po statystykach widziałeś, że bardzo to zmienił, że w sensie te statystyki bardzo mocno wzrosły, więc jest taka potrzeba i jest zapotrzebowanie społeczne na to, aby ta linia działała dłużej. Myślę, że na pewno jest taka możliwość w przyszłości, aby całorocznie to funkcjonowało i żeby to budżetowo dało radę zamknąć.
9: Tomasz Bernacki, zastępca prezydenta do spraw komunalnych w Koszalinie. Dla miasta Koszalina to jest bardzo ważna inwestycja i współpraca z gminą Mielno w tym zakresie.

0: zakresie jest bardzo dobra, za co bardzo dziękuję. Jeśli chodzi o samo wydłużenie połączenia, chciałoby się, żeby z Koszalina do Mielna jeździło się przez cały rok i odwrotnie, z Mielna do Koszalina. Dlatego 12 czerwca, kiedy już widzieliśmy, że się zakończa cała inwestycja, prezydent miasta Koszalina, pan Tomasz Sobieraj, wystosował specjalne pismo, stosowne pismo do marszałka województwa zachodniopomorskiego o to, żeby przeanalizował Urząd Marszałkowski możliwość wydłużenia, tak naprawdę prowadzenia ruchu z Koszalina do Mielna przez cały rok. Jeśli chodzi o szynobus, w piśmie została ujęta prośba o to, żeby było przeanalizowane w taki sposób, żeby pociągi całym ruchem, kursowaniem pociągów zajął się Urząd Marszałkowski. Czekamy teraz na odpowiedź, zapewne będą analizy w tym względzie prowadzone i będziemy rozmawiać w tym celu. Jesteśmy bardzo otwarci i chcielibyśmy, żeby to się tak zakończyło. Oprócz tego modernizujemy szlak całościowo. Przygotowaliśmy go, jeżdżą już pociągi, to znaczy, że dobrze się przygotowaliśmy do tego sezonu. Remontowaliśmy w szczególności przejazdy kolejowe. Tutaj mamy nowe płyty, które poprawiły jakość przemieszczania się samochodów poprzez przejazdy kolejowe, ale też rozmawiamy tutaj z gminą miasto Mielno, żebyśmy mogli dalej wykorzystać właśnie te pieniądze, które są w tej chwili jeszcze do wzięcia, w związku z tym, żeby pójść w stronę szlaku, czyli tutaj jeszcze modernizować za pieniądze linie kolejowe.
1: Dzień dobry, Andrzej Hańko, dyrektor Polaregio ze Szczecina. Jeżeli chodzi o kursowanie tego pociągu, dla nas jest to rzecz już normalna, bo nie jest kolejny rok realizujemy te przewozy, ale też i oferta jest coraz bogatsza, bo tych kursów rzeczywiście jest nie powszednie, to 10, a weekendy, tak pan burmistrz powiedział, 13. Myślę, że to, że prawie do połowy września w tym roku będziemy jeździć tym pociągami, to przy dobrej pogodzie może i zbliżymy się do 100 tysięcy akurat podróżnych.
2: Bilet normalny kosztuje 7 zł, połowę tańszy jest ulgowy. Tematem zainteresował się Marcin Pieca.
3: SK Koszalin.
2: Trwają ostatnie przygotowania do Mieleńskiego Lata Artystycznego. Prawie wszystko jest już gotowe, ale organizatorzy, czyli Mieleńskie Centrum Kultury, zapowiada też kilka niespodzianek.
4: Paweł Chyb, dyrektor Centrum Kultury w Mielnie. 28 czerwca zaczynamy wakacje koncertem Tymka i Dee na Deptaku przy ulicy Kościuszki w Mielnie. To jest taka impreza, którą chcemy jakby otworzyć, Mieleńskie Lato Artystyczne i nowy program, który wymyśliliśmy pod nazwą Mielno Granie. To jest taki osobny punkt, na którym chcemy ogłaszać tylko imprezy muzyczne, bo tych imprez w tym roku będzie ponad 140 i osoby, które na przykład chcą wziąć udział w jodze na plaży, czy załóżmy w kinie na Leżakach, czy przyjść na wieczory organowe, a niekoniecznie chcą o tym wszystkim przeczytać na stronie Centrum Kultury, mogą właśnie wejść na profil Mielno Granie, który jest na Facebooku i tam można te tylko imprezy muzyczne wyłuskać i zobaczyć, co i kiedy będzie się w Mielnie działo. Nie zamykamy się tylko na Mielno, tylko w Mielnie, w gminie Mielno mamy 7 miejscowości. W każdej z tych miejscowości chciałbym, żeby coś się działo. Jakby chcemy wyjść do mieszkańców, do turystów, którzy nie przyjeżdżają tylko ściśle do centrum Mielna i do Mielna, które wszyscy znamy z promenady i z pomnika Morsa, tylko chcemy wyjść zaczynając od Gąsek i chronologicznie idąc w stronę Mielna, czyli mamy Gąski, Sarbinowo, Chłopy, Mielenko, Mielno, Unieście, no i jeszcze w międzyczasie mamy Niegorz, które jest koło Mielenka, które nie leży nad morzem. I to są miejscowości, w których chcemy grać, w których chcemy robić stand-upy, w których chcemy robić różne imprezy artystyczne. Oczywiście ogranicza nas pogoda, bo niestety nie mamy żadnych zadaszonych miejsc i tutaj też taka nowość, będziemy stawiać taką halę namiotową przed budynkiem Centrum Kultury na tym parkingu, który kiedyś nazywał się Przystań Kultura. Tu chcemy postawić taki namiot, taką halę namiotową 20x20, czyli będziemy mieli 400 metrów kwadratowych zadaszonej powierzchni i tam będziemy mogli przenosić imprezy w razie niepogody. Ale jeżeli mówimy o Mieleńskim Lecie Artystycznym, będzie to lato wyjątkowe, ponieważ założyłem sobie za punkt honoru to, żeby w każdej miejscowości, w każdym miesiącu wakacji, czyli mówimy o lipcu i sierpniu, były przynajmniej 4 imprezy na plażach. Czyli turyści, którzy będą wypoczywali, załóżmy w Mielenku, będą mogli w końcu przyjść sobie na plażę i do zachodu słońca posłuchać sobie DJ-a, który będzie grał muzykę do zachodu słońca. Nie mówimy tu o imprezach, jakby odchodzimy od tego, że Mielno niszczy każdego. Chcemy, żeby te imprezy były tematyczne, możemy zrobić lata 80., 90. Chcemy słuchać głosów mieszkańców i turystów, ale chcielibyśmy, żeby w każdej miejscowości rzeczywiście ten turysta poczuł się wyjątkowo doceniony. Oczywiście będą też animacje dla dzieci. No chcemy po prostu zrobić coś, czego wcześniej nie było, czyli nie skupiamy się na dużych koncertach, dlatego może tych dużych gwiazd nie będzie aż tyle, bo kosztem tego chcieliśmy zrobić tych bardzo dużo imprez po prostu w tych mniejszych miejscowościach. Kolejne takie większe koncerty

0: To będzie koncert Don Guralesco 9 lipca, 17-19 lipiec są to Mistrzostwa Polski Jachtów Kabinowych oraz 6 regaty o Puchar Burmistrza Mielna. Jest to na jeziorze Jamno. Przy okazji będzie gala żagli 18 lipca, czyli koncert szantowy zespołu Niezbędny Balast na środku jeziora. Oczywiście tak jak w tamtym roku chcemy to pokazać też ludziom, którzy jachtów nie mają, bo wiemy, że są też tacy ludzie i można będzie zobaczyć ten koncert też na brzegu. Razem z tym, co się dzieje na jeziorze. Zakończy tą imprezę pokaz fajerwerków. Również 18 lipca w ciągu dnia mamy Mistrzostwa Europy w kulturystyce oraz eliminację do Mistrzostw Świata GPO. To będzie też na głównej plaży w Mielnie. Robimy w tym roku też Dzień Latawca, który będzie 20 lipca. Będą stand-upy, będą jogi o poranku, impreza DJ Skutra, która bardzo się przyjęła w ubiegłym roku, czyli na przystaniach rybackich w Mielnie i w Unieściu będziemy mogli posłuchać DJ, którzy będą grali do zachodu słońca. W tym roku jeszcze chcemy to rozszerzyć o animację dla dzieci. Dodatkowo w międzyczasie przez cały lipiec i sierpień będziemy mieli mnóstwo imprez towarzyszących na każdej z plaż, czyli w każdej miejscowości będą minimum 4 imprezy na plaży. Będą zawody strongmanów, będzie kabaret, stand-up one-man show Ludzik, który będziemy robić też w różnych miejscowościach w gminie Mielno. Naprawdę tych rzeczy jest tyle, że najchętniej zaprosiłbym Państwa do tego, żeby wejść na naszą stronę internetową lub na naszego Facebooka i tam sprawdzić program, który pojawi się w ciągu kilku dni, bo tak naprawdę cały czas nad nim pracujemy. Będą wieczory organowe w kościołach w Sarbinowie i w Mielnie, strefy aktywnego plażingu, w którym będzie można wziąć udział przez cały dzień, będzie można się bawić, będzie można grać w piłki przeróżne, czy to plażową siatkówkę, czy plażową piłkę nożną. 30 lipca będziemy mieli kolejny koncert z cyklu Mielno Granie. Będzie to Gromi i Phil Nowy na plaży głównej od 1 maja. Będzie kino na leżakach, będą bitwy na balony, letnie wieczory taneczne, będzie Calvi Remi, koncert Calvi Remi odbędzie się 7 sierpnia, również na głównej plaży tutaj przy 1 maja, Teatr Kukiełek, Full Moon Party, także no tych imprez naprawdę jest ponad 140.
1: Szczegóły wszystkich wydarzeń dostępne będą m.in. na stronie internetowej Centrum Kultury w Mielnie. Materiał przygotował Marcin Kieca.
2: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Konflikt między Polską i Ukrainą cieszy Putina i szokuje naszych sojuszników. Donald Tusk reaguje na decyzję Karola Nawrockiego, a przypomnijmy, polski prezydent zdecydował o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Ma to związek z nadaniem przez ukraińskiego przywódcę jednostce wojskowej imienia

Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Konflikt między Polską i Ukrainą cieszy Putina i szokuje naszych sojuszników. Donald Tusk reaguje na decyzję Karola Nawrockiego, a przypomnijmy, polski prezydent zdecydował o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Ma to związek z nadaniem przez ukraińskiego przywódcę jednostce wojskowej imienia

0: Nie możemy zapomnieć o naszej historii. Tak rozumiemy obowiązek wobec tych, którzy nie mogą już mówić własnym głosem.
1: Mówi Karol Nawrocki, a decyzja o odebraniu Orderu Orła Białego wymaga jeszcze kontrasygnaty premiera. Powalone drzewa, zalane ulice i podtopione budynki, setki interwencji strażaków po gwałtownych burzach, które przeszły nad Polską. Tylko w Wielkopolsce z pomocą wyjeżdżali ponad 500 razy. W Lesznie ranna została jedna osoba, to nastolatek przygnieciony przez drzewo. A to jeszcze nie koniec gwałtownej aury. IMGW wydało ostrzeżenie przed upałem i burzami. I jeszcze mundial. Znamy pierwsze drużyny, które straciły szansę na awans do fazy pucharowej. To Haiti, które 0-3 przegrało z Brazylią i Turcją, która z kolei 0-1 przegrała z Paragwajem. W innych meczach Maroko wygrało ze Szkocją 1-0, a USA pokonały Australię 2-0.
2: Minuta po godzinie 9. Co powiecie na wspólny poranek, sobotni poranek w Radiu SK z hitami na czasie? Zapowiada się całkiem nieźle, prawda? To ja Was witam i zapraszam serdecznie do słuchania Radia SK i do słuchania hitów na czasie. Tate McRae, na dobry początek, Kinga Baryga, witam

0: I jak się okazuje, sprzątanie może poprawić nastrój. Więc jeżeli sprzątacie, to proszę bardzo, Radio SK gra wam w tle najlepsze hity na czasie. Już za chwilę Justin Bieber i Nicki Minaj. A swoją drogą dajcie znać, co robicie. Czy sprzątacie, czy pracujecie, czy odsypiacie, leżycie jeszcze i leniuchujecie, czy może jesteście już w drodze. Czekam na wasze wiadomości i na Messengerze Radio SK mam bilety na Toy Story 5. Kto chętny? Zapraszam. Radio
1: SK. Reklama.
2: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji

0: 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły w tym regulamin organizatora w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
2: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
1: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
3: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram oraz czereśnie na wagę 14,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: I po reklamie.

0: Oskar Cyms i co noc, tak wam gramy w Radio SK. To jest idealny hit, który sprawdzi się na te wszystkie obowiązki, które wy wykonujecie w domu, bo okazuje się, że nie śpicie absolutnie, nie odpoczywacie, nie leniuchujecie, tylko spędzacie czas na przykład w kuchni, albo w pracy, albo sprzątając salon. No i tak jest między innymi u Dawida. Halo, halo, Dawidzie, co ty porabiasz w sobotni poranek?
1: Cześć, no ja akurat nie sprzątam, ale robię też pożyteczną rzecz. Smażę naleśniki, ponieważ moje dzieci od 2 lat nierozłącznie wychodząc na basen jedzą tylko i wyłącznie ten posiłek, także ja od rana stoję w kuchni.
0: To się nazywa przykładny tata. Co więcej, słuchajcie, dostaliśmy zdjęcie na Messengerze, że ma też pomocniczkę Igę. Niecałe 4 lata, a już naleśniki smaży. Pozdrawiamy was serdecznie, oczywiście dla was bilety na Toy Story 5. Bawcie się dobrze, a ja cały czas czekam na wasze wiadomości, bo bilety jeszcze mam. I wracam już za chwilę z kolejnymi hitami na czasie. Będzie między innymi Bledka. Komu miałabym powiedzieć?

0: promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.

0: Wreszcie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Filmowy czerwiec w kinie Helios. Odkryj równoległy świat pełen niepokoju w horrorze Backrooms bez wyjścia. Rusz w emocjonalną podróż przez podzielone Niemcy i skomplikowane relacje rodzinne w filmie Ojczyzna. Przeżyj kosmiczną przygodę i historię zemsty młodej bohaterki widowiskowej Supergirl. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
4: Wójt gminy Ustronie Morskie, hotel Skal Resort & Spa oraz Radio SK zapraszają na koncertowe otwarcie lata. Już 4 lipca Ustronie Morskie zamieni się w muzyczną przystań nad Bałtykiem. Zabierz znajomych, rodzinę, wstęp bezpłatny. Widzimy się w amfiteatrze w Ustroniu Morskim. Na scenie zespół Sound & Grace oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Ustronie Morskie, 4 lipca, start godzina 21. Amfiteatr przy Bolesława Chrobrego.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Z Muratorem to proste.

0: podcast Radio SK. Wśród was są też tacy, którzy od rana buszują w kuchni, ale po to, żeby przygotować na przykład torty na wyjątkową okazję, na różne wyjątkowe okazje, pozdrawiamy naszą słuchaczkę Milenkę ze Zgierza i życzymy miłej pracy. I gramy dalej, kolejne hity na czasie, tak żeby wam się miło pracowało, miło gotowało, sprzątało bądź odpoczywało. Już po godzinie 10, między innymi Męskie Granie Orkiestra 2026 i hit nareszcie.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: to promocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na SK.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Holiday Park Szczecin startuje 26 czerwca. Rusza przed sprzedaż tokenów. Tylko od 19 do 21 czerwca kupisz 30 tokenów za 100 zł, a 10 dostajesz gratis. Tylko w kasie biletowej Holiday Park przy Tadeusza Wendy w Szczecinie. Ilość tokenów ograniczona do wyczerpania puli promocyjnej. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
6: Gastorama.
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii miał być nowy grill,
8: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
9: Myślisz o nowej pracy, w której liczą się ludzie i stabilność? Primark otwiera nowy sklep w Koszalinie i szuka doradców oraz doradczyń klienta. Dołącz do nas. Oferujemy jasne warunki współpracy i zespół, na którym naprawdę możesz polegać. Sprawdź szczegóły na stronie Praca w Primark i aplikuj już dziś. Ponieważ twoja kariera może zacząć się właśnie tutaj.
10: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
0: To będzie ostatnia reklama.
11: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Breska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na...

0: 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
1: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
4: Koszalin na czasie.
5: Luzna Wojtów, jeżeli nie macie planów na sobotę, w Koszalinie nie będzie czasu na nudę. O godzinie 11 w bibliotece startuje płytowa giełda Gra Muzyka. Gratka dla miłośników winyli, muzycznych nowości i rozmów o ulubionych brzmieniach. Z kolei o 12 Góra Chomska zamieni się w wielki rodzinny plac zabaw. Family Fest to dmuchańce, animacje, warsztaty, piana party, koncert dla dzieci, food trucki i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Krótko mówiąc, sobota w Koszalinie zapowiada się bardzo muzycznie i bardzo rodzinnie.
3: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien z profili Rechał w technologii cienkiego zgrzewu PTL. www.redan.pl.
6: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Usłyszał zarzut zabójstwa, to Gruzin, który miał śmiertelnie postrzelić Rosjanina w Białej Podlaskiej. Podejrzany Elnur A. nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień.
7: Podejrzany miał dokonać zabójstwa z użyciem broni palnej, oddając w kierunku pokrzywdzonego 5 strzałów.
6: Mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Prokurator skierował też wniosek o tymczasowy areszt. Utrudnienia mogą potrwać nawet do poniedziałku. To na linii kolejowej Poznań-Berlin, a dokładnie między Nowym Tomyślem a Opalenicą. Pociągi dalekobieżne jeżdżą objazdami. Wszystko przez obniżenie sieci trakcyjnej. Tysięczny mecz na Mundialu będzie nieco inny. Organizatorzy zapowiedzieli, że z tej okazji sędziowie dostaną specjalne naszywki. Na strojach pojawi się napis Match 1000. To podczas jutrzejszego spotkania Tunezja-Japonia.
8: Minuta po godzinie 10. Jako że wszystkie hity zaczynają się w Estę, to w tej godzinie przychodzę do Was z premierą. Dawid Kwiatkowski i Margaret. To nowy numer od nich, już za chwilę Wam go gram, ale najpierw hity na czasie i męskie granie Orkiestra 2026. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Sylwia Grzeszczak i Księżniczka. Tak wam gramy 15,5 minuty po godzinie 10. To są hity na czasie, ale dodatkowo jest też sobota i sobota okazuje się, że u was jest bardzo intensywnym dniem. Martyna się do nas odezwała. Cześć Martyna, co tam u ciebie?
1: Cześć, pytacie, co robię w sobotę? Ogarniam remont w mieszkaniu, muszę zawieźć syna do babci, a na noc idę do pracy, także życzcie mi miłego dnia, tak jak ja wam życzę. Pa!
0: To bardzo intensywnie u ciebie, Martyna, bardzo, bardzo i szczególnie ten remont. Mam nadzieję, że on skończy się szybciej niż przed końcem roku. Już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Andy Dust i Caris.
2: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
4: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 zł z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Mamo, kto jest najlepszy na zielonej murawie?
3: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie. Z delikatesu w centrum.
4: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
5: I po reklamie.

0: Sean Paul, Dua Lipa, No Lie. Tak wam gramy w Radio SK, już teraz przyszedł czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Jako, że wszystkie hity zaczynają się w SC, to przechodzimy do was z wyjątkowym duetem. Oni się tak zgadywali już od lat, zgadywali, próbowali i w końcu udało się. Dawid Kwiatkowski i Margaret przychodzą do was z nowym, przychodzą do was i do nas z nowym numerem, później ci opowiem. Jest to numer, który bardzo przyciąga. Brzmi jak ballada, ale jednocześnie

Wyjątkowym duetem. Oni się tak zgadywali już od lat, zgadywali, próbowali i w końcu udało się. Dawid Kwiatkowski i Margaret przychodzą do Was i do nas z nowym numerem, później Ci opowiem. Jest to numer, który bardzo przyciąga. Brzmi jak ballada, ale jednocześnie...

0: jako dobry letniaczek. Nawet powiedziałabym najlepszy. No to co? Gramy. Dawid Kwiatkowski, Margaret. Później ci opowiem już teraz w Radiu SK. Radio SK. Można zamknąć oczy, można się rozmarzyć.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto

0: Rihanna, Jay-Z, Umbrella. Tak wam gramy 34,5 minuty po godzinie 10. To jest Radio SK, to są hity na czasie. No dzisiaj zdecydowanie parasolka nie będzie nikomu potrzebna, bo w całej Polsce wysokie temperatury. Na przykład w okolicach Warszawy około 30 stopni, Ostrów tam nawet 35. Jest bardzo gorąco, więc pamiętajcie, żeby się nawadniać, pić dużo wody, szukać sobie miejsca w cieniu i dodatkowo nosić czapkę. To się zdecydowanie przyda i oczywiście słuchajcie hitów na czasie. One też orzeźwiają, przynoszą orzeźwienie i powodują, że jest jakoś tak lepiej. Niezależnie od tego, czy jesteście w pracy, w domu, czy może na przykład gdzieś na wyjeździe albo w samochodzie, to my wam gramy. I już za chwilę wracam do was z kolejnymi takimi hitami na czasie. Będzie Igo i Bruce, ale będzie też Ariana Grande i One Last Time.
1: Radio SK. Reklama.
2: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: No, tego.
4: Może.
5: Także tak.
6: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energaobrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energaobrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum 2 produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Dzień dobry. Co pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon,
3: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150

0: złotych na kupon za każde wydane 450.
1: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.

0: 5 minut dzieli nas od godziny 11. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Dzisiaj jest sobota, a my po godzinie 11 wracamy z kolejnymi najlepszymi hitami na czasie. Do tego jeszcze dorzucamy najnowsze informacje z kraju i ze świata, ale także zabawę. Nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się już zgłaszać na Messengerze Radio SK. Wysyłajcie swój numer telefonu, a ja po godzinie 11 do kogoś z Was zadzwonię. Mam bilety na Toy Story 5, więc warto wziąć udział w tej zabawie.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama. Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Prezydent koło

0: Walowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
1: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
7: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
10: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
11: I po reklamie.
12: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Trwa policyjna obława w Świętokrzyskiem. Mundurowi szukają mężczyzny podejrzewanego o zabójstwo w Mierzawie. 49-latek miał zaatakować nożem swoich teściów. Nie żyje 80-latek, a jego żona w ciężkim stanie trafiła do szpitala.
13: Trwają intensywne czynności poszukiwawcze ukierunkowane na ustalenie miejsca jego

0: wyniku prawdopodobnego wyładowania atmosferycznego.
1: Powiedział nam Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Niebezpiecznie będzie też dziś. IMGW wydało ostrzeżenia przed burzami dla zachodniej części kraju. Reprezentacja Brazylii odzyskała prowadzenie. To na liście drużyn z największą liczbą strzelonych goli w historii Mistrzostw Świata. W drugiej rundzie fazy grupowej tegorocznego Mundialu Canarinhos pokonali Haiti 3-0 i mają na koncie 241 trafień.
2: Minuta po godzinie 11. My gramy dalej. Hity na czasie w Radiu SK. A ktoś chętny może na bilety na Toy Story 5? Jeśli tak, to zgłaszajcie się, bo rozpoczynamy za chwilę zabawę. Nie mów tak, nie mów nie. A teraz gramy. Dawid Podsiadło i Sezon na dobry początek godziny 11. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

David Guetta, tak wam gramy 17 minut po godzinie 11. To są hity na czasie, to jest Radio SK. No, nie uważacie, że ten numer brzmi jak sobota? Tak wam właśnie gramy w Radio SK. A już za chwilę będziemy się wspólnie bawić. Bawić w zabawę nie mów tak, nie mów nie, to jest propozycja, z którą ja do was przychodzę, ale zanim to nastąpi, to ja wam jeszcze wyjaśnię zasady tejże zabawy. Ja zadaję wam 6 pytań, na te 6 pytań odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. No i ważne też, żeby te odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli wam się uda odpowiedzieć na te pytania bez używania tak i nie, no to zgarniacie ode mnie bilety na Toy Story 5. Kto chętny, kto zainteresowany, to ostatni moment, żeby się zgłaszać. Piszcie na Messengerze Radio SK swój numer telefonu, a ja już za chwilę do kogoś z was zadzwonię. Ale zanim to nastąpi, to jeszcze trochę pogram hitów na czasie. Już za chwilę wracam do was, a razem ze mną Enrique Iglesias i Pitbull. Tam

0: N. Idealnie do tej temperatury, którą mamy aktualnie.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.com.

0: 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: I po reklamie.

0: Britney Spears, Gimme More. Tak wam gramy 35 minut po godzinie 11. Nóżka sama chodzi, to są hity na czasie, to jest Radio SK. A teraz przyszedł czas, przyszedł moment, żebyśmy wspólnie się pobawili. Pobawili się w zabawę Nie mów tak, nie mów nie. A razem ze mną jest już Patrycja. Cześć Patrycjo.
1: Cześć.
0: Na czym my cię przyłapaliśmy? Co ty porabiasz?
1: Jestem na zakończeniu sezonu u mojego narzeczonego w piłkę nożną.
0: A, czyli tutaj tak bardzo aktywnie wspierasz narzeczonego. Cudownie, to możemy ci trochę poprzeszkadzać?
1: Tak, jak najbardziej.
0: Dobrze, to pobawimy się w zabawę Nie mów tak, nie mów nie. Ja zadam ci 6 pytań. Na te 6 pytań musisz odpowiadać, nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Czy zasady są jasne?
1: Jasne.
0: Dobrze, to w takim razie zaczynajmy. Uwaga, mam tutaj taki swój magiczny dzwoneczek. Byłaś kiedykolwiek w zoo?
1: Oczywiście.
0: Dawno temu?
1: Dawno.
0: Widziałaś kiedykolwiek słonia?
1: Widziałam.
0: A tygrysa?
1: Też.
0: Tygrys jest królem dżungli, to prawda?
1: Niestety. Wykluczone.
0: A może lew nim jest?
1: Zgadzam się.
0: Wow, Patrycja, brawo, udało ci się przebrnąć przez te pytania. Ja wiem, że to nie jest proste, prawda? Bo jak opowiadałam o tych zasadach, to wydawało się, że co to tam, zgłaszamy się, nie ma problemu. Ale jak już przychodzi co do czego, to chyba nie jest tak łatwo.
1: Nie, nie, stres.
0: O, no właśnie, stres, ale bardzo dobrze, gratuluję ci, Patrycja, udało się i oczywiście bilety na Toy Story 5 są twoje.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Dzięki bardzo, trzymaj się, pozdrawiam ciebie i twojego narzeczonego. Buziaki, pa, pa.
1: Pozdrawiamy, pa.
0: A my gramy dalej, kolejne hity na czasie już za chwilę wracają. Będzie m.in. Joe i End of Beginning.
2: Reklama. RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
5: Patrzę na ten salon i potrzebuję zmiany. Czegoś z charakterem.
6: To wejdź do świata Vox. Tam design spotyka się z funkcjonalnością.
5: Urządzę dom, który będzie taki, jak chcę?
6: Tak, teraz jest najlepszy moment na metamorfozę.
7: Czas na wielkie okazje w Vox. Teraz rabat nawet do 8% na meble i dekoracje. Zapraszamy. Salon Meble Vox w Koszalinie, ulica Poprzeczna 6. Vox. I mieszkasz po swojemu.
8: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
14: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
13: Wspaniale się to ogląda.
14: A jak smakuje?
13: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
15: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
16: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy. Jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gram.

0: Promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na oshon.pl. Oshon. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: I po reklamie.

Kogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żart.

0: Ten numer brzmi jak wakacje. Hugel, tak wam gramy w Radiu SK chwilę przed godziną 12. Po 12 kolejne hity na czasie, ale także najnowsze informacje z kraju i ze świata.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl

0: promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Ale mnie gorąco, Barbara.
7: Mnie też, Marian.
6: To co, klima?
7: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
6: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
7: No przecież.
6: No.
8: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka rozmiar M 30 sztuk 20,99 za opakowanie. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
11: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesu w centrum.
12: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
13: Castorama. Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii miał być nowy grill,
14: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i

0: Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii miał być nowy grill,
1: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i

0: akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Myślisz o nowej pracy, w której liczą się ludzie i stabilność? Primark otwiera nowy sklep w Koszalinie i szuka doradców oraz doradczyń klienta. Dołącz do nas. Oferujemy jasne warunki współpracy i zespół, na którym naprawdę możesz polegać. Sprawdź szczegóły na stronie Praca w Primark i aplikuj już dziś. Ponieważ twoja kariera może zacząć się właśnie tutaj.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
11: Koszalin na czasie.
12: Wiosna Wojtów, letni wieczór przy wyjątkowych koncertowych brzmieniach w plenerze. O 20 na przystani w Jamnie. Drugi koncert tegorocznej odsłony Good Vibe Festival. Na scenie pojawi się projekt Omasta, który w świeży i oryginalny sposób łączy jazzowe brzmienia z hip-hopem i muzyką ulicy, tworząc energetyczną, nowoczesną mieszankę gatunków. Z kolei 26 i 27 czerwca Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu stanie się centrum fantastyki i nowych technologii. Odbędzie się pierwsza edycja festiwalu Latarnikom.
10: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien z profili Rehau w technologii cienkiego zgrzewu PTL. www.redan.pl.
13: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Problemy na A4 między Pietrzykowicami a Wrocławiem. Tu przewróciła się ciężarówka. Ruch w kierunku stolicy Dolnego Śląska odbywa się tylko lewym pasem. Podobny wypadek na S5 między Krynicznem a Wrocławiem. Tam także ruch w stronę Wrocławia odbywa się jednym pasem. Zagraniczne media piszą o zaostrzeniu polsko-ukraińskich relacji. To po decyzji Karola Nawrockiego. Wczoraj zdecydował on o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Ta decyzja zapewne doprowadzi do poważnego kryzysu dyplomatycznego między sąsiadami. I to kilka dni przed konferencją na temat odbudowy Ukrainy w Gdańsku. To głos dziennika Jerusalem Post, a z kolei według niemieckiego Deutsche Welle to zaostrzenie polsko-ukraińskiego sporu. Dwie trasy, przewyższenia, setki rowerzystów i konkursy z nagrodami. Trwają wyścigi kolarzy podczas Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej. Dziś rywalizacja na 20 i 40 kilometrów.
14: Błoto nas trochę przeraża, ale myślę, że będzie dobrze.
15: Mega, mega, mega.
16: Dlaczego rower akurat?
15: Nie tylko rower. Maratony, półmaratony. No trzeba coś robić, nie, w życiu.
17: 3, 2, 1, start!
13: Na Pustyni Błędowskiej zaparkował też nasz eskowy autobus. Szukajcie pomarańczowej strefy.
18: Prawie 2 minuty po godzinie 12. Hity na czasie grają dalej. Jest sobota. To jest Radio SK. Mam nadzieję, że już zakończyliście wszystkie obowiązki domowe i możecie się teraz wyluzować i posłuchać właśnie najlepszych hitów na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Rihanna, Calvin Harris, We Found Love. Tak wam gramy w Radio SK, to są hity na czasie. Jeśli już wszystko posprzątaliście, zrobiliście wszelkie sobotnie domowe obowiązki, to teraz czas na odpoczynek. A jak odpoczynek, to z hitami na czasie. Po krótkiej przerwie wracam do was, a razem ze mną Wiktor Waligura i Dryskul, 4 pory roku, czyli numer 1 ostatniego notowania gorącej dwudziestki w Radio SK.
1: Reklama.
2: Marian, a ty komu kibicujesz?
3: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
2: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
4: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: ING, to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING. A aplikacja

0: Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: I po reklamie.

0: To jest Radio SK, to są hity na czasie Damiana Dawid i Zombie Lady. Ten numer już za nami. Swoją drogą, jako że zbliża się pora obiadowa, to znalazłam takie badania, które sugerują, że widok mięsa może mieć uspokajający wpływ na mężczyzn. No to, drogie panie, jeśli planujecie obiad, to dzisiaj obowiązkowo mięso. Zastanawiam się też z drugiej strony, co musieliby ugotować panowie, żebyśmy my, kobiety, czuły się spokojnie.
1: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce.

0: planujecie obiad, to dzisiaj obowiązkowo mięso. Zastanawiam się też z drugiej strony, co musieliby ugotować panowie, żebyśmy my, kobiety, czuły się spokojnie.
1: Autopromocja.
2: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku, przy barierce.

0: dzieciaka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Holiday Park Szczecin startuje 26 czerwca. Rusza przed sprzedaż tokenów. Tylko od 19 do 21 czerwca kupisz 30 tokenów za 100 zł, a 10 dostajesz gratis. Tylko w kasie biletowej Holiday Park przy Tadeusza Wendy w Szczecinie. Ilość tokenów ograniczona do wyczerpania puli promocyjnej. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
5: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
6: Filmowy czerwiec w kinie Helios. Odkryj równoległy świat pełen niepokoju w horrorze Backrooms bez wyjścia. Rusz w emocjonalną podróż przez podzielone Niemcy i skomplikowane relacje rodzinne w filmie Ojczyzna. Przeżyj kosmiczną przygodę i historię zemsty młodej bohaterki widowiskowej Super Girl. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
7: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Beska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19. Port pasażerski.
8: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
9: Odpaliliśmy

0: Już teraz! Pepco, pokochaj niskie ceny!
1: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
2: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black & White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Bohaterów Warszawy 23 w Koszalinie. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dilera ma znaczenie.

Marisa i Odkochaj. Tak kończymy godzinę 12. Po godzinie 13 hity na czasie zostają razem z Wami, a stery przejmuje Łukasz Zduńczyk. Ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia. Pa, pa.

0: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
1: Sławek, co mówiłeś?
0: No mówię, że zawsze byłem mocny.
2: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
0: Strzelisz coś?
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
6: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
7: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
10: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Bohaterów Warszawy 23 w Koszalinie. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
11: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
12: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
11: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
12: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
13: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
14: Kia. Movement that inspires.
15: To będzie ostatnia reklama.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i

0: sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Dziś decyzja w sprawie aresztu. Chodzi o Gruzina podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Służby przyznają, że w przypadku 36-latka spełnione są wszystkie przesłanki, by zastosować areszt.
3: Obawa matactwa, obawa ukrycia się, obawa ucieczki oraz groźba wymierzenia surowej kary.
2: Mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Gruzinowi grozi dożywocie. Służby ustalają, na czyje zlecenie mógł działać. Tragedia w Monachium. Dwa wagony towarowe zderzyły się na wiadukcie i spadły na ulicę. Zginęła jedna osoba. Trwa pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Dziś dzień otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Przewidziano wykłady i warsztaty dotyczące m.in. pozwolenia na broń, sąsiedzkiej straży czy bezpieczeństwa podczas wakacji. A to wszystko w warszawskim Centrum Expo 21.
4: O, ja znam naczelną zasadę bezpieczeństwa na wakacjach, czyli kiedy tata z synem wchodzi kąpać się w morzu, mama zostaje się opalać i pilnować rzeczy. Często tak bywa, prawda? Jeśli chcecie się poczuć jak na wakacjach, to jesteście w dobrym miejscu. W Esce macie wakacyjne hity na czasie. Michael Patrick Kelly na początek. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Katy Perry, ładuje nam baterie w upalne sobotnie popołudnie. To jest Radio SK, to są hity na czasie. I słuchajcie, na tegorocznym mundialu wydarzył się historyczny moment. Sędzia pokazał pierwszą taką czerwoną kartkę w historii. Za co? Za zasłonięcie ust. Paragwajczyk podszedł do reprezentanta Turcji podczas meczu. Coś tam mu powiedział przy zasłoniętych ustach. Turek podszedł do sędziego, naskarżył, sędzia obejrzał VAR, no i czerwona kartka. O co ta afera, powiedzcie mi? A może ten piłkarz po prostu zębów przed meczem nie umył?
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: Villaro. To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych. Zamień je

0: planowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Karkówka grillowa pakowana próżniowo Czas na Grill Mega Paka 14,99 za kilogram. A tylko z kartą Moja Biedronka. Mozzarella Delicate Classic 125 gramów. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
4: To będzie ostatnia reklama. Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
5: I po reklamie.

0: na czasie. A wiecie, co się stało pod Legnicą? No upał się wydarzył, wielki upał. Legnica to jest aktualnie najcieplejsze miejsce w Polsce. Termometry pokazują w cieniu 31,7 stopnia. Najchłodniej w Zakopanem, tam niecałe 21, ale to cały czas rośnie. Dzisiaj i jutro prawie w całym kraju 30, na zachodzie nawet 35. No i słuchajcie, aż się prosi, żeby ten upał jakoś wykorzystać, prawda? Kiedy żona mówi, no może w końcu byś przyczepił tę półkę. A daj spokój, to za gorąco na takie roboty. Albo na przykład posprzątaj w końcu na tarasie. Za gorąco, to się kiedy indziej zrobi. No właśnie, to jest pytanie do was. W jakiej sytuacji dzisiaj możecie użyć tego pięknego argumentu? Za gorąco, ja to kiedy indziej zrobię. Na co możecie odpowiedzieć za gorąco? Przed czym może was ten upał dzisiaj uratować? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Na co jest wam dzisiaj za gorąco? A ja za chwilę gram m.in. Eda Sheerana i Azizam.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
7: Autopromocja. Reklama.
8: RTV Euro AGD.
9: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
8: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: No, tego. Może.
11: Także tak.
12: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energaobrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energaobrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
16: Do salonów Ciche Zasada wjechała nowa, przestronna i oszczędna superhybryda BYD Atto 2. Z łącznym zasięgiem do 1000 km i spalaniem już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz już od 60 400 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Bohaterów Warszawy 23.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
19: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
18: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
19: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
2: I po reklamie.

0: SK gra hity, które idealnie pasują do tej upalnej 30-stopniowej pogody. Shimza w Radiu SK, ale egzotycznie. Fire, to teraz to jest prawdziwy ogień z nieba. Żar się leje prawie w całym kraju, 30 stopni. Jest za gorąco, żeby odkurzać, żeby robić jakieś prace podwórkowe. Teraz wszyscy powinniśmy odpoczywać jak Paulina.
1: Hej SK, opalam się, a teraz muszę iść wziąć za roboty, kurczę.
0: No właśnie, nie musisz. Jestem pewien, Paulina, że twój mąż na pewno nie będzie cię zachęcał, żeby się wziąć za jakieś sobotnie obowiązki. A poza tym, jak mawia stare polskie przysłowie... Robota nie zając, wiadomo. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, na co macie dzisiaj ochotę przy takiej pięknej wakacyjnej pogodzie. Czekam na głosowy na Messengerze SK. Radio SK. A za chwilę najnowsze newsy.

0: Reklama.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Filmowy czerwiec w kinie Helios. Daj się porwać absurdalnemu humorowi i grozie w produkcji Straszny Film. Odkryj spisek związany z pozaziemskim życiem w filmie Dzień Objawienia. Zobacz rywalizację zabawek z technologią w kontynuacji popularnej serii Toy Story 5. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon.
4: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Holiday Park Szczecin startuje 26 czerwca. Rusza przed sprzedaż tokenów. Tylko od 19 do 21 czerwca kupisz 30 tokenów za 100 zł, a 10 dostajesz gratis. Tylko w kasie biletowej Holiday Park przy Tadeusza Wendy w Szczecinie. Ilość tokenów ograniczona do wyczerpania puli promocyjnej. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
10: Koszalin na czasie.
11: Lucyna Wojtów, elektroniczne brzmienia, jezioro i dziewczyny za sterami muzycznej imprezy. 26 czerwca nad Jeziorem Parnowskim koło Koszalina ruszy pierwsza edycja Free Life Festival. To dwa dni pełne muzyki, natury i wakacyjnego klimatu. Na scenie wystąpią wyłącznie DJ-ki, które grają w klubach i na festiwalach w różnych zakątkach świata. Od Berlina po Malediwy, start każdego dnia o 17, a w programie także wspólne zachody i wschody słońca nad jeziorem.
9: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien z profili Rehau w technologii cienkiego zgrzewu PTL. www.redan.pl.
12: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Teraz na termometrach przeszło 30 stopni, wieczorem popada. IMGW wydał alerty. Oprócz wschodniej i północno-wschodniej części kraju to ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem, a także intensywnymi burzami.
13: Dzisiaj maksymalna temperatura prognozowana na Zieloną Górę do 35 stopni. Tutaj wygląda to, że będzie najcieplej.
12: Mówi nam Michał Kowalczuk, synoptyk IMGW. Burzom towarzyszyć mają intensywne opady deszczu. Poprawia się stan zdrowia nastolatki, która po wypadku na hulajnodze trafiła do gorzowskiego szpitala. Przed nią jeszcze kilka operacji. Zdaniem lekarzy obrażenia nie byłyby tak rozległe, gdyby miała kask. 16-latka odzyskała przytomność i z OIOM-u przeniesiona została na chirurgię dziecięcą. Połączyła ich wspólna pasja. Kolarze mierzą się nawet z 40-kilometrową trasą. To podczas Małopolska tur na Pustyni Błędowskiej.
14: Jaki dystans za panią? Jak tam trasa?
15: Raczej płasko, a droga leśna dość wyboista, więc nadgarstki dawało odczuć.
16: Jechałem na trzecie miejsce na pudle.
12: Patronem wydarzenia jest Radio SK. Jutro, kolejny dzień zmagań, będą rajdy rodzinne czy rowerowe show.
17: I jeszcze jeden świetny sportowy news. Polskie siatkarki właśnie wygrały z Holandią 3-1 w Lidze Narodów.
18: O, proszę bardzo, chyba jakiś gości mamy. Proszę bardzo.
17: A dobrze, proszę bardzo, zapraszamy serdecznie na antenę Radia SK. Męskie granie już wam teraz gram. Łukasz Zduńczyk, witajcie, punktualnie 14:00.

0: Katy Perry. To się nazywa dobre sobotnie granie na antenie Radia SK. Gramy wam hity na czasie i razem odpoczywamy. Korzystamy z wakacyjnej pogody. Dla Matiego ta sobota nie ma wad.
1: No SK, ja właśnie powiem tak, odpoczywam. Jadę właśnie na ryby. Także yes. Życzcie udanych połowów.
0: A to ja nie wiedziałem, że na ryby się jeździ łowić ryby. Radio
2: SK. Reklama.
3: Marian, a ty komu kibicujesz?
4: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
3: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
5: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 x 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.

0: nic w zależności od sklepu. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.

0: Między innymi od tego numeru zaczęła się jej wielka światowa kariera Dua Lipa w Radiu SK, a teraz zacznie się kariera nowego hitu na antenie SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: My jesteśmy w tym dobrzy, łowimy dla was najlepsze muzyczne perełki, bo u nas po raz pierwszy słyszycie numery, które będą hitami. I teraz na naszą antenę wskakuje znany na całym świecie brytyjski producent Jax Jones, który nieraz już antenę Eski podbijał, a teraz nagrał nowy numer i słuchajcie, co ciekawe, z okazji premiery tego kawałka przez 2 godziny transmitował w internecie, jak gra set DJ-ski na żywo, jednocześnie biegając na bieżni. Także słuchajcie, to jest przetestowane, śmiało można zabierać ten numer na siłownię i robić takie ostatnie szlify formy przed wakacjami. Jax Jones, Pulling Me Back już teraz.
2: Radio SK.

0: LP w Radio SK uspokaja, dodaje otuchy wszystkim zapracowanym. Tak się właśnie gra w sobotnie popołudnie. Mikołaj prosi o otuchę, napisał na Messengerze. Dodaj otuchy wszystkim taksówkarzom w Lesznie. Trwa airshow i klienci najchętniej by na dach weszli. Jesteśmy razem z wami dla wszystkich w samochodzie za chwilę między innymi BB Rexa i New Religion. Słuchajcie, teraz jeszcze ważna sprawa, bo nasz słuchacz Adi chciał coś wyznać. On ma do powiedzenia coś, co wypowiada prawdopodobnie co druga osoba w naszym kraju w ten weekend.
1: Małki, ale lampa co? Ale lampa, nie?
0: No ciężko się nie zgodzić, także sezon na...
2: Ale paruwa co?
0: Uważam za otwarty. Radio
3: SK. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Patrzę na ten salon i potrzebuję zmiany. Czegoś z charakterem.
5: To wejdź do świata Vox. Tam design spotyka się z funkcjonalnością.
4: Urządzę dom, który będzie taki, jak chcę?
5: Tak, teraz jest najlepszy moment na metamorfozę.
3: Czas na wielkie okazje w Vox. Teraz rabat nawet do 8% na meble i dekoracje. Zapraszamy. Salon Meble Vox w Koszalinie, ulica Poprzeczna 6. Vox. I mieszkasz po swojemu.
6: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
7: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
6: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
7: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
8: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
9: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebe i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
11: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
12: Jak prezent dla najlepszego taty to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach idealne na Dzień Ojca.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
14: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie all inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy

0: 20% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Bohaterów Warszawy 23 w Koszalinie. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
1: I po reklamie.

okulary przeciwsłoneczne na nosie, bluzka bez rękawów i takie hity na czasie wakacyjne z głośników. Gipsy Kukon w Radiu SK i bardzo ważna rada przed sobotnim wieczornym grillem ze znajomymi na przykład. Nie pijmy piwa. Słuchajcie, serio mówię, bo osoby, które piją piwo, to jest naukowo udowodnione, osoby, które piją piwo są bardziej atrakcyjne dla komarów, bo wtedy osoba, która wypiła piwo, częściej jest atakowana przez komara, bo komary chyba lubią alkohol, lubią piwo. No słuchajcie, zróbmy to dla własnego zdrowia i dla komarów. No bo wyobraźcie sobie takiego komara, który leci i jednocześnie ma helikopter w głowie. To się może skończyć źle i to się może skończyć ochrzanem pani komarzycy.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie, wie, wie.
6: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
7: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
8: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał

0: informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
2: Myślisz o nowej pracy, w której liczą się ludzie i stabilność? Primark otwiera nowy sklep w Koszalinie i szuka doradców oraz doradczyń klienta. Dołącz do nas. Oferujemy jasne warunki współpracy i zespół, na którym naprawdę możesz polegać. Sprawdź szczegóły na stronie Praca w Primark i aplikuj już dziś. Ponieważ Twoja kariera może zacząć się właśnie tutaj.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
3: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
10: Kia. Movement that inspires.
11: I po reklamie.
12: Muzyką się żyje.
13: I już dzisiaj wielki finał Warsaw Music Festivalu. Przed nami trzeci dzień wielkiej

0: 20% leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
1: Kia. Movement that inspires.
2: I po reklamie.
3: I już dzisiaj wielki finał Warsaw Music Festivalu. Przed nami trzeci dzień wielkiej między

0: wieczoru.
1: Trzeba zabrać ze sobą energię i dobry humor i towarzystwo. Mamy też obok stadionu Legii mamy miasteczko festiwalowe w Legia Parku. Tam też będzie mnóstwo atrakcji partnerów naszego festiwalu, więc nawet jeśli ktoś postanowi, że nie będzie stał całe 7 godzin pod sceną, będzie miał co robić.
0: Na koncercie Armina van Burena Eska będzie się bawiła razem z wami, a jeśli nie możecie tam być, polecam zaglądać na Instagrama Eski, bo tam wszystko wam pokażemy. Ale tego pana możecie w Radiu Eska słuchać regularnie. Armin van Buren, przypominam, przejmuje naszą antenę w każdy piątek wieczorem. Powrócił nasz kultowy program Eska Live Remix od godziny 20 w każdy piątek. Najpierw słuchacie najlepiej zmiksowanych hitów na czasie, no a potem po rozgrzewce po 22 za konsoletą staje właśnie Armin van Buren i gra swoje kultowe show Estate of Trance. Co tydzień ma dla was nowe show na antenie Radia Eska. Po nim na naszej antenie pojawiają się znani producenci jak na przykład Robin Schulz czy Lost Frequencies. Eska Live Remix możecie słuchać non-stop w eskowej aplikacji na smartfony, a w Radiu Eska teraz non-stop mamy weekendowy chill. Razem odpoczywamy w tę sobotę. W tej godzinie obiecuję zagram numer, który zna już cały polski internet, który zrobił wiele dobrego, bo zagram Łatwoganga, który spełnił marzenie małej Mai chorej na raka. Wszystkie marzenia na pewno w tej godzinie w Radiu Eska. Punktualnie 15. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I to jest idealny numer w drodze na sobotnie zakupy z rodziną. Dr. Dre z hitem zawsze na czasie. No właśnie, a rodzinne zakupy w galerii handlowej mogą zakończyć się rodzinnym wypadem do kina. Przez cały ten weekend Radio SK ma dla was zaproszenia do Cinema City na Toy Story 5. No w końcu się doczekaliśmy kolejnej części tej kultowej produkcji. I to jest film, który chętnie obejrzą, myślę, i dzieci, i dorośli, a czasami dorośli też są dziećmi. Ja właśnie o to chcę was teraz zapytać, w jakiej sytuacji wy albo wasza druga połówka zachowuje się jak dziecko? Bo czasami są takie sytuacje, że możecie powiedzieć, no normalnie jak dziecko się zachowujesz. No to jest wbrew pozorom całkiem dobra cecha. Każdy ma w sobie kawałek dziecka, prawda? Więc teraz mi udowodnijcie, że wy albo wasza druga połówka czasami jesteście dziećmi. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. 4 zaproszenia na Toy Story 5 czekają. A jeśli chcecie już teraz wejść do świata Toy Story, do świata zabawek, to odpalajcie SK-ową aplikację na smartfony, bo tam cały czas gra SK Toy Story Radio. Jedyne takie radio w Polsce, które gra hity z disneyowskich produkcji i w którym programy prowadzą zabawki. Radio
1: SK. Reklama.
2: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
3: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
2: No, sprytnie.
4: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Wszystko brzmi lepiej
8: w harmonii.
7: Dwa głosy współgrają
8: ze sobą.
7: Przekazują z lekkością
8: trudne wiadomości,
7: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
8: betonowy mur.
7: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
8: zostać influencerką.
7: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. 2 to więcej niż 1. Twix.
8: Harmonizer.
9: Money, money, money.
10: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
9: Wygrałam w Cherry Money.
10: Cherry Money?
9: Nowy Ekspres Los.
10: Co za sztos. Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
14: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

0: Hi guys, hi listeners of Radio SK, I'm Damiano David.
1: Widzicie, jaki kulturalny? Damiano David w Radio SK, gramy hity na czasie. I czasami się zachowujemy jak dzieci. Zapytałem was, kiedy wy albo wasza druga połówka zachowuje się jak dziecko. No i mogłem się domyślać, że łatwiej wskazać, kiedy druga połówka się zachowuje jak dziecko. Zwłaszcza jeśli chodzi o męża, prawda, Monika?
2: Cześć, mój mąż zachowuje się jak dziecko zawsze, kiedy go proszę, aby coś zrobił. Wtedy słyszę, zaraz, później, no przecież zrobię, no jeszcze chwila. Brakuje tylko, żeby jeszcze pod pełnuszkami.
1: No dobra, Monika, przyjmujemy to z godnością jako faceci, ale jak my was zapytamy, dlaczego mamy to zrobić, to słyszymy, bo tak. I kto tu jest dzieckiem? Radio SK. Wszyscy jesteśmy dziećmi, dlatego Monika, lecą do ciebie teraz 4 zaproszenia do Cinema City na Toy Story 5.
3: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.

0: konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: No, tego.
5: A może...
6: Także tak.
7: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
8: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
11: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.

0: Dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyas i na voyas.pl.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: I to jest piękna gra!
5: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
4: Tak, wiedziałem!
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.

Co za numer, co za połączenie. Martin Garrix i Ed Sheeran w Radiu SK. Gramy hit na czasie. I co za miły gest ze strony naszej słuchaczki. Monika przed chwilą zgarnęła bilety na Toy Story 5, ale słuchajcie, przed chwilą też napisała, że jednak nie da rady wybrać się do kina i chętnie komuś z was te bilety odda. A to są aż 4 bilety, także może być fajne wyjście z ekipą do kina w dzisiejszy wieczór. No to słuchajcie, proszę bardzo, droga wolna. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Przekonajcie naszą słuchaczkę Monikę, dlaczego jej bilety powinny trafić do was. Nagrywajcie się i po 16 komuś z was niespodziankę zrobimy.

0: promocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim kocurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na SK.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Do soboty na czele ataku Pepsi Zero, Mirinda i 7up 2 litry. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Pod bramką bułka hamburger Pano 4 sztuki. 3,29 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. A akcję kończy sześciopak lodów Kaktus Big Patek Jungle. 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie.
11: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
12: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4.

0: Nowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
1: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
4: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
9: Koszalin na czasie.
10: Luzna Wojtów, lato z Radiem SK nabiera rozpędu. Przed nami dwa wielkie muzyczne wydarzenia nad morzem. 28 czerwca port pasażerski w Kołobrzegu opanuje SK Music Tour. Na scenie wystąpią Bryska oraz Ira, a na uczestników czekać będą także strefa chilloutu, SK-owe gadżety i śmigłowiec Radia SK. A tydzień później, 4 lipca, SK Music Tour zawita do Ustronia Morskiego. W amfiteatrze wystąpią Żelu Żelson, Sanden Grace oraz DJ Radia SK z największymi hitami na czasie.
8: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien z profili Rehau w technologii cienkiego zgrzewu PTL. www.redan.pl.
11: Muzyką się żyje.
12: Chyba właśnie poznaliśmy kolor lata 2026. To błękit, bo taki jest właśnie tytuł nowej płyty Roxy Węgiel. To bardzo osobisty krążek, nad którym Roxy pracowała przez 3 lata. Jak mówiła nam jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej na tym, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu najlepsze i skupić się na żywej muzyce.
13: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
14: Takiego budowania zaczyna, piosenki tak, po kolei.
13: Taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
12: Na albumie Roxy znalazło się kilka znanych już hitów, takich jak tytułowi Błękit, Na szeroką wodę, czy Chciałam Ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Nie brakuje też premierowych piosenek, w większości to osobiste ballady. Teraz Roxy ma przed sobą bardzo koncertowe, zapracowane lato, bo zagra kilkadziesiąt koncertów w całej Polsce. SK też rusza w trasę. Czas na kolejny przystanek naszej trasy koncertowej SK Music Tour. W ten weekend jesteśmy w dwóch miejscach w województwie łódzkim. To Zduńska Wola oraz Buczek. W Zduńskiej Woli wystąpią dla Was m.in. znane z hitu Chcę Ciebie częściej Maciek Skiba, ale też Mary z Polski oraz zespół Ich Troje. Tak zapowiada się dzisiejszy wieczór, a jutro scenę przejmie Wiktor Dytuła. Z kolei w Buczku dzisiaj wieczorem pojawią się Jamal oraz Messiah, a jutro wystąpią Kleo, Kuba i Kuba oraz Julia Żugaj. Wstęp na wszystkie koncerty jest wolny, także wpadajcie. Na scenie pojawiają się prezenterzy Radia SK. Wstęp wolny jest też na sobotni odpoczynek z hitami na czasie. Za chwilę wyślę kogoś z Was do kina na Toy Story 5, a tymczasem odpoczywamy razem w to upalne popołudnie. Sprawdzam, które miejsce jest aktualnie najcieplejsze w Polsce. Na prowadzeniu Zielona Góra 32,1 stopnia. No to zagrajmy letnie hity na czasie. DJ Snake i Justin Bieber na początek. Łukasz Zduńczyk, witajcie. I to jest numer idealny do wylegiwania się w cieniu, albo do opalania się na leżaku w ogrodzie, albo na plaży. A za chwilę numer jeden gorącej dwudziestki od Wiktora Dyduły.

0: Adele z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A teraz uwaga, bardzo ważny komunikat.
1: Nasze zadanie na tej planecie to dawać radość dzieciom.
0: Dawać radość słuchaczom Radia SK i teraz będziecie świadkami powstania prawdopodobnie nowej przyjaźni, bo na antenie Radia SK witam Monikę. Cześć Monika.
2: Cześć, cześć wszystkich i witam nową znajomą.
0: No właśnie, po drugiej stronie Julia też. Cześć Julia.
3: Cześć, cześć.
0: No właśnie dziewczyny, poznajcie się. Julia to Monika, Monika to Julia.
3: Cześć, cześć. Monika.
2: Monika. Cześć Julia.
0: Monika przed chwilą zgarnęła bilety na Toy Story 5, ale przyznała też, że niestety nie da rady się wybrać i chętnie komuś te bilety sprezentuje. No i Julia jest w potrzebie. Julia, opowiadaj, co tam u ciebie się dzieje.
3: Tak jak już nagrywałam na głosówce na Messengerze, no, jestem w ogromnym problemie, ponieważ wczoraj moja przyjaciółka Małgosia, którą serdecznie pozdrawiam, miała 25. urodziny. No i miałyśmy się nie spotykać, może kiedyś byśmy się spotkały przy okazji, ale wyszedł nam mega spontaniczne spotkanie.
0: Ajajaj.
3: A ja biegam po sklepach, szukam prezentu, czas mnie goni i no po prostu no.
0: I przydałoby się coś na szybko znaleźć, prawda?
3: Dokładnie tak.
0: A takie bilety do kina, jakbyście z ekipą sobie poszły, to i będzie fajny prezent i fajnie czas spędzicie, prawda?
3: Dokładnie.
0: I jeszcze za darmo. Monika, co ty na to? Podzieliłabyś się tymi biletami?
2: Ja jestem oczywiście za i dokładam się do życzeń przyjaciółki.
0: Wow.
2: Mojej nowej znajomej.
3: Przekażę od mojej nowej znajomej. No to
0: piękne rzeczy. Słuchacze Radia SK są jak wielka rodzina, jak przyjaciele. No to dziękuję wam, dziewczyny. Julia, dobrej zabawy na filmie.
2: Ja
0: a tobie,
2: życzę właśnie udanej zabawy. No. Miłego wieczoru.
0: Monika, dziękuję za wielkie serce. Zostańcie z Radiem SK, bo za chwilę gramy dalej. Radio
4: SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Wszystko brzmi lepiej
6: w harmonii.
5: Dwa głosy współgrają
6: ze sobą,
5: przekazują z lekkością
6: trudne wiadomości,
5: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
6: betonowy mur.
5: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
6: zostać influencerką.
5: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
6: Harmonizer.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcz.

0: Wyłydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
0: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.

0: Rosa z Bruno Marsem w Radiu SK, a teraz będzie muzyczny strzał w samo okienko.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: My jesteśmy jak dobry piłkarz, my zawsze trafiamy do waszych uszu, wiemy co wam się spodoba. Zawsze w Radiu SK grają najlepsze nowości i teraz poczujecie atmosferę piłkarskiego święta. Mimo że nie jesteśmy w USA, to się możecie poczuć jakbyście byli w Ameryce na Mundialu, bo przed wami jedna z oficjalnych piosenek tegorocznych Mistrzostw Świata w nogę. I na naszej antenie pojawi się właściciel legendarnego głosu nie do podrobienia. No to oczywiście Andrea Bocelli, który nagrał piosenkę tegorocznego mundialu razem z Davidem Guettą, z Megan Thee Stallion i z EJ. EJ to jest artystka, która wystąpiła w filmie K-popowe Łowczynie Demonów, jest współautorką wielkiego hitu Golden, a teraz wspólnie między innymi z Andrea Bocelli nagrała piosenkę na mundial. DNA More Than A Game już teraz w Radiu SK. Na mundial nie awansowaliśmy, ale mundialowych hitów posłuchać możemy, prawda? A wy możecie poczuć mundialowe emocje na własnej skórze, za chwilę powiem jak.

0: Eminem i jego hit zawsze na czasie w Radiu SK. Za nami też mundialowy hit, a przed nami wielkie piłkarskie emocje. Ja wcale teraz nie mówię o mundialu, mamy dla was jeszcze lepsze piłkarskie emocje. Bez wstawania w środku nocy, bez wylatywania za ocean. My dla was mamy SK Karniaki Cup. Kompletujemy naszą eskową drużynę, która zagra w wielkim finale na PGE Narodowym razem ze Sławkiem Peszko. Nagroda główna to 10 tysięcy złotych, ale zanim tam się dostaniecie, to musicie wpaść na sk.pl, za darmo się zgłosić, no i odgadnąć, co mówi Sławek Peszko. W piątek Michałowi się udało.
1: Czy to jest ten moment? Czy jesteś gotowy na spotkanie ze Sławkiem?
2: Bardziej gotowy być nie mogę.
1: No to uwaga.
3: Najlepsze drużyny i najlepsze imprezy mają jedną wspólną cechę. Liczy się...
2: skład.
4: Bardzo dobra odpowiedź!
2: Mamy to!
0: A jeżeli wy też chcecie być w składzie, to wpadajcie za darmo, zgłaszajcie się na sk.pl i walczcie o 10 tysięcy złotych.
5: SK Karniaki Cup. Zgłoś się na sk.pl.
6: Autopromocja.
7: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
8: czy 100 metrów od sceny.
9: Festiwale mają swój wyjazd.

0: czeka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
6: To w euro!
5: Mistrzowskie okazje w grze!
7: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: No, tego.
9: A może

0: Także tak.
1: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energaobrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energaobrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
2: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
3: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
2: Oraz bekonu i syropu klonowego.
3: Trudno wskazać faworyta.
2: Spróbuj, może tobie się uda.
3: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
4: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
1: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
4: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
1: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
5: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.

0: Sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: I po reklamie.

I tak się właśnie odpoczywa w sobotnie popołudnie z Radiem SK. Ale Farben, grawe hity na czasie, a to jest, słuchajcie, chyba praca marzeń. Każdy by tak chciał. Brytyjscy urzędnicy w ramach swoich obowiązków grają w grę. Służbowo grają w GTA. I oni to tłumaczą, że grają w tę grę przez internet, żeby obserwować zachowania graczy. I czytam, że to jest w ramach testowania nowoczesnych metod tworzenia polityki społecznej. Czyli słuchajcie, wystarczy nadać czemuś poważną nazwę i od razu można mieć fajną przerwę w pracy. Także następnym razem przerwę na kawę i ploteczki nazwijmy Kolegium w sprawie oceny zasobów ludzkich w firmie.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce.

0: 4 sztuki. 3,29 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. A akcję kończy 6-pak lodów Kaktus Big Patek Jungle. 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
1: Hybrydowy SUV BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych

0: korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Bohaterów Warszawy 23 w Koszalinie. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
6: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
8: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
7: Zaraz wszystko wyjaśnię.
9: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
10: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wielosztuki w RTV

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Muzyką się żyje.
3: Sezon na wakacyjne rapowe festiwale, czas zacząć. Przed nami Before Festival, czyli dwudniowa impreza w Siedlcach, na której nie zabraknie czołówki polskiego hip-hopu. Dzisiaj na scenie zobaczymy m.in. PZ-a, White'a 2115, Gipsa, Fukaja, Kukona czy Chivasa, a jutro z kolei scenę na Before Festivalu przejmie BDS, Soku, Avi czy Bambi. A przed nami kolejne wakacyjne festiwale, zbliża się też święto polskiego hip-hopu nad Wisłą w Płocku. To Polish Hip Hop Festival. Impreza potrwa od 2 do 4 lipca. No i zagrają wielkie gwiazdy polskiego rapu, jak PZ, Malik Montana, Kaz Bałagane, Guzior, Young Leosia, Fukaj czy Tede. Na Polish Hip Hop Festival, jak zawsze zaprasza Radio SK, będziemy mieli dla Was bilety. Oki wystąpił z Ewą Farną w Pradze. Artystka zagrała 3 koncerty na stadionie Eden, stając się pierwszą wokalistką, która samodzielnie wypełniła tę arenę. Podczas ostatniego koncertu na scenie pojawił się też Oki. Fragment występu znajdziecie na eskowym Instagramie, a kolejną niespodzianką dla fanów Ewy jest jej nowa płyta ADHD Pop. Farna wydała ją bez zapowiedzi, album zawiera piosenki w języku polskim. W czeskim niestety. W Polsce wokalistkę zobaczymy tego lata na koncertach w ramach festiwalu Letnie Brzmienia. Po koncercie na Wawelu Igo planuje teraz występy w dużych halach koncertowych. Ogłosił trasę Igo na hali. W styczniu zobaczymy go na warszawskim Torwarze, w Gdyni, w Poznaniu i w Katowicach. A jutro o 10.24 wydarzy się coś bardzo pięknego, słuchajcie. To już niedługo, to już jest ostatnia prosta, bo właśnie wtedy zacznie się astronomiczne lato. A tymczasem mamy 2 minuty po godzinie 17 i bardzo letnią pogodę prawie w całym kraju. Więc do tego dokładamy letnie hity na czasie, żeby się fajnie w cieniu odpoczywało. Łukasz Zduńczyk, cześć! Myślę, że ten hicior będzie leciał przy budce z goframi przy plaży. Justin Bieber i Nicki Minaj. To jest Radio SK.

I właśnie tak będą brzmiały wakacyjne wieczory z hitami na czasie. Kuba i Kuba w Radiu SK. I tak może brzmieć wasz wieczór za tydzień, jak będziecie jechać przez Polskę eskowym kamperem. Bez żadnych stresów, bez martwienia się o cokolwiek. Będzie tylko czas wolny. Wraca nasza zabawa, SK dowozi kampera. Już w czwartek nasza

tydzień, jak będziecie jechać przez Polskę eskowym kamperem. Bez żadnych stresów, bez martwienia się o cokolwiek. Będzie tylko czas wolny. Wraca nasza zabawa, eska dowozi kampera. Już w czwartek nasza

0: chcieli i to za darmochę, słuchajcie. Ceny paliwa was nie obchodzą, bo to wszystko na koszt prezesa Radia SK. Zgłaszajcie się, zgłoszenia są darmowe, wpadajcie na sk.pl i być może za tydzień, w sobotę już będziecie mknąć SK-owym kamperem. A czemu mi tu radio nie gra? Czekajcie, o, już za chwilę wracamy do hitów na czasie, po krótkiej przerwie Zara Larsson. Radio
1: SK. Reklama. RTV Euro AGD.
2: Jak okazje? To w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I to jest piękna gra!
4: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
3: Tak, wiedziałem!
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.

0: w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: I po reklamie.

0: hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. Adam Lambert. Za 23 minuty 18. Tak wam gramy w sobotnie popołudnie, a ja mam niezłą ciekawostkę, słuchajcie. Okazuje się, że polska reprezentacja w piłkę nożną nie jest aż taka słaba, jak się niektórym wydaje, bo tylko my potrafimy zatrzymać Leo Messiego. Już wam mówię, o co chodzi, bo się okazuje, że w ciągu ostatnich 10 meczów Argentyny na Mundialu tylko przeciwko Polsce Messi nie strzelił ani bramki, ani asysty. To był ten pamiętny mecz na Mundialu w Katarze, kiedy Wojciech Szczęsny obronił karnego Leo Messiego. I to był ostatni mecz, kiedy Messi nie zdobył niczego w tym meczu. Także słuchajcie, my jesteśmy piłkarską potęgą, no. A to, że nie gramy na Mundialu, to nic, no. Jak ktoś jest w czymś dobry, to przecież nie musi się na każdym kroku tym chwalić, prawda?
1: Radio SK. Reklama. Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: Filmowy czerwiec w kinie Helios. Odkryj równoległy świat pełen niepokoju w horrorze Backrooms bez wyjścia. Rusz w emocjonalną podróż przez podzielone Niemcy i skomplikowane relacje rodzinne w filmie Ojczyzna. Przeżyj kosmiczną przygodę i historię zemsty młodej bohaterki widowiskowej.

0: Supergirl. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
1: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
2: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Holiday Park Szczecin startuje 26 czerwca. Rusza przed sprzedaż tokenów. Tylko od 19 do 21 czerwca kupisz 30 tokenów za 100 zł, a 10 dostajesz gratis. Tylko w kasie biletowej Holiday Park przy Tadeusza Wendy w Szczecinie. Ilość tokenów ograniczona do wyczerpania puli promocyjnej. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
7: I po reklamie.

0: Skoro za 5:18, a jej już się kręci w głowie, to znaczy, że grill musiał się całkiem wcześnie zacząć.
1: No i to chyba nie była kiełbaska, ani żeberka, ani karkuleczka. Coś poważniejszego chyba się pojawiło.
0: To była Bletka na antenie Radia Elska. Gramy hity na czasie. Jeśli wam się coś poważniejszego na ten wieczór szykuje, jakiś grill, albo nie wiem, może na jakieś wesele jedziecie, to Paweł Bogaj się poleca. On tu wam będzie rozgrzewkę robił.
1: Ewentualnie
0: fajną.
1: Możecie mnie zaprosić, ja chętnie wpadnę. 22 kończę imprezkę, więc później mam chwilkę czasu.
0: No to mam nadzieję, że do 22 wytrzymacie. Paweł Bogaj przed chwilą zapytał, jakie mecze dzisiaj na Mundialu.
1: Tam Szwecja-Holandia i Niemcy-Wybrzeże Kości Słoniowej.
0: Szwecja-Holandia, czyli gdybyśmy grali na Mundialu, to by był nasz mecz o wszystko.
1: Sprytne.
0: Zaraz gramy, zaraz imprezka w Radiu SK.

0: Takáto promocia. A kde tu vstečne jesť?
1: To co ty nikdy kampere nejechalaš?
0: No veobraž sobie, že nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Myślisz o nowej pracy, w której liczą się ludzie i stabilność? Primark otwiera nowy sklep w Koszalinie i szuka doradców oraz doradczyń klienta. Dołącz do nas. Oferujemy jasne warunki współpracy i zespół, na którym naprawdę możesz polegać. Sprawdź szczegóły na stronie Praca w Primark i aplikuj już dziś. Ponieważ twoja kariera może zacząć się właśnie tutaj.
7: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39 zł 99 groszy miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowe

0: rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
1: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: Przed nami 10. edycja Rap

0: roku. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Do salonów Ciche Zasada wjechała nowa, przestronna i oszczędna superhybryda BYD Atto 2. Z łącznym zasięgiem do 1000 km i spalaniem już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz już od 60 400 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Bohaterów Warszawy 23.
3: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
4: Koszalin na czasie.
5: Lucna Wojtów, mamy coś dla fanów kina i kultowych animacji. Na ekrany trafiło to History 5, a premiera odbywa się pod patronatem Radia SK. Tym razem ulubieni bohaterowie muszą odnaleźć się w świecie, w którym dzieci częściej wybierają ekrany niż tradycyjne zabawki. A jeżeli chcecie zobaczyć tę historię w kinie, to mamy dla Was bilety do Heliosa w Koszalinie. Piszcie na koszalin@sk.pl. Przy okazji zajrzyjcie też do aplikacji Radia SK, gdzie czeka specjalne SK to History Radio z muzyką i klimatem prosto ze świata kultowej animacji.
3: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien z profili Rechał w technologii cienkiego zgrzewu PTL. www.redan.pl.
6: Muzyką się żyje.
7: Już dzisiaj w Polsce zagra legenda muzyki klubowej, producent, którego zna cały świat. Przed nami show Armina Van Burena. To jest gwiazda Warsaw Music Festivalu na stadionie Legii Warszawa. A dzisiaj wielki finał tej imprezy i to będzie coś wyjątkowego.
8: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina Van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem Van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
7: A mówiła Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival. Na scenie pojawi się też legendarny zespół Black Eyed Peas. Jeśli przegapiliście koncert, polecam zajrzeć na eskowego Instagrama. Próbował od kilku miesięcy i w końcu się udało. Dotarł na szczyt. Wiktor Waligura i jego cztery pory roku na miejscu pierwszym gorącej dwudziestki Radia SK. To kawałek, który zapowiada nadchodzącą drugą płytę tego artysty, a na miejsce drugie waszej ulubionej dwudziestki skoczył Kaigo z bardzo rozluźniającym hitem Save My Love. To numer stworzony we współpracy z Khalidem, a ten artysta 14 października zagra na warszawskim Torwarze, a SK będzie miała dla Was bilety na to właśnie wydarzenie. Podium gorącej dwudziestki zamyka sezon od Dawida Podsiadły. Całe notowanie czeka na Was oczywiście na sk.pl, tam też głosujecie na ulubione hity, no i słuchacie gorącej dwudziestki w każdy piątek po godzinie 18. Zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego, a tym razem kierunek województwo łódzkie. W ten weekend nasza muzyczna trasa koncertowa SK Music Tour dotrze do dwóch miejsc w tym właśnie regionie, to Zduńska Wola oraz Buczek. W Zduńskiej Woli wystąpi dla Was m.in. znany z hitu Chcę Ciebie Więcej Maciej Skiba, ale też Mary z Polski oraz zespół Ich Troje. Tak zapowiada się dzisiejszy wieczór, a jutro scenę przejmie Wiktor Dyduła. Z kolei w Buczku dzisiaj zagra Jamal oraz Messiah, a w niedzielę wystąpi Kleo, Kuba i Kuba oraz Julia Żugaj. Na wszystkie koncerty wstęp jest wolny, więc zapraszam gorąco.
9: Imprezka.
7: 3,5 minuty po godzinie 18 zaczynamy imprezkę, a na tej piłkarskiej imprezce za godzinę rusza mecz Holandia-Szwecja, później 22 Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej. No wybór jest prosty, dzisiaj kibicujemy Holendrom oraz panom z Wybrzeża Kości Słoniowej. Paweł Bogiej, zapraszam na hity na czasie. I zapraszam na imprezkę, Sombr na początek.

0: szczęście to wszędzie jest tło.
1: Tak, Onafide i Tamagotchi w Radiu SK już prawie 14 minut po godzinie 18. Ciekaw jestem, czy panowie się pogodzą i nagrają kiedyś jeszcze wspólny kawałek. No liczę na to. Wyczytałem, słuchajcie, jutro, w niedzielę 21 czerwca, dokładnie o godzinie 10.24, być może niektórzy jeszcze będą spać, nastąpi astronomiczne rozpoczęcie lata, tak zwane przesilenie letnie. I co to oznacza? To jest najdłuższy dzień i najkrótsza noc w roku. No, wszyscy wiedzą, że warto rozpocząć lato z przytupem.

A więc zbieram wasze pomysły na to, jak dobrze rozpocząć lato. W taki spektakularny sposób, żeby wszyscy później wracali właśnie do tego rozpoczęcia lata. Może ktoś chętny zorganizować na przykład galę MMA w swoim ogrodzie. Myślę, że to jest fajny pomysł. Po 19 rozdam za najlepsze pomysły kody do kina na Toy Story 5. Nagrywajcie się już teraz na Messengerze, jak spektakularnie można rozpocząć to lato 2026. Jak ktoś woli zadzwonić, proszę bardzo, 664-402-302. Ale tutaj uprzedzam, trzeba będzie poczekać i mogą być kolejki jak na Sorze i nie ma żadnych pokoików VIP, trzeba poczekać 664-402-302. A jak spektakularnie rozpocząć lato, dajcie znać, może włączyć hity na czasie, Jungle już teraz.

Spokojnie można bioderkiem i do lewej, i do prawej. A co się będziecie wstydzić? Enrique Iglesias, Sean Paul, Bailando. Z tego co wiem, to się dobrze do tego baciaty tańczy. Chodziłem na zajęcia, to wiem. A przy okazji, słuchajcie, czytam, że nowy jacht Roberta Lewandowskiego pojawił się już w Gdyni. Na TikToku trafiło takie nagranie, w którym widać najprawdopodobniej, jak wygląda ten luksusowy katamaran piłkarza. I muszę przyznać, wygląda. Branżowe media też szacują wartość tej spersonalizowanej jednostki pływającej i powiedzieli, że to jest około 33 miliony złotych. Tyle Robert wydał na ten jacht. Okazuje się, że w Polsce na takie coś stać tylko Lewandowskiego. No i lekarzy.

0: pretendentów do zostania hitem tego lata. To oczywiście Bauza i Magnetic, 34 minuty po godzinie 18. SK Karniaki Cup. Zróbcie teraz głośniej, słuchajcie. Na naszej stronie internetowej czeka na was dźwięk, a ja wam ten dźwięk już teraz zagram.
1: Jak siadam do taksówki, to kierowca od razu pyta: stadion czy...
0: No właśnie, stadion. I jakie słowo zostało wygwizdane? Jeśli wiecie, wpadajcie już teraz na SK.pl i zgłaszajcie się do zgarnięcia w wielkim finale już 4 lipca na PGE Narodowym, nawet 10 tysięcy złotych. No a gospodarzem tej zabawy jest Sławek Peszko. Jeśli jesteście chętni na karniaki właśnie ze Sławkiem, SK.pl, zgłaszajcie się już teraz.
2: SK Karniaki Cup.
0: A kolejny finał już w poniedziałek rano.
3: Reklama.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Money, money, money!
8: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
7: Wygrałam w Cherry Money!
8: Cherry Money?
7: Nowy Ekspres Los!
8: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
11: I to jest piękna gra!
12: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
11: Tak, wiedziałem!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Przed nami 10. edycja Rap Stacja.

0: Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Holiday Park Szczecin startuje 26 czerwca. Rusza przed sprzedaż tokenów. Tylko od 19 do 21 czerwca kupisz 30 tokenów za 100 zł, a 10 dostajesz gratis. Tylko w kasie biletowej Holiday Park przy Tadeusza Wendy w Szczecinie. Ilość tokenów ograniczona do wyczerpania puli promocyjnej. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
3: I po reklamie.

0: Marisa. Ta pani napisała akwarię dla Dody. Pozdrawiamy gorąco. Ten kawałek to odkochaj. Polecam sprawdzić. 11 minut zostało nam do godziny 19. Mam do rozdania bilety do kina na najnowsze Toy Story 5. Proszę się zgłaszać. Pytanie na kreatywność. Zbieram wasze pomysły na to, jak dobrze rozpocząć lato. Jutro zaczyna się lato. W jaki spektakularny sposób można to zrobić? Finał po 19. Proszę wysyłać swoje głosówki na Messengerze. A teraz kilka propozycji. Proszę bardzo.
1: My z Potomką już rozpoczęłyśmy. Właśnie wracamy z Warszawskiej Ligi Żeglarskiej, z regat na Zegrzu. Następnie udajemy się na Wianki po to, by przebalować troszeczkę noc, a jutro druga tura wyścigu w Warszawskiej Lidze Żeglarskiej na Zegrzu.
0: No pięknie się nasi słuchacze bawią. Ktoś jeszcze?
2: Halo, halo, cześć, to Janeta. Ja chciałam powiedzieć, że jutro na poniedziałku zaczynam urlop, więc jak lato przywitać, jak nie urlopem, 2 tygodnie. Buziaki, pa!
0: Buziaki i zazdraszczamy. David Guetta teraz.

wpadnie do nas. Kawałek nazywa się Forever. No i pojawi się za chwilę, już po 19. No i za chwilę też mecz. Ja już się nie mogę doczekać.

0: Informacja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także, jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
6: Ale sztosy.
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.

0: spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
1: Na kanapie komplet.
0: Miski wypełnione po brzegi.
1: Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
0: Czekamy na pierwszy gwizdek.
1: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
2: Hybrydowe SUV BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Bohaterów Warszawy 23 w Koszalinie. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dilera ma znaczenie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Przed nami 10. edycja Rap Star.

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Muzyką się żyje.
3: Próbowali latami, aż w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek Później Ci Opowiem, który mogliście premierowo usłyszeć u nas w Radiu SK. Artyści zdradzili w naszym studiu, że to nie jest ich pierwszy wspólny numer, nie jest wspólna piosenka, ale to jest pierwszy kawałek, który udało się wydać. A od kogo zaczęła się ta współpraca?
4: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
5: Od lat, tak, powstało już kilka utworów.
4: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
5: Da się to zgrać, że ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
3: No a singiel Później Ci Opowiem to jest kawałek z nadchodzącej płyty właśnie Dawida Kwiatkowskiego. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Południe, a premiera już 2 października. Później Dawid Kwiatkowski ruszy w trasę koncertową. Zagra m.in. w Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie. Po 3 latach pracy nad czas pochwalić się tym, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała płytę Błękit. No i jak mówiła nam jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu najlepsze. No i skupić się przede wszystkim na żywej muzyce.
6: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.

0: takiego budowania piosenki po kolei.
1: Taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
2: No a na albumie znalazło się kilka znanych już hitów, takich jak Błękit, Na szeroką wodę, czy Chciałam Ciebie więcej. To w duecie z White'em 2115. Nie brakuje też premierowej piosenki, w większości to osobiste ballady. Teraz Roxy Węgiel ma przed sobą bardzo koncertowe lato. Zagra kilkadziesiąt koncertów w całej Polsce. No, Skoli mi tak powie, że to mało. Dwie i pół minuty po 19:00, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK. Jutro, 10:24, nastąpi astronomiczne rozpoczęcie lata. Pytanie do was, jak dobrze rozpocząć lato? Czekam na wasze spektakularne pomysły, głosówki na SK-owym Messengerze. Tam się zgłaszajcie. Paweł Bogaj, zapraszam. Jak dobrze rozpocząć lato? Może ja sobie na poniedziałek wezmę wolne. O, szef dzwoni. No to może zagram hity, a wolnego nie będę brał.

0: Teraz lecimy z Szwecja, Holandia. I my byśmy mogli być na miejscu Szwecji teraz, a nie jesteśmy.
1: To wiadomość od Adriana. Rzeczywiście, Holandia, Szwecja. A chyba dobrze, że nie jesteśmy na miejscu Szwedów. Dostają 1-0 na razie.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Nie wiem jak wam, ale mi tam Szwedów w ogóle nie żal. Ale teraz czas na nowość, słuchajcie. Tak jak już powiedziałem, będzie nowość. Aben przychodzi z nowością. Po tym sukcesie z kawałkiem Hearts powraca z kolejnymi nowościami. Tytuł to Forever. No, jeśli chodzi o muzykę, no to jest coś fajnego, wakacyjnego. Jak zamkniecie oczy, słuchając tego kawałka, to uwaga, możecie poczuć się, jakbyście teraz siedzieli w samolocie i lecieli na jakieś zagraniczne wakacje. A jak mi nie wierzycie, no to jest okazja, proszę się przekonać. Radio SK. Aben Forever w Radiu SK.

0: Holandia, proszę się nie zatrzymywać, 2-0. 2-0, Szwecja przegrywa z Holandią na mundialu i bardzo dobrze, bo tam Szwedzi nas wyrzucili, wiecie o co chodzi. 664-402-302, cały czas przyjmuję wasze telefony, poczekajcie, zerkam. No nie no, linia jest odblokowana, proszę dzwonić. Pytanie było proste, jak można w spektakularny sposób świętować rozpoczęcie lata? To już jutro, 10.24. Zapiszcie sobie w kalendarzach, niech wam budzik obudzi rano, 10.24. Jutro nastąpi astronomiczne rozpoczęcie lata. Proszę bardzo, jak zacząć lato z przytupem? Halo, halo, kto teraz?
1: No ja przytupem 13 lat temu, to cały 21 czas rodziłam mojego młodszego syna, więc wszyscy pamiętają datę, więc...
0: To był podobno bardzo długi poród. Tak wyczytałem w Google'ach. Dajcie znać, 664-402-302 albo eskowy messenger, jak grubo, w spektakularny sposób można rozpocząć to lato. A ja wiem, że wy macie fajne pomysły.

0: To jest pani Bibi Rexa, David Guetta, Set Girls w Radiu SK. Już prawie 32 minuty po godzinie 19. No i muszę przyznać, że worek z głosówkami na SK-owym Messengerze rozwiązał się, proszę bardzo. Teraz Adam.
1: Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj mój najlepszy przyjaciel Maciej ma swoje 18 urodziny. Chciałbym go bardzo pozdrowić na antenie oraz poprosić was, żebyście go również pozdrowili. I obiecujemy wam, że

0: dzisiaj będziemy się na imprezie bawić do Radia SK.
1: No i prawidłowo pozdrawiam oczywiście 100 lat dla twojego kumpla, ale pozdrawiam też Michała i Martę. Oni podobno dzisiaj wpuścili znajomych do nowego wyremontowanego mieszkania na parapetówkę. No Marta, Michał, co wy, nie wiecie, że takie rzeczy robi się przed remontem? No i się pochwalę, też mam zaproszenie, też tam idę.
2: Autopromocja.
3: A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.
6: SSK dowozi kampera.
7: Zamiast siedzieć w domu,
6: weź dom w trasę na przedłużony weekend.
7: Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
8: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
2: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
11: Holiday Park Szczecin startuje 26 czerwca. Rusza przed sprzedaż tokenów. Tylko od 19 do 21 czerwca kupisz 30 tokenów za 100 zł, a 10 dostajesz gratis. Tylko w kasie biletowej Holiday Park przy Tadeusza Wendy w Szczecinie. Ilość tokenów ograniczona do wyczerpania puli promocyjnej. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
2: To będzie ostatnia reklama.

0: want a lady in the street, but a freak in a bed. I wszyscy.
1: Dzisiaj będzie bardzo dobra impreza. Widzicie, że sami powtarzają i potwierdzają, co się będzie działo.
2: Zabawki się skończyły, ekrany wygrały.
1: No właśnie, zabawki się skończyły, ekrany wygrały. Czy to prawda? Monika ze mną, cześć.
3: Hej.
1: Monika, gdzie ja cię dzisiaj złapałem? Co ty porabiasz przez tą piękną, słoneczną sobotę?
3: Teraz jestem w domu i szykuję się na imprezę.
1: Wow, czyli ty dzisiaj impreza. A co to za impreza? Jakieś party? Co ty?
3: Dni naszego miasta.
1: Okej, okay. A czy z Kolim tam gra?
3: Nie, z Kolim akurat nie.
1: To dziwne, nie? Bo on bardzo dużo tych koncertów

0: Zduńska Wola.
1: A, no to my tam jesteśmy, moi drodzy. Pozdrawiam oczywiście wszystkich, którzy się tam bawią. Monika, to tak na szybko, zanim jeszcze będziesz imprezować i nie będziesz w stanie mi odpowiedzieć, powiedz mi, dlaczego te kody powinny polecieć do ciebie? Tak w trzech słowach, szybko.
0: Dlatego, że za tydzień mój mąż ma urodziny, no i oprócz tego Dzień Ojca w przyszłym tygodniu.
1: A właśnie, to ja też muszę coś kupić tatusiowi. No dobrze, no słuchaj, no ja nie będę cię tutaj długo trzymał w niepewności. Mam dla ciebie kody do kina na najnowsze Toy Story 5.
0: Wow, dzięki wielkie, ale się dzieciaki ucieszą.
1: Radio SK. A mąż też się pewnie ucieszy, co?
0: No raczej.
1: No i pięknie, to męża rozumiem też zabierasz?
0: No wiadomo.
1: Czyli ty, mąż i dzieciaki? A popcorn będzie czy nie?
0: No będzie, karmelowy.
1: O, no widzicie państwo, jak się ludziom dobrze...

Pan David Guetta, Alok, Run w Radiu SK, w Radiu SK, Run River, taki dokładnie tytuł tej piosenki. Za chwilę 20, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK. Teraz jeśli podróżujecie autem, to uwaga, mam bardzo dobrą informację, benzyna. Benzyna i diesel ponownie w dół. Jest się z czego cieszyć, od poniedziałku ma być taniej. No i z jednej strony ma być taniej, a z drugiej...

0: Reklama.
1: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Breska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
2: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
3: Filmowy czerwiec w kinie Helios. Daj się porwać absurdalnemu humorowi i grozie w produkcji Straszny Film. Odkryj spisek związany z pozaziemskim życiem w filmie Dzień Objawienia. Zobacz rywalizację zabawek z technologią w kontynuacji popularnej serii Toy Story 5. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.

0: Rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
5: Koszalin na czasie.
6: Lucna Wojtów, koncerty w ramach SK Music, które wracają do naszego regionu. 26 czerwca o 19 widzimy się na placu Szarych Szeregów w Nowogardzie, więc ponad godzinę drogi od Koszalina zapowiada się prawdziwa gratka dla miłośników hip-hopu. Na scenie Ryk Moczko i Grubson. 28 czerwca zagramy w porcie pasażerskim w Kołobrzegu. Tutaj wystąpią m.in. Bryska i zespół Ira. 4 lipca SK Music Tour w Ustroniu Morskim wystąpią raper Żelu Żelson, a także formacja Sand & Grace.
4: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien z profili Rehau w technologii cienkiego zgrzewu PTL. www.redan.pl.
7: Muzyką się żyje.
8: Nadchodzi spora dostawa nowej muzyki od Zali. Artystka wydała nowy numer, no i zapowiedziała nową płytę. A w Radiu SK mogliście już premierowo usłyszeć kawałek Tylko kochaj mnie. Zalia śpiewa w nim o bezwarunkowej miłości i to jest też zapowiedź nowego krążka. Na razie nie wiem kiedy premiera. Wiemy natomiast, że Zalia od wielu miesięcy jest na czasie. No i przypomnijmy, jest współautorką wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz, który został numerem jeden gorącej setki Radia SK. Zalia dołączyła też do składu tegorocznego męskiego grania wspólnie z Vito Bambino oraz Igorem Herbutem, stworzyła hymn tegorocznej trasy. No a męskie granie 2026 startuje w najbliższy piątek w Żywcu. No a SK już ruszyła w trasę. Dzisiaj dwa kolejne przystanki SK Music Tour. Jesteśmy w Zduńskiej Woli oraz w Bułczku. W Zduńskiej Woli wystąpi dzisiaj m.in.

0: Znany z hitu Chcę Ciebie częściej, Maciej Skiba, ale też Mary z Polski oraz zespół Ich Troje. Jutro scenę przejmie Wiktor Dyduła. Z kolei w Buczku dzisiaj wieczorem pojawi się Jamal oraz Messaja, a jutro wystąpią Kleo, Kuba i Kuba oraz Julia Żugaj. Wstęp na koncerty jest, przypominam, darmowy. No a przed nami wielkie show Armina Van Burena na stadionie Legii Warszawa. Ten znany na całym świecie producent jest gwiazdą Warsaw Music Festivalu. Dzisiaj ostatni dzień tej imprezy, no i na zakończenie szykuje się naprawdę wielkie show.
1: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina Van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem Van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
0: Mówi pani Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival. Jeśli nie możecie tam być, to przypominam, zaglądajcie na eskowego Instagrama. A zbliża się wielkie święto polskie hip-hopu, przed nami festiwal Rapstacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDOS-em. Na Rapstacji zagra też White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Festiwal potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieli wejściówki właśnie na tą imprezę. Imprezka. Eska. 3,5 minuty po 20, jakbyśmy awansowali na mundial, to dzisiaj prawdopodobnie gralibyśmy swój mecz o wszystko. Cóż by to była za historia, ale nie można mieć wszystkiego, mundialu wam nie zaproponuję, ale hity na czasie jak najbardziej. Paweł Bogej, zapraszam. Na początek numer 1 gorącej dwudziestki, czyli Wiktor Waligura. To jeszcze, żeby chociaż na chwilę poczuć taki klimat, jakby nasi Polacy grali. Mam dla was dźwięk.
2: Kochani, nic się nie stało.

0: Ma ewidentnie polskie korzenie. Ed Sheeran, Shape of You, to już za nami 12 minut po godzinie 20. To jest oczywiście sobotnia imprezka w Radiu SK. Dajcie mi znać, gdzie teraz słuchacie imprezki, gdzie jesteście. 664-402-302. Odblokowałem właśnie linię. Proszę się łączyć ze studiem eskowym, z imprezek. Dajcie znać, gdzie imprezujecie, z kim się bawicie. A może brakuje wam kolegów, a może brakuje wam koleżanek, to też dawajcie znak, a ja tu będę ogłaszał. Proszę bardzo, już ktoś pierwszy dzwoni. Jesteśmy na antenie, halo, halo, tak na szybko, ktoś, pozdrawiamy, ktoś...
1: Manecko, Krzysztof Kłoszyn pozdrawia.
0: Pozdrawiam go, a gdzie się dodzwoniłeś, znaczy wróć, gdzie my się dodzwoniliśmy, kto dzwoni i skąd?
1: Ja się dodzwoniłem do Eski, wariacie.
0: Dobrze, a powiedz mi, co ty dzisiaj porabiasz, jak imprezujesz?
1: No z dzieciakami właśnie na garażu grilla tutaj rozpaliliśmy, bawimy się, więc jest pozytywnie.
0: No to pięknie. Kurczę, że ja nie mam dzieci, tak to bym miał co robić. Halo, halo? Ktoś jeszcze?
2: Pozdrawiam wszystkich, którzy są ze mną na paraprodukce. Dziewczyny, odpłat. Dobra, dziękujemy. Aleksandra, moją dziewczynę pozdrawiam.

Pozdrawiam wszystkich, którzy są ze mną na parapetówce. Dziewczyny, odpłat. Dobra, dziękujemy. Aleksandra, moją dziewczynę pozdrawiam.

0: 10.24 zaczyna się lato, no to zmieńmy trochę klimat. Niech się zrobi przyjemniej. Przypominam, 664-402-302. Mam taki eskowy worek, butelkę do zgarnięcia. Proszę dzwonić. Wasze sposoby, żeby było fajnie. Halo, Kasia.
1: Cześć, tu Kasia. Chciałabym bardzo, bardzo pozdrowić moją siostrę, która dzisiaj kończy 30 urodziny. Właśnie jesteśmy po oficjalnej kolacji i jadę do niej na super imprezkę i mam nadzieję, że będziemy dobrze się bawić i chciałabym jej życzyć wszystkiego, wszystkiego najlepszego, zdrówka, szczęścia i miłości jak najwięcej.
0: No to ja też dzięki wielkie, wszystkiego dobrego. To jeszcze może ktoś na szybko. Wszystkiego dobrego oczywiście siostrze.
2: Idziemy na imprezę, nie mamy pieniędzy, więc kombinujemy jak bawić się bardzo dobrze, a ewentualnie zdobyć środki, żeby się bawić bardzo dobrze.
0: Ja tam się nie znam, ale to chyba byli studenci.

Wy czujecie to słońce w tym kawałku? No ja też. Prawie 23 minuty po godzinie 20. Zerkam sobie na mecz mundialowy Szwecja versus Holandia. Jeśli nie możecie oglądać, a kibicujecie Szwecji, to nie oglądajcie. 4-1 w tym momencie, teraz Szwecja rożny, no i nie strzeliła. Ale wiecie co, przed chwilą mówiłem, że dajcie znaka, jak świętujecie, co porabiacie, jak się bawicie dzisiaj w tą sobotnią imprezkę. A że jutro o

0: Stanach ten stan w Radiu SK, 20:30 na zegarach. No, jeśli chodzi o stan, no to w sobotę to te stany bywają różne. Kiedyś widziałem, pracowałem na barze, to wiem, co się dzieje. Ale słuchajcie, mam teraz ważne informacje prosto z Sejmu. Sejm, nasz polski, przegłosował projekt ustawy w sprawie zakazu patostreamingu. Za nowymi przepisami zagłosowało 419 posłów, przeciw było 19. My mamy komentarz przedstawiciela tej branży. Co o tym myśli? Dziękujemy, panie Alaniku.
1: Reklama. Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa wyska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami.

0: Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
1: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0%. Za superhybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Bohaterów Warszawy 23 w Koszalinie. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
4: I po reklamie.

0: bałagany, plan B w Radiu SK. 13 minut zostało nam do 21. Czytam, że Lewandowcy brylują na pokazie w Mediolanie. Ania podobno wystroiła się w prześwitującą suknię za 20 tysięcy złotych. Robert kupił sobie prawie za 40 milionów katamarana, no to... Ania mogła się wykosztować 20 tysięcy złotych. Oni brylują na salonach. Ciekawe jestem, jak dziewczyny na panieńskim się wystroiły.
1: Serdecznie pozdrawiamy przyszłą pannę młodą Paulinę z Gorzowa. Baw się dobrze, cieszymy się twoim szczęściem.
0: Pozdrawiam gorąco, bawcie się dziewczyny cudownie. Zapytałem też pana młodego, co warto zorganizować na taki wieczór.
2: Nie wiem, może jakiś pokaz stripteaserski. Że to było świetne, każdy by chętnie zerknął.
0: Poważnie, to był pan młody.

90. minuta meczu Holandia-Szwecja. W tym momencie Holandia wygrywa 5-1 ze Szwedami. No bardzo nam przykro. Ten kawałek jest od Shinzy. Gość tworzy od 15 roku życia. No i sami słyszycie, że naprawdę w produkowanie muzyki on jest dobry. Kawałek nosi tytuł Fire, Fire. Jakbyście chcieli, czeka na was w propozycjach do gorącej 20. Wpadajcie i głosujcie.

0: wielka promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.

0: 4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
3: Koszalin na czasie.
4: Lucyna Wojtów, pierwsza edycja Free Life Festival startuje 26 czerwca nad Jeziorem Parnowskim koło Koszalina. W programie dwudniowej imprezy elektroniczne brzmienia, letni klimat, zachody słońca nad jeziorem i DJ-ki grające na największych imprezach w Europie i na świecie. A teraz siła, akrobatyka i widowiskowa ewolucje w jednym miejscu. 4 lipca w hali Bronka w Koszalinie odbędą się Mistrzostwa Polski Street Workout CITE. Na starcie ponad 30 najlepszych zawodników z całego kraju.
2: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien z profili Rechau w technologii cienkiego zgrzewu PTL. www.redan.pl.

0: Na starcie ponad 30 najlepszych zawodników z całego kraju.
1: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien z profili Rehau w technologii cienkiego zgrzewu PTL. www.redan.pl

0: artyści zdradzili w Radiu SK, że od wielu lat próbowali coś razem wypuścić, no ale z różnych powodów się nie udawało, aż w końcu nadszedł ten moment. Mamy ich wspólny numer pod tytułem Później Ci Opowiem. A o czym jest ta piosenka?
1: Ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem.
2: Tak.
1: Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli.
2: Tak.
1: I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to Później Ci Opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć. Dlaczego my sobie to zrobiliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć? A powinniśmy być cały czas razem.
0: No a podczas wizyty w eskowym studiu artyści zdradzili też, czego zazdroszczą sobie nawzajem.
2: Yeah. Ja zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość. Nie, w sensie, że patrzę na to z podziwem. Tego, jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite.
1: Pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię. Zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosię piosenki, bo Gosia zaczęła od wielkich hitów. Ja musiałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postarać o to. Patrzyłem na Gosię, która zawsze występowała po mnie i tak stałem i tak widziałem, jak wszyscy tam I wanna thank you much. A ja tak, Boże.
0: No, Dawid Kwiatkowski, jak zwykle kochany. Wspólny numer Dawida i Margaret, Później Ci Opowiem, czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej dwudziestki Radia SK. A tymczasem w Gdańsku powinien startować koncert Dawida Podsiadło. Polsat Plus Arena to kolejny przystanek stadionowej trasy koncertowej Obrotowy Tour. No a za tydzień wielki finał. Przypominam, Dawid Podsiadło w sobotę i niedzielę zagra na PGE Narodowym w Warszawie. Jesienią mamy dostać też nową płytę tego artysty. Pojawiają się w niej single Sezon i Na Błysk, które znacie z naszej anteny. A już za niecałe 3 tygodnie na żywo usłyszymy hit znany na całym świecie. Przed nami koncert zespołu Hearts. Autorzy słynnego Wonderful Life pojawią się na letniej scenie Progresji w Warszawie. To już 10 lipca. Słuchajcie uważnie, Eski. Będziemy mieli dla was bilety na to wydarzenie. Imprezka. Imprezka. Imprezka. Eska. 2:01. Zaczynamy ostatnią godzinę sobotniej imprezki. Za chwilę zagram wam nowość, która na TikToku nie jest już taka nowa. No ale wakacyjnego vibe'u nie można odmówić tej produkcji. Za chwilę gram hit od Wat Stoi, Paweł Bogej. Zapraszam na imprezkę.

0: Pięknie zaśpiewał, pięknie zagrał. Showman to już za nami, 12 minut po 21. A teraz kawałek, który ludzie znają pod tytułem Siup, siup, hop, ops.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A dokładnie jeszcze raz powtórzę, siup, siup, hops, ops. I to jest do tego, słuchajcie, jeszcze specjalny taniec. Wszystkiego możecie się nauczyć na TikToku. Na YouTubie ten kawałek ma już prawie 7 milionów. O właśnie. Czasami przeglądam sobie też komentarze pod teledyskiem. No i na YouTubie ktoś napisał, to będzie jeszcze w radiu lecieć, zapamiętajcie moje słowa. No i to jest właśnie ten moment. Radio SK. Wad stoja, kolejna noc. Gramy to w Radio SK.

można krzyczeć. Tayo Cruz, Break Your Heart w Radiu SK, 21 minut po 21. Proszę zrobić głośniej. Ja tylko przypomnę, na antenie Radia SK mamy dla was SK Live Remix w każdy piątek po 20. Jak skończy się gorąca 20, no to na naszej antenie rządzą się DJ-e znani na całym świecie. Jeśli kochacie muzykę elektroniczną, no to wpadajcie w każdy piątek po godzinie 20. No gramy wam przepięknie. Teraz Alex Warren, może on tak nie gra elektronicznie, ale gra bardzo, bardzo przyjemnie.

To teraz, żeby nie pomylić Taylorów, Elizabeth Taylor to tytuł tej piosenki, a Taylor Swift właśnie ją zaśpiewała. 31 minut po 21, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK. Jeśli na imprezach miewacie dziwne pomysły, no szczególnie jak się dobrze bawicie, no to ja mam nadzieję, że nigdy nie przyszło wam do głowy, żeby na przykład napaść na bank. Wiadomo, to jest dość duży zastrzyk gotówki, ale pewien 50-letni mężczyzna próbował, słuchajcie, obrabować oddział banku w Tajwanie, grożąc obecnym w placówce nożyczkami. A gościa schwytano, nikomu nic się nie stało, ale wszyscy zastanawiają się, dlaczego nożyczki? Ja wiem, może gość chciał się odciąć od biedy. Radio SK. No albo był fanem wycinanek.

minuty i będzie 22. Przypominam, już w czwartek komuś z was rozdajemy kampera, zgłoszenia jak zwykle na sk.pl. No i życzę wszystkim udanego imprezkowania. Bogaj Paweł, kłaniam się. Ależ to jest numer. Bawcie się grzecznie, ja lecę na parapetów.

komuś z was rozdajemy kampera, zgłoszenia, jak zwykle na sk.pl. No i życzę wszystkim udanego imprezkowania. Bogaj Paweł, kłaniam się. Ależ to jest numer. Bawcie się grzecznie, ja lecę na parapetów.

0: 2-4 lipca. Płock. Plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Autopromocja. Jak wkręcać? To tylko na grubo.
1: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mnie łzy płyną z tego tytułu, że ty możesz udało się wkręcić w taki numer.
0: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji. Autopromocja.

0: promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.

Nigdy im nie pozwoliłem na pożądane imię. Nawet jak dostaję, to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem weteran i chcą mnie zabić.